0: naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Dzień dobry, Piotr Czmile. Przed nami kontynuacja przeglądu najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia z obszaru Wielkopolski Wschodniej. W Kaliszu liczba codziennych odjazdów pociągów dalekobieżnych wzrośnie z 28 do 76. To efekt realizacji projektu budowy linii kolei wielkich prędkości przez Ministerstwo Infrastruktury oraz spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Najszybsze pociągi pasażerskie na trasie osiągną prędkość dochodzącą do 350 km na godzinę. Rozpoczęcie prac budowlanych na kluczowym dla miasta odcinku zaplanowano na 2028 rok. Inwestycja znacząco skróci czas podróży z Kalisza do największych polskich miast. Przejazd do Poznania i Łodzi zajmie jedynie 33 minuty, a dojazd do Warszawy potrwa godzinę i 22 minuty. Projekt obejmuje budowę nowej trasy oraz powstanie obwodnicy kolejowej, która wyprowadzi część ruchu poza centrum. Planowana jest również modernizacja istniejącej infrastruktury w obrębie miasta. Dotychczasowe skrzyżowania zostaną zastąpione bezkolizyjnymi przejazdami dwupoziomowymi. To wszystko jest obecnie na etapie prac projektowych i środowiskowych. Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Mądrego Wtorku. Tym razem wykładowcą będzie Maksymilian Urbaniak, który wygłosi prelekcję zatytułowaną Oczami studenta Uniwersytetu Artystycznego. Wstęp jest jak zawsze wolny. Noc zaprasza 6 października na godzinę 16 do Domu Kultury Oskard w Koninie. Akademia Mądrego Wtorku to spotkania edukacyjne i wykłady organizowane z myślą głównie o seniorach oraz słuchaczach Politechniki III wieku, ale są one otwarte także dla wszystkich pozostałych mieszkańców. Sama o sobie mówi, że lubi żartować, a pisać zaczęła z miłości do książek. Monika Tarwit, bo o niej mowa, 7 października spotka się z czytelnikami w ramach cyklu Konin lubi książki. Autorka prywatnie jest mamą dwóch dorosłych synów, uwielbia górskie wędrówki i spływy kajakowe, kocha życzliwość, uśmiech, naturę i kwiaty. W 2024 roku wydała książkę Krzywa korona blondynki, opowiadającą o górskich przygodach dwóch nieporadnych blondynek. Tematem spotkania będzie jednak pełna humoru i ciepła powieść Puknij się w aureole. To historia o Mai Jagiełło Król oraz jej dwóch aniołach stróżach, którzy mimo najlepszych intencji potrafią wywołać prawdziwy chaos. Powieść balansuje pomiędzy komedią obyczajową a absurdem. Powstała z jasnym celem, aby wywołać uśmiech i dawać czytelnikom chwilę dobrej energii, co już ma miejsce, a potwierdzają to opinie czytelników. Zapraszamy do biblioteki publicznej w Koninie w środę 7 o godzinie 18. Spotkanie poprowadzi Anna Pilarska. Wstęp jest wolny. Szkoła podstawowa nr 4 w Turku włącza się w akcję pod hasłem Moje miasto bez elektrośmieci. W placówce organizowana jest ekologiczna zbiórka z użytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz baterii. Akcja ruszy w poniedziałek i potrwa do 8 października. Chodzi w niej głównie o promowanie postaw proekologicznych i dbanie o środowisko naturalne. Zbiórka została podzielona na dwie części, zależnie od gabarytów przekazywanych odpadów. Drobne elektrośmieci oraz baterie będzie można zostawiać w specjalnym pojemniku na korytarzu szkolnym w pobliżu sali gimnastycznej. Z kolei duże urządzenia elektryczne i AGD należy składować na zewnątrz przy boisku. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Turku. Tymczasem Teatr Kościuszki 13 zaprasza na komedię pod tytułem Amant w szafie. Przedstawienie odbędzie się 18 października o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury w Turku przy ulicy Kościuszki 13. Bilety na to spektaklowe wydarzenie kosztują 30 zł i są do nabycia bezpośrednio w kasie turkowskiego MDK-u. Sztukę według scenariusza Jarosława Klonowskiego wyreżyserowała Sylwia Przybylska. W obsadzie zobaczymy Anetę Lubas, Jolantę Ziółkowską, Joannę Misiak-Kędziorę, Aleksandrę Purcel-Kowalską, Pawła Grabarę, Pawła Gruszczyńskiego oraz Tomasza Stolarskiego. Spektakl gwarantuje widzom dużą dawkę humoru oraz doskonałą rozrywkę dla wszystkich miłośników sztuki teatralnej. Dodajmy, że to przedstawienie w wykonaniu aktorów, amatorów z utworzonej niedawno w Turku grupy teatralnej. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie zaprasza na 18. edycję gminnego przeglądu piosenki dziecięcej i młodzieżowej pod hasłem Na wesołą nutę. Muzyczne wydarzenie odbędzie się 9 października. Utalentowani młodzi wykonawcy zaprezentują swoje umiejętności w siedzibie instytucji przy ulicy Kaliskiej, a pierwsze występy zaplanowano na godzinę 16. Przegląd to doskonała okazja do promowania lokalnych talentów muzycznych oraz rozwijania pasji wokalnych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy. Na widowni mogą zasiąść wszyscy chętni mieszkańcy, ponieważ wstęp na wydarzenie jest jest całkowicie wolny. To w przyszłym tygodniu, tymczasem w najbliższą niedzielę, 4 października w Zakrzewku, odbędzie się święto pieczonego ziemniaka. Na plenerową imprezę zapraszają wójt gminy Wierzbinek, sołtysarz Rada Sołecka Zakrzewka, a także lokalne koło gospodyń wiejskich Nykiel. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do 18. Głównym bohaterem kulinarnego święta będzie ziemniak serwowany w wielu odsłonach. Uczestnicy spróbują m.in. tradycyjnych pyr z gzikiem, placków oraz frytek. Organizatorzy przygotowali również ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek. W programie imprezy przewidziano loterię fantową, zabawy taneczne oraz zabawne konkursy na największego i najśmieszniejszego ziemniaka. Miejska Rada Kobiet we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje bezpłatne, powszechne warsztaty ochrony ludności. Szkolenie odbędzie się 17 października o godzinie 10 w inkubatorze aktywności kulturalnej Dom Zemełki. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Program warsztatów obejmuje naukę podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej, zasady gromadzenia zapasów domowych oraz rozpoznawanie współczesnych zagrożeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na sygnały alarmowe i ostrzeżenia, a także poznają przebieg ewakuacji i zawartość plecaka ewakuacyjnego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy pod numerem 605 855 854. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim tworzy nowy zespół śpiewaczy przeznaczony dla seniorów. Oferta skierowana jest zarówno do osób lubiących śpiewać, jak i do seniorów grających na instrumentach muzycznych. Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane. Liczą się przede wszystkim chęci, dobry humor oraz radość ze wspólnego muzykowania i poznawania nowych ludzi. Zajęcia poprowadzi instruktor Barbara Smułka. Nowa grupa będzie spotykać się regularnie, by śpiewać, ćwiczyć warsztat oraz wspólnie rozwijać pasje artystyczne. Osoby zainteresowane dołączeniem do nowego zespołu mogą zgłaszać się bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. To już pewne. 1 stycznia 12 miejscowości w Polsce uzyska status miasta. Decyzję zatwierdziła Rada Ministrów. W opublikowanym rozporządzeniu najwięcej nowych ośrodków miejskich zyska województwo podkarpackie, gdzie prawa miejskie otrzymają 4 miejscowości, oraz podlaskie z 3 nowymi miastami. 2 miejscowości dołączą do grona miast w Wielkopolsce, a po jednej w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Do grona miast dołączą Choceń, Milejów, Rzekuń, Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie, Żołenia, Bakałażewo, Filipów, Mielnik, Kobyla Góra oraz u nas w powiecie konińskim Kazimierz Biskupi. Uzyskanie statusu miasta wiąże się ze wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej, łatwiejszym dostępem do funduszy przeznaczonych dla obszarów miejskich oraz usprawnieniem zarządzania lokalną infrastrukturą. Młodzieżowa drużyna przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibiannie prowadzi nabór nowych członków. Rekrutacja jest skierowana do dzieci i młodzieży urodzonych w latach od 2011 do 2017. Zgłoszenia są przyjmowane do końca października. Dołączenie do drużyny to okazja do zdobycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, poprawy sprawności fizycznej oraz kształtowania odpowiedzialności. Młodzi strażacy biorą udział w zawodach halowych, zawodach według regulaminu CTIF oraz w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. W programie działań znajdują się także rajdy oraz wyjazdy umożliwiające poznawanie nowych miejsc i nawiązywanie przyjaźni. Szczegóły dotyczące spotkań są udzielane bezpośrednio u strażaków. Podobne nabory prowadzą także inne jednostki OSP w regionie. W Wielkopolsce coraz trudniej o nowe miejsca pracy. Ich liczba w wojewódzkim urzędzie spadła w ciągu roku o 44%. Ekonomiści wskazują, że firmy ostrożniej tworzą nowe stanowiska, między innymi z powodu rosnących kosztów pracy oraz niepewności związanej z sytuacją na rynku i surowców energetycznych. Pracodawcy częściej inwestują natomiast w rozwój i przekwalifikowują już zatrudnione osoby. Problem dotyczy różnych branż. Jak podała TVP3 Poznań, najmniej ofert pojawia się w centrach telefonicznych, m.in. ze względu na przenoszenie części firm do innych krajów. Trudniej znaleźć zatrudnienie również w sektorze biurowym i administracji. Na rynku pracy nie brakuje za to propozycji dla osób związanych z budownictwem. Poszukiwani są także kierowcy samochodów ciężarowych, ślusarze, lekarze oraz pielęgniarki. Jednocześnie firmy nie prowadzą masowych zwolnień, a wielkopolski rynek pracy pozostaje stosunkowo stabilny. Stopa bezrobocia w całym regionie wzrosła do 3,8%. Bez pracy pozostaje około 60 tysięcy osób. Mimo wzrostu Wielkopolska nadal ma najniższe bezrobocie w kraju. Dla porównania, w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia przekracza 8%. Z kolei patrząc dokładniej na samą Wielkopolskę, najgorzej jest w powiecie konińskim, gdzie bezrobocie sięga 10%.
0: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz tydzień budowania relacji w przedszkolach. Inicjatywy są adresowane do całych społeczności przedszkolnych i szkolnych, dzieci i uczniów, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz rodziców i opiekunów. Ich celem jest wzmocnienie relacji opartych na szacunku, zaufaniu i empatii, rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci oraz zapobieganie przemocy, wykluczeniu i dyskryminacji. Sprawdźmy, jak udział w tych ogólnopolskich akcjach przebiega w subregionie konińskim, na przykład w Szkole Podstawowej imienia Orła Białego w Powierciu pod Kołem. Każdy dzień poświęcono osobnemu zagadnieniu. Poniedziałek upłynął pod znakiem wspólnego otworzenia szkolnych pusz i wtorek poświęcono przekazywaniu miłych słów rówieśnikom, a wczoraj uczniowie zostawili mowę nienawiści w specjalnym pudełku. Dzisiaj w tej placówce mamy dzień reagowania, w ramach którego klasy od 4 do 8 biorą udział w grze terenowej z kodami QR, a młodsi uczniowie oglądają bajki o przeciwdziałaniu agresji. Finał akcji odbędzie się jutro, kiedy to w niemal wszystkich wielkopolskich szkołach zorganizowany zostanie apel oraz żywy łańcuch wsparcia. W całej Polsce akcja odbywa się pod hasłem Widzę, reaguję, pomagam i ma na celu budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego. Organizatorzy przypominają także o możliwości uzyskania wsparcia u psychologów, pedagogów oraz poprzez bezpłatne numery telefonów zaufania 116 111 oraz 800 12 12 12. Mieszkańcy Tuliszkowa już niebawem zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w ramach Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. Głosowanie odbędzie się w dniach od 5 do 7 października. Swój udział w wyborze zadań będzie można zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków w godzinach od 8 do 17 lub drogą elektroniczną na stronie internetowej samorządu. Każdy uprawniony mieszkaniec Tuliszkowa może oddać tylko jeden głos. Aby zagłosować stacjonarnie, należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub legitymację szkolną. Oficjalne wyniki głosowanie poznamy 8 października. Samorządowcy zachęcają wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału, przypominając, że każdy głos ma realny wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Dziś rozpoczynamy miesiąc kojarzony w Kościele katolickim z jedną z najpopularniejszych w Polsce form modlitwy.
1: W dniach od 2 do 4 października w Licheniu odbędzie się Kongres Różańcowy Diecezji Włocławskiej, połączony z diecezjalną pielgrzymką Żółwego Różańca. Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy i świętowania 200-lecia Żywego Różańca. W programie zaplanowano konferencję, adorację Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie członków kół różańcowych. Szczególnie zaproszeni są zelatorzy Żywego Różańca z parafii diecezji włocławskiej oraz wszyscy wierni. Diecezjalna pielgrzymka odbędzie się 3 października. Organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy u Matki Bożej Licheńskiej.
3: Mówiła Wiktoria Desecka z Biura Prasowego Sanktuarium w Licheniu. Ten przepis jednych cieszy, dla drugich stanowi problem. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają dodatkową ochronę przed zwolnieniem z pracy. Pracodawca podczas rekrutacji nie może pytać kandydata, czy należy dowód albo czy planuje wstąpić do tej formacji. Kandydat nie ma też obowiązku ujawniania tego faktu przed zatrudnieniem. Po podpisaniu umowy powinien jednak poinformować o swojej służbie. Zasady wynikają z ustawy o obronie ojczyzny. Pracodawca co do zasady nie może rozwiązać umowy z żołnierzem WOT bez jego zgody. Wyjątki dotyczą m.in. umowy na okres próbny, umowy terminowej zawartej na maksymalnie 12 miesięcy, rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz likwidacji lub upadłości firmy. Przepisy mogą być problemem dla przedsiębiorców, zwłaszcza gdy pracownik jest nieobecny z powodu obowiązków związanych ze służbą. Jednocześnie odmowa zatrudnienia kandydata ze względu na przynależność do WOT może prowadzić do zarzutu dyskryminacji i sprawy sądowej. Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że obecnie nie trwają prace nad zmianą tych przepisów. Pracodawcy zatrudniający żołnierzy WOT mogą natomiast korzystać z ulg podatkowych. Ich wysokość wynosi od 12 tysięcy złotych przy roku służby do 24 tysięcy przy służbie dłuższej niż 5 lat. 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej imienia generała Stanisława Taczaka z Poznania posiada już bataliony lekkiej piechoty w Dolaszewie, Śremie oraz Lesznie. Kolejny jest w trakcie formowania w Turku z jedną kompanią w Kleczewie. Szczegółowych informacji na temat tego rodzaju służby udziela Wojskowe Centrum Rekrutacji na Chorzniu w Koninie. Nasz WCR odpowiada za powiat kolski, turecki, słupecki, gnieźnieński, wrzesiński i koniński. W ostatnich tygodniach wiele słyszymy o wypadkach na przejazdach kolejowych w Wielkopolsce i całym kraju. Niedawno zadzwonił do nas słuchacz z gminy Kramsk, który zwrócił uwagę na pewną awarię w rejonie Patrzykowa. W okresie wakacyjnym doszło tam do przewrócenia się słupa z kamerami monitoringu, który do dziś nie został naprawiony. Zwróciliśmy się w tej sprawie do PKP PLK. W odpowiedzi, jaką dostaliśmy od Polskich Linii Kolejowych, czytamy, że wspomniane skrzyżowanie torów z drogą zapewnia całkowite bezpieczeństwo przy podstawowym warunku – przestrzeganiu przepisów przez kierowców, rowerzystów i pieszych. PKP przyznaje, że rzeczywiście kierowca samochodu osobowego doprowadził tam do uszkodzenia masztu kamerowego wraz ze sprzętem. Do naprawy konieczne jest jednak oficjalne wybranie wykonawcy. Spółka jest w trakcie tej procedury i chce ją zrealizować najszybciej, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecna sytuacja, zdaniem PKP PLK, nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników. Omawiany przejazd przy stacji kolejowej w Patrzykowie to przejazd kategorii B, a więc urządzenia, takie jak sygnalizacja i rogatki, są uruchamiane automatycznie przez zbliżające się do skrzyżowania pociągi, które uruchamiają zamontowane na torach czujniki. Jednocześnie PKP przypomina o konieczności bezwzględnego stosowania przepisów przez kierowców na przejazdach. Szczegółowe zagadnienia w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej kampanii społecznej pod adresem www.bezpieczny-przejazd.pl. Jeśli chcemy to zrobić, lepiej teraz. Mowa o przygarnięciu psa lub kota z konińskiego schroniska. Adopcja zwierzęcia jesienią jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż w okresie przedświątecznym. Choć chęć podarowania psu lub kotu domu wynika z dobroci serca, grudniowy pośpiech i chaos tworzą najgorsze możliwe warunki na przyjęcie nowego domownika. Z kolei jesienne miesiące sprzyjają spokojnej aklimatyzacji i stabilizacji, tłumaczą konińscy weterynarze. Dlatego jeśli chcemy przyjąć nowego czworonożnego domownika pod swój dach, lepiej zrobić to w październiku, najpóźniej w listopadzie. Ponadto w grudniu wiele schronisk zawiesi możliwość adopcji, ponieważ co roku zdarzają się przypadki, że ktoś bierze zwierzę, a po świętach je zwraca. Jednocześnie w regionie prowadzone są zbiórki pełnowartościowej karmy, która pozwoli bezpańskim stworzeniom przetrwać zimę w usytuowanych na zewnątrz kojcach. Przypomnijmy, że w Koninie trwa rozbudowa schroniska przy ulicy Gajowej. Psy i koty będą miały tam lepsze warunki. Niestety cały czas tych czekających na nowego właściciela jest zbyt wiele. Schronisko można wesprzeć także poprzez wirtualną adopcję, czyli regularne wpłaty pozwalające wspomóc utrzymanie konkretnego psa czy kota. Wspólne chwile w Tarnowej. Zakup wyposażenia na potrzeby integracji mieszkańców. Taki projekt będzie realizowany w gminie Brudzew w powiecie tureckim. Podobnie w powiecie słupeckim w gminie Lądek, gdzie realizowany będzie projekt pod nazwą Odnowa wsi Wacławów. A to tylko dwa przykłady ze 141 zadań, na które samorząd województwa w całej Wielkopolsce przekaże w sumie 1 197 000 zł. Skorzystają na tym także m.in. wsie Celinowo koło Skulska w powiecie konińskim, Kopydłówek w gminie Wilczyn, Ostrowo niedaleko Powica, Racięcin pod Wierzbinkiem, Rybno w gminie Przedecz w powiecie kolskim, Zbójno koło Kłodawy, Smaszew obok Tuliszkowa, Trąbczyn w gminie Zagórów, Augustynów w gminie Dąbie, Zamięcin koło Wierzbinka, Żgów w powiecie konińskim, Lubstówek w gminie Sąpolno, Siąszyce niedaleko Rychwała, Przykona w powiecie tureckim i wiele innych miejscowości. A to wszystko w ramach konkursu Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw realizowanego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Na efekty musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy. To obok warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej, pilskiej czy leszczyńskiej jedna z najstarszych takich placówek w Polsce. Dziś 30-lecie działalności świętuje Koniński Bank Żywności. Od samego początku organizacja wspiera potrzebujących mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Od niedawna nasz Bank Żywności dysponuje już nowoczesnym, jednym z największych w województwie magazynów o powierzchni 820 m2. W planach jest dalsze doposażanie bazy oraz prowadzenie warsztatów kulinarnych i edukacyjnych poświęconych niemarnowaniu jedzenia. W minionym roku ze wsparcia Konińskiego Banku Żywności skorzystało około 12 tysięcy osób. Do potrzebujących trafiło grubo ponad 1 000 000 kg produktów o wartości niemal 10 milionów złotych. W akcjach ratowania jedzenia oraz zbiórkach pomagało ponad 1 500 wolontariuszy, głównie młodzieży szkolnej i harcerzy. Najbliższa masowa zbiórka już niebawem. Jak zawsze przed świętami w marketach będzie można podarować żywność dla samotnych, schorowanych, starszych i potrzebujących mieszkańców. Na co dzień działalność banku polega na sprowadzaniu dobrych produktów od sieci handlowych i wytwórców, których termin ważności powoli się kończy. Zadaniem Banku Żywności jest ich szybka dystrybucja do potrzebujących.
0: Powtórka.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Zatrudnienie w grupie Rzepak od początku roku skurczyło się o ponad 500 kolejnych osób. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego konińskiej spółki, na koniec czerwca w przedsiębiorstwie pracowało niespełna 1500 pracowników. To znaczący spadek, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 2,5 roku zatrudnienie zmniejszyło się tam łącznie o 1000 osób. Główną przyczyną trwającej redukcji etatów jest stopniowe wygaszanie działalności wydobywczej na odkrywce Tomisławice oraz całkowite zaprzestanie ciągłej produkcji energii. Elektrownia Pątnów działa obecnie wyłącznie w trybie doraźnym i jest uruchamiana tylko wtedy, gdy inne źródła energii w kraju nie są w stanie zapewnić wystarczającej mocy. Najwięcej etatów, bo aż 457, ubyło w spółkach związanych z kopalnią węgla brunatnego Konin. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 307 osób, natomiast kolejne 210 przebywa na urlopach górniczych bądź energetycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zaprasza osoby potrzebujące wsparcia na indywidualne warsztaty z prawnikiem realizowane w ramach punktu usług społecznych MOPS-u. W tym miesiącu taka możliwość będzie jeszcze 15 października w godzinach od 9 do 12. Trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na urzędowej stronie miastoturek.pl oraz bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podstawówka numer 3 w Kole ma już do dyspozycji nowy parking oraz w pełni zagospodarowany plac szkolny. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 482 tysiące złotych, a prace budowlane przeprowadziła lokalna firma. W ramach inwestycji powstał parking o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych, oferujący 12 miejsc postojowych. Wybudowano również drogi dojazdowe, jezdnię manewrową, ciągi pieszo-jezdne oraz niezbędną sieć kanalizacji deszczowej, a okoliczny teren zyskał trawniki. Nowo otwarty plac ze skwerem i ławkami służy już dzieciom do odpoczynku w trakcie przerw pod opieką nauczycieli. Nowa przestrzeń ułatwi również organizację apeli oraz wydarzeń szkolnych. To przedsięwzięcie wpisało się w miejski program poprawy bezpieczeństwa i estetyki oświatowej w Kole. Urząd Miejski w Koninie przypomina, że od wczoraj jest już możliwość składania wniosków o handel w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. Wnioski do pobrania dostępne są na stronie konin.pl oraz w biurze obsługi interesanta przy Placu Wolności 1. Można je składać do 20 października. Dla sprzedawców kwiatów i zniczy to co roku szansa na poważniejszy zarobek. Dziesiątki handlujących osób można spotkać w okolicy Dnia Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy na Morzesławiu i przy Kolskiej. Dariusz Dopierała po 33 latach wraca do rodzinnego Konina, by zaprezentować swoją debiutancką powieść zatytułowaną Aura. Spotkanie autorskie odbędzie się 5 października o godzinie 17 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej. Pisarz urodził się w Koninie. Mieszkając tu, ukończył szkołę podstawową nr 1 oraz zespół szkół im. Mikołaja Kopernika. Z literaturą związany jest od czasów szkolnych. To właśnie w Koninie pisał pierwsze wiersze, publikował m.in. na łamach Przeglądu Konińskiego. Zawodowo jest pedagogiem specjalnym oraz specjalistą psychoterapii uzależnień pracującym w Lidzbarku Warmińskim. Jego debiut literacki to poruszająca historia dorosłego mężczyzny mierzącego się z trudną przeszłością, lękiem oraz przemocą z dzieciństwa. Wydarzeniu w bibliotece towarzyszyć będzie także oprawa muzyczna. Uczestnicy usłyszą wybrane utwory projektu Somatic Echo, do których autor napisał teksty zainspirowane emocjami z książki. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny dla wszystkich chętnych. Zapraszamy do Konińskiej Biblioteki w poniedziałek o 17. To równo za tydzień. Bezpłatne warsztaty w ramach Powiatowej Akademii Nordic Walking, które odbędą się w piątek 9 października o godzinie 17.30 na Orliku przy ulicy Klonowej w Starym Mieście. Wydarzenie organizowane przez grupę pasjonatów NW4 Konin skierowane jest do wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej. Uczestnicy poznają tak zwaną złotą technikę marszu, która angażuje większość mięśni ciała i odciąża kręgosłup oraz stawy. Szkolenie poprowadzą certyfikowani instruktorzy wyróżnieni Nagrodą Powiatu Konińskiego. W czasie spotkania najważniejsza będzie nauka poprawnego operowania kijkami oraz bezpieczny ruch na świeżym powietrzu bez względu na tempo czy dystans. Osoby biorące udział w zajęciach nie muszą przynosić ze sobą specjalistycznego sprzętu, ponieważ profesjonalne kije do Nordic Walking będą bezpłatnie udostępnione na miejscu. Wystarczy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy oraz odpowiednie obuwie. Zadanie publiczne pod nazwą Powiatowa Akademia Zdrowia Nordic Walking, cykl warsztatów prozdrowotnych dla mieszkańców 5 gmin powiatu, jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Koninie. 19 października o godzinie 19 w sali Kino Café Domu Kultury Oskard w Koninie odbędzie się widowisko pod tytułem Yohatsu. Na scenie zaprezentuje się niezależny teatr Porywacze Ciał, działający od 1992 roku i założony przez absolwentów Wrocławskiej Uczelni Teatralnej Katarzynę Pawłowską oraz Macieja Adamczyka. Artyści znani są z niezwykle barwnych i zróżnicowanych form scenicznych, łączących tradycyjny teatr ze sztuką performensu, kabaretem czy dziełami plenerowymi. W autorskich sztukach przyglądają się współczesnemu społeczeństwu garśćmi, czerpiąc z parodii, pastiszu oraz zderzenia wysokiej literatury z popkulturą. Spektakl stanowi kolejną prowokacyjną opowieść o chwiejnej tożsamości dzisiejszego człowieka. Teatr Porywacze Ciał w przedstawieniu Yohatsu po raz pierwszy używa lalek. Nie jest to jednak przedstawienie dla dzieci, ale pełna ironii i gorzkiego humoru opowieść o mierzeniu się ze współczesnością i swoją naturą. Yohatsu to japońskie zjawisko polegające na celowym zniknięciu z dotychczasowego życia bez śladu i kontaktu z rodziną. Wstęp na to wydarzenie kulturalne jest całkowicie darmowy, jednak wymagane są bezpłatne wejściówki. Gmina Żgów zdobyła główny tytuł w 6. ogólnopolskim konkursie na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd organizowanym przez Instytut Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza. Podczas uroczystości na Politechnice Rzeszowskiej nagrodę odebrał wójt gminy Grzegorz Matuszak. Wyróżnienie przyznano za długofalowe i konsekwentne działania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wzmacnianie lokalnego bezpieczeństwa. Władze Żgowa stawiają na wielopłaszczyznowy rozwój. W tej gminie, w powiecie konińskim, powstają instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, prowadzona jest modernizacja obiektów oświatowych, powołano spółdzielnię energetyczną, a także realizowane są projekty edukacyjne. Kluczowym przedsięwzięciem była też współpraca z gminą Wilczyn. W ramach wspólnego projektu zainstalowano 225 zestawów fotowoltaicznych, 120 pomp ciepła oraz 100 magazynów energii. Taki sukces osiągnięto dzięki pracy całego zespołu, wsparciu partnerów oraz dużej aktywności samych mieszkańców. Od dzisiaj utrudnienia dla kierowców. Na drodze powiatowej Głębokie Olszówka ruch odbywa się poprzez połówkowe zamknięcie jezdni i sygnalizację świetlną. Kierujący proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie znaków, a najlepiej wybrać inną trasę. W tej części powiatu kolskiego trwa właśnie przebudowa drogi. Trwa zbiórka pieniędzy na mural upamiętniający historię Sparty Konin. Organizatorzy akcji chcą zebrać środki na zakup materiałów i pokrycie kosztów wykonania. Mural ma powstać na mniejszej części budynku należącego obecnie do Mosiru. Projekt jest efektem działań kibiców i mieszkańców Konina. Najpierw zebrano pomysły dotyczące elementów, które powinny znaleźć się na muralu, a następnie ogłoszono konkurs. Jury wybrało 6 finałowych koncepcji, spośród których ostateczny projekt

0: miejsc, gdy będzie potrzebna pomoc. Kład posłuży także do udrażniania szlaków komunikacyjnych. Zakupiono również przyczepę do transportu agregatów prądotwórczych. To sprzęt, który zwiększa możliwości działania w sytuacjach zagrożenia. Pomóżmy wolno żyjącym kotom przetrwać zimę, apeluje społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole. Ruszyła tam druga edycja szkolnej zbiórki, w którą zaangażowano już uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników placówki. Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt żyjących na wolności. Niskie temperatury, ograniczony dostęp do pożywienia oraz brak bezpiecznego schronienia sprawiają, że potrzebują one naszej pomocy, aby przetrwać ten wymagający czas. Do Kolskiej Szkoły nr 1 można więc przynosić dobrej jakości karmę, która doda kociakom cennych kalorii, ale przydadzą się także waciki, sól fizjologiczna i kocyki, które pomogą ogrzać koty w chłodne dni. Zebrane dary, podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną przekazane społecznym opiekunom zwierząt, którzy z ogromnym zaangażowaniem i troską zajmują się wolno żyjącymi kotami, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan. Każdy gest ma znaczenie, nawet najmniejsze wsparcie może realnie pomóc zwierzętom, które nie mają własnego domu i każdego dnia zmagają się z trudnymi warunkami życia. Akcja w Kolskiej Podstawówce nr 1 potrwa do końca listopada. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje na projekty edukacyjne i prozdrowotne dotyczące profilaktyki nadwagi oraz otyłości. Celem inicjatywy jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego żywienia, świadomych wyborów konsumenckich oraz regularnej aktywności fizycznej. Dofinansowanie można przeznaczyć na warsztaty, programy informacyjne, doradztwo żywieniowe czy zajęcia sportowe. Działania będą skierowane do uczniów klas od 6 do 8 szkół podstawowych oraz 1 i 2 klas szkół ponadpodstawowych. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi 500 000 zł. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 8 października. Lokalna grupa działania Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia zaprasza na Dzień Sportu, który odbędzie się 23 października o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek. Głównym punktem programu będzie sportowa rywalizacja reprezentacji placówek oświatowych z Wielkopolski Wschodniej. Uczestnicy zmierzą się w licznych i zabawnych konkurencjach, walcząc o tytuł najbardziej wysportowionej szkoły na terenie działania stowarzyszenia. Całość imprezy finansowana jest przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Nie ma żadnych opóźnień w budowie nowego cmentarza komunalnego na Konińskim Marantowie, zapewniają władze miasta.
1: Zostały już zrealizowane wszystkie sieci branżowe, także odwodnienie zostało zamontowane na cmentarzu. Teraz trwają prace na różnych etapach związane z budową ogrodzenia, altany śmietnikowej, domu pogrzebowego, bo jest to też duże zadanie na tym cmentarzu. Budowane są kolumbaria i są to zarówno kolumbaria budowane w ogrodzenie, które będą zaraz przy wejściu do cmentarzu wzdłuż ogrodzenia na lewo, a także kolumbaria wolno stojące, gdzie też jest wygospodarowana taka przestrzeń na cmentarzu, gdzie te kolumbaria będą rozbudowywane w miarę potrzeb. My wybudujemy na początku taki jeden blok kolumbariów, ale tam będzie przygotowane miejsce też na ścieżki i na przyszłe kolumbaria. Myślę, że w miarę potrzeb będziemy to rozbudowywać. Nie chcieliśmy teraz ponosić takich środków, bo myślę, że większość ludzi może być zainteresowanych nawet chowaniem małych, nawet tych, którzy są chowani w urnach, także normalnie w grobach. Także te kolumbaria dzisiaj się cieszą trochę mniejszą popularnością. Dzisiaj większość pochówków odbywa się w grobach, więc nie było potrzeby aż tak dużo tych kolumbariów teraz budować. Przygotowywany jest także parking przed cmentarzem. Trwają w tym zakresie prace. No i za chwilę też będziemy pewnie ogłaszać przetarg na budowę drogi od ulicy Przemysłowej. Mamy już wszystko wywłaszczone, mamy przygotowany projekt techniczny. To będzie oddzielna inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Miejskich. Przypomnę, że termin oddania cmentarza jest bardzo odległy, bo jest to początek 2028 roku. Zostało to tak zaplanowane, ponieważ brakowało nam pieniędzy z własnych źródeł w 2027 roku, żeby zapłacić wykonawcy całość, bo cmentarz jest finansowany w całości z naszych własnych środków. Natomiast na pewno ten cmentarz będzie gotowy fizycznie w 2027 roku i będziemy pewnie zastanawiać się, czy szukać finansowania, żeby tą inwestycję odebrać szybciej. I w zależności od tego, czy uda nam się w tym 2027 roku znaleźć jakieś dodatkowe pieniądze, żeby wykonawcę zapłacić, no to odpowiednio szybciej to może być zrealizowane. Także myślę, że nawet w połowie przyszłego roku cmentarz mógłby być gotowy, gdybyśmy takie odpowiednie finansowanie też mieli. Natomiast wykonawca, wiedząc, że my tego finansowania nie mamy, ma te prace tak rozplanowane, żeby ostatecznie cmentarz był gotowy na początek 2028.
0: Tłumaczył wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Uroczysta inauguracja Roku Kulturalnego dla miasta i gminy Golina 17 października o godzinie 18 w sali Domu Kultury. Wstęp na wydarzenie organizowane pod honorowym patronatem burmistrza Goliny jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. W bogatym programie zaplanowano m.in.

0: m.in. podsumowanie dotychczasowej działalności lokalnych samorządowych instytucji kultury oraz uroczyste wręczenie statuetek Przyjaciel Kultury. Główną atrakcją wieczoru będzie występ gości specjalnych. Na scenie pojawią się znani z programu telewizyjnego Śpiewające Fortepiany Czesław Majewski oraz Janusz Tylman. I to wszystko 17 w Golinie. Przypominamy, że rozpoczyna się właśnie Weekend Seniora z Kulturą. Specjalne wydarzenia przygotowały cztery instytucje w Koninie. Muzeum Okręgowe na osiedlu Gosławice, Centrum Kultury i Sztuki, czyli Oskard, Wieża Ciśnień oraz placówka na 5 osiedlu przy ulicy Okulnej, do tego Konińskie Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. W akcję włącza się także Klub Turystyczny PTTK. Ze szczegółowym programem wydarzeń warto zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych instytucji kultury. Od wczoraj na wybranych przystankach Konińskiej Komunikacji Miejskiej można oglądać wielkoformatowe wydruki prac Kazimierza Białkowskiego. 81-letni technik górnictwa, akwarelista, malarz i portrecista od lat uwiecznia Konin. Jego prace prezentowano na wystawach, w publikacjach o mieście, na pocztówkach i w kalendarzach. Białkowski urodził się 21 stycznia 1945 roku w obozie pracy w Niemczech. Matka Weronika została tam wywieziona na roboty przymusowe. Ojciec Władysław trafił do niewoli po kampanii wrześniowej. Rodzice spotkali się w Rzeszy, a w 1947 roku wrócili do Polski i zamieszkali w Koninie. Rysował od dzieciństwa. Malować zaczął w latach 60. podczas nauki w Szkole Zawodowej i Technikum Górniczym. Od 1968 roku pracował w kopalni, m.in. przy dokumentacji technicznej. Po emeryturze oddał się malarstwu. Jest samoukiem, korzystał ze wskazówek Ryszarda Skupina. W swoich pracach pokazuje Konin ulice, kamienice, zaułki, podwórka i detale architektoniczne, także miejsca zburzone lub zmienione. Tworzy z pamięci szkiców i podczas plenerów. Wydruki jego dzieł można podziwiać na przystankach autobusowych do końca października. Film Róża. Ten tytuł zobaczymy już 9 października w ramach Kina Konesera. Jak zawsze przed seansem w Oskardzie wyświetlony zostanie wideokomentarz krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji będzie dyskusja o naszych odczuciach.
1: Jest to film, który wręcz wymaga i potrzebuje rozmowy po seansie. Myślę, że bardzo dobrze Państwo zrozumieją te słowa właśnie po seansie tego filmu. W roli głównej mogą Państwo zobaczyć, myślę, że już całkiem dobrze Państwu znaną, Sandrę Kuller, która ostatnio pojawiła się w głównej roli w filmie Pawła Pawlikowskiego w Ojczyźnie, a wcześniej mogli ją Państwo oglądać w Anatomii Upadku czy Strefie Interesów. Teraz powraca w zgoła innej roli, w roli mężczyzny, który musi ukrywać się właśnie pod inną płcią, żeby odzyskać to, co do niej należy. Jest to film, który przenosi nas do XVII wieku, do czasów, kiedy kobietom bardzo trudno było decydować o sobie, a nasza bohaterka chce po prostu odzyskać to, co kiedyś było w jej posiadaniu. Więcej nie chcę mówić o fabule, bo myślę, że film sam za siebie powie, ale myślę też, że po seansie poczują Państwo, jak ta rozmowa jest bardzo potrzebna. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów na Oscar do tego, aby 9 października przyjść i porozmawiać.
0: Mówiła przedstawicielka Gutek Film Magdalena Marczyk. 12 milionów złotych, tyle wynosi wartość sprzętu, który trafi do placówek ochrony zdrowia oraz muzeów w Wielkopolsce. Umowę z programu ochrony ludności i obrony cywilnej podpisali marszałek Marek Woźniak i wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Dotacja pokrywa 90% kosztów, a 10% pochodzi z budżetu województwa. Sprzęt ma pomóc w sytuacjach kryzysowych, podczas masowych wypadków, katastrof i zdarzeń chemiczno-biologicznych. Do placówek trafią agregaty, UPS-y, urządzenia zapewniające dostęp do wody, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, respiratory EKG, nosze i krzesła ewakuacyjne, łóżka elektryczne, podnośnik, wyposażenie ratownicze oraz komora izolacyjna. Szpital w Koninie otrzyma agregaty, pompy, nosze ewakuacyjne i aparaty do znieczulania. W Kaliszu będą dwa ambulanse typu C, a w Lesznie magazyny paliwa. Wsparcie trafi też do placówek w Kościanie, Gnieźnie, Poznaniu, Osiecznej i Śremie. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie otrzyma komorę izolacyjną do transportu pacjentów zakażonych lub skażonych oraz kamizelki, szpikulco i noże odporne. Ponadto 600 tysięcy złotych przeznaczono na skrzynie, kontenery, wózki i inne materiały do ewakuacji dóbr kultury z muzeów. Przygotowywany jest także kolejny pakiet wsparcia lecznic w zakresie logistyki i ciągłości dostaw.
2: Powtórkę. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM.
0: Wczoraj obchodziliśmy 30-lecie Konińskiego Banku Żywności, czyli organizacji, która na co dzień ratuje ogromne ilości dobrego jeszcze jedzenia przed zmarnowaniem. Tymczasem z najnowszych danych wynika, że przeciętny Polak wyrzuca w ciągu roku jedzenie o wartości ponad 1700 zł. Najwięcej tracimy na marnowaniu mięsa. To niemal 260 zł rocznie na osobę. Kolejne miejsce na liście strat zajmują owoce, warzywa oraz nabiał. Statystycznie każdy z nas wyrzuca tygodniowo ponad kilogram jedzenia. Głównymi przyczynami strat są zepsucie produktów, ich zły wygląd oraz przygotowywanie zbyt dużych porcji posiłków. Marnowanie żywności to nie tylko duży, obciążający koszt dla domowych budżetów, ale również problem ekologiczny. Produkcja wyrzuconego jedzenia pochłania ogromne zasoby wody i energii. Tylko w Wielkopolsce co roku do śmieci wyrzucamy w sumie 500 000 ton jedzenia. Dlatego Urząd Marszałkowski zachęca, by produkty i potrawy, które nie są zepsute, przynosić do jadłodzielni, czyli szaf z lodówkami, które stoją już w wielu miastach w okolicy. Spotkamy je m.in. w Turku, Słupce, Kleczewie czy na targowisku miejskim na 5. osiedlu w Koninie. Jednocześnie wojewódzkie władze przekonują, by bez skrępowania pobierać z tych punktów żywność, którą ktoś inny w nich zostawił. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przyjął stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ordynacji podatkowej. Choć samorządowcy popierają sam cel projektu, jakim jest jednolitość interpretacji przepisów dotyczących podatków lokalnych, to domagają się lepszej ochrony dochodów i realnego udziału w procedurach. Głównym postulatem jest wydłużenie czasu na przedstawienie opinii przez samorząd z 14 do 30 dni. Lokalni liderzy kategorycznie sprzeciwiają się też zasadzie, według której brak odpowiedzi w terminie oznacza automatyczną zgodę na projekt interpretacji. Chcą również jasnych reguł zaskarżania decyzji wpływających na budżety samorządowe oraz gwarancji, że urzędnicy uwzględnią lokalne uchwały. Przedstawiciele wielkopolskiej organizacji podkreślają, że samo przeniesienie uprawnień na poziom centralny nie rozwiąże problemu niejasnego prawa. Ich zdaniem konieczne jest przede wszystkim stworzenie bardziej precyzyjnych przepisów dotyczących podatków i opłat. Stanowisko powstało na podstawie uwag przekazanych bezpośrednio przez wielkopolskie gminy. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt. Na drogach w subregionie konińskim doszło już do kilku kolizji. Najgorzej jednak było ponad tydzień temu w innym rejonie Wielkopolski, na obwodnicy Gostynia, gdzie kierowca osobówki zderzył się z sarną, która wpadła do środka auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, na skutek czego w szpitalu zmarł 20-latek. To wszystko stało się o świcie. Funkcjonariusze przypominają, że w okolicach lasów i w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi należy przede wszystkim zwolnić oraz uważnie obserwować pobocze. Szczególną czujność trzeba zachować rano, a także po zmroku. W przypadku zauważenia zwierzęcia na jezdni nie powinno się wykonywać gwałtownych manewrów, bo nagły skręt może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Warto też pamiętać, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli dojdzie do kolizji, w pierwszej kolejności włączmy światła awaryjne, wystawmy trójkąt i zadzwońmy pod 112. Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia. Może zareagować agresywnie. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku oferuje bezpłatną pomoc w rozpoznawaniu zebranych grzybów. Klasyfikatorzy czekają na grzybiarzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 w siedzibie stacji przy ulicy Uniejowskiej. Z takich konsultacji warto skorzystać zawsze wtedy, gdy pojawią się wątpliwości co do przynależności gatunkowej zbiorów. Pracownicy turkowskiego sanepidu przypominają również o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania. Podczas wyjścia do lasu kluczowy jest odpowiedni ubiór chroniący przed wilgocią i owadami oraz używanie koszyka wiklinowego zamiast plastikowej torby, w której grzyby szybko się psują. Do zbierania przydaje się nożyk do delikatnego wykręcenia owocników. Eksperci zaznaczają, że atlasy czy aplikacje mobilne są pomocne, jednak nie zastąpią one wiedzy profesjonalisty. Klasyfikatorzy oceniają grzyby świeże, natomiast grzyboznawcy posiadają uprawnienia do badania także okazów suszonych. Lasy w okolicach Turku, jak zawsze, obfitują w wiele grzybów. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie i kiedy ich szukać. Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Marantowskiej w Koninie opóźni się. Planowane na ten rok sprzątanie terenu nie dojdzie do skutku ze względu na konieczność przesunięcia harmonogramu finansowania oraz przygotowanie procedury przetargowej. Na usunięcie śmieci miasto zaciąga w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości około 14 milionów złotych. Ponieważ w tym roku zaplanowane 2,5 miliona nie zostaną wydane, radni zdecydowali o rozłożeniu tej kwoty na lata 2027-2030. Zmiana harmonogramu pozwoli miastu na szybkie ogłoszenie przetargu, a pierwsze prace mają objąć odpady leżące bezpośrednio na gazociągu. To ważna magistrala zasiedająca duże zakłady, takie jak Huta Aluminium. Przypomnijmy, że mowa o nielegalnym składowisku, które płonęło kilka lat temu. Wówczas z dymem poszły tysiące opon, a nad miastem unosiła się chmura czarnego dymu. Składowisko powstało w 2018 roku na prywatnym terenie w wyniku nielegalnych działań. Choć nieruchomość nie należy do samorządu, przepisy nakładają na miasto obowiązek całkowitej likwidacji odpadów ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Sprawca tego procederu jest niewypłacalny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrezygnowało z planowanych modyfikacji w ekoschematach obszarowych na 2027 rok. Decyzja resortu to bezpośrednia odpowiedź na negatywną opinię i apele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która sprzeciwiała się korektom przepisów na sam koniec obecnej perspektywy wspólnej polityki rolnej. Izba podkreśla, że gospodarze ponieśli duże nakłady finansowe i dostosowali technologię produkcji oraz sprzęt do obowiązujących zasad. Samorząd rolniczy naszego województwa krytykował m.in. pomysły rezygnacji ze wsparcia dla systemu integrowanej produkcji, proponując w zamian jego promocję wśród konsumentów. Wskazywano też na nierówne traktowanie producentów trzody i bydła przy przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt. W ocenie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby wszelkie poważne reformy powinny być wprowadzane dopiero na kolejny okres rozliczeniowy, a nie w trakcie trwających już cykli produkcyjnych. Dzięki skutecznej interwencji wiru dotychczasowe zasady zostaną zachowane. I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmin, dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.
1: Sakramentalna może być przeżyta wcześniej, wyrzeczenie się grzechu i przywiązania do grzechu nawet poprzedniego, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego i tutaj dodatkowy warunek, należy Bazylice odmówić modlitwę Wierzę w Boga i Ojcze Nasz. Modlimy się dzisiaj w następujących intencjach, tradycyjnie według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i naszych parafian. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo, pokój w rodzinie, ochędzan. Za świętej pamięci Józefa Kropidłowskiego, 12. rocznicę śmierci, a także polecamy zmarłą świętej pamięci Marię Ziarnecką, intencja chrześniaka Andrzeja z rodziną. Ksiądz Andrzej modli się z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Licheńskiej, błogosławieństwo Boże, potrzebne dary dla Sylwii i Mikołaja z intencji mamy. Dołączmy również nasze intencje, z którymi tutaj przybywamy do sanktuarium. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, prosząc, by oczyścił nasze serca, przebaczył nasze grzechy, przygotował nas na tą Eucharystię, która jest uwielbieniem Boga. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Ty, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się Ciebie prosić.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na zyżym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłoczniem w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie Judy, rozsądźcie proszę między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co czynię w winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ani plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurą zakaże spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawowierności, a oto krzyk grozy. Oto Słowo Boże.

Przeniosłeś winorośle z Egiptu i zasadziłeś ją, wygrawszy pogan. Rozpostarła swe

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: Z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę i w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, a trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane i dane narodowi, który wyda owoc. Oto słowo Pańskie.
2: Tak się składa, że już trzeci tydzień słuchamy w niedzielę przypowieści o winnicy. Dwa tygodnie temu słyszeliśmy o robotnikach, których właściciel wynajmował do pracy w winnicy o różnych porach. Jedni pracowali 12 godzin, inni 3, 6, a inni tylko godziny. I wszystkim zapłacił po denarze. Od tych właśnie, którzy pracowali 12 godzin, do tych, którzy pracowali tylko godzinę. Tym denarem jest miłość Boga, która jest jednakowa dla wszystkich, niezależnie ile czasu pracują w winnicy pańskiej. A winnicą pańską jest Kościół, jest wspólnota ludzi wierzących, jest Królestwo Boże tutaj już realizujące się na ziemi. Tydzień temu znowu słyszeliśmy przypowieść o winnicy, o dwóch braciach, o ojcu. Ojciec prosił tych właśnie swoich synów do pracy w winnicy. Jeden, pamiętamy, powiedział: idę pracować, i nie poszedł. Drugi powiedział: nie idę, przemyślał, zastanowił się i poszedł pracować. Znowu chodzi o pracę w winnicy. Dzisiaj słyszymy o bardzo brutalnych dzierżawcach, którzy pozabijali sługi. Jedną grupę, drugą grupę pozabijali i w końcu zabili syna właściciela winnicy. Winnicą jest Kościół, jest Królestwo Boże, dla którego pracujemy wszyscy. Dzisiaj patrzymy na nasze życie, że też jesteśmy podobni może do tych dzierżawców. Bo czasami nie chodzi o to, że zabijamy Chrystusa, bo tym synem tego właściciela jest Jezus Chrystus. Bóg Ojciec posyła swoje sługi, proroków. W różnych okresach posyłał proroków. A w końcu posłał swego Syna jedynego, którego zabili. Ale też możemy zabijać Chrystusa w takim sensie, że po prostu my mamy własne plany na życie. Realizujemy je. I czasami nie chcemy, by Chrystus zmieniał te nasze plany, nasze zamierzenia. Czasami odrzucamy Chrystusa, bo doświadczyliśmy jakiejś choroby, cierpienia. Jak wiele ludzi, słyszymy, obraża się na Boga, że złe rzeczy dzieją się w ich życiu. A Hiob nie obraził się na Boga. Chociaż Bóg pozbawiony był majątku, bogactwa, dzieci, dotknięty chorobą, trądem. Żona mówiła do Hioba, żeby złorzeczył przeciwko Bogu. On nie złorzeczył. Przyjaciele mówili, że jesteś grzesznikiem. On mówi, nie zgrzeszyłem przeciw Bogu, jestem prawy. Ale sam Hiob przychodzi nawrócenie, przemianę. Poznaje Boga zupełnie inaczej. Innego, którego dotąd znał. Poznaje Go sercem, całym swoim wnętrzem. Boga, który jest miłosierny. Boga, który się troszczy, który jest wszechmocny, potężny, a zarazem bliski, delikatny, właśnie łaskawy. Widzimy, że my też w naszym życiu często sprzeciwiamy się Bogu, Jego planu w naszym życiu. Też nie dopuszczamy Boga, Jego łaski do naszego serca, do naszej codzienności. Jesteśmy podobni do tych właśnie pracowników winnicy, którzy chcą zatrzymać dla siebie owoce winnicy. Nie dzielą się owocami właśnie tej winnicy ze właścicielem, z Bogiem. Chcemy sobie przywłaszczyć dla siebie owoc, który sobie wyprodukujemy. I widzimy coraz częściej ludzi, którzy są niezależni od Boga, liczą tylko na swoje siły, na swoje zdolności, talenty, tylko na samego siebie. Stają się jakby samowystarczalni. Wierzą w swój umysł, właśnie racjonalne swoje myślenie, swoje zdolności i robią kariery zawodowe, zdobywają pieniądze, biznes i Bóg jest niepotrzebny w ich biznesie, w ich karierach zawodowych, w polityce. Widzimy wielu takich ludzi, którzy żyją kręcąc się wokół siebie, egocentrycznych. A może dzisiaj nasza ta przypowieść staje wobec nas, wobec naszej kondycji duchowej, pyta się, czy my też tak żyjemy, odrzucając Boga. Czy chcemy, by Bóg wkroczył w nasze życie, przemienił to nasze życie? Czy potrafimy pozwolić Bogu działać w naszym życiu, zrobić Mu miejsce w naszym sercu, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, by Bóg był pierwszy, by był tym, który nas prowadzi, który nas przeprowadza przez trudności życiowe, który jest tym, który o nas dba, który otacza nas miłosierdziem, który jest dobrym ojcem, przebaczającym. Widzimy w tej przypowieści ważną prawdę. Bóg, który ciągle wychodzi ku człowiekowi. Człowiek go odrzuca. Pierwsza grupa sług została pobita, zabita, ukamienowana. Podobnie potraktowano drugą grupę sług, a Bóg ciągle posyła. Nawet swego syna ryzykuje, wiedząc, że mogą zabić jego syna. I to uczynili. Ale Bóg ciągle jest miłosierny. Ciągle wychodzi ku człowiekowi. Ciągle przebacza, daje szansę. A człowiek go odrzuca. I to jest bardzo bolesne. Ale widzimy Boga, który w tej przypowieści jest bardzo miłosierny. Bardzo cierpliwy. Ciągle wychodzi. Ciągle daje szansę człowiekowi na jego nawrócenie i przemianę. Ale też ukarał tych, którzy byli zatwardziali w swoim uporze, swojej niewierności. Wytraci złych, a pośle nowych. Dlatego też prośmy tą łaskę Ducha Świętego, by Duch Święty nam podpowiadał w naszym życiu, jakie są plany Boga w stosunku do nas, czego Bóg od nas oczekuje, jak Bóg zaplanował dla nas misję i zadanie w naszym życiu. Każdy z nas jest powołany do konkretnych zadań, do konkretnej misji, do ewangelizacji. I mamy podjąć trud pracy dla Kościoła, by ten Kościół budować. Nie tylko przychodzić tutaj, by się modlić, ale ten Kościół, by właśnie umacniać swoją postawą, ewangelizacją, głoszeniem dobrej nowiny, by ten Kościół wzrastał, rozrastał się i był Kościołem, który jest otwarty na wszystkich, którzy chcą do niego przyjść. Byśmy byli ludźmi Kościoła aktywnymi, nie tylko kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, ale przede wszystkim ludzie świeccy są dzisiaj potrzebni jako ewangelizatorzy, jako tych apostołów, których was też posyła na współczesny świat, byśmy byli głosicielami Jego miłości, Jego miłosierdzia w codziennych naszych sprawach, w naszym świecie, w którym żyjemy. Amen. Powstańmy teraz, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję w jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
3: Przedstawmy teraz Bogu nasze prośby w modlitwie, ufni w Jego pomoc i pewni, że On pragnie obdarzyć nas swoim pokojem. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię i prowadził ludzi do Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za powołanych do służby Bożej, aby byli wiernymi pracownikami winnicy. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijańskie rodziny, aby swym życiem i pracą przyczyniały się do dobra całego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, szczególnie w miejscach dotkniętych wojną i prześladowaniem, aby zwaśnione narody odnalazły drogę dialogu. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach tej mszy świętej dla żywych o potrzebne łaski, dla zmarłych o życie wieczne. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za chorych, samotnych, cierpiących i przeżywających trudności, aby Maryja otaczała ich swoją matczyną opieką i wypraszała im potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych członków Żywego Różańca i wszystkich, którzy polecali się naszej modlitwie, aby Bóg obdarzył ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez codzienną modlitwę różańcową coraz bardziej poznawali Chrystusa. Ciebie prosimy. Dobry Ojcze, jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą, przyjmij nasze modlitwy i prośby, z jakimi tutaj się gromadzimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną, przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy. Dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego. Ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty

Naprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi i spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi chwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Pokój z Tobą.
0: Pokój z Tobą.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie udzielana tutaj na klęcznikach przy ołtarzu.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienia naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Jeszcze poświęcę teraz dewocjonalia, a potem przeczytam ogłoszenia z naszej bazyliki. Módlmy się, Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami, sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary. Niech trwają w prawdziwej pobożności, dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Marią Panną, przez Chrystusa, Pana naszego.

usiądźmy teraz, wysłuchajmy jeszcze kilku ogłoszeń. Dzisiejsza niedziela to niedziela różańcowa. Po mszy świętej o godzinie 12:00 koncert pieśni maryjnych różańcowej Pani Nieba i Ziemi w wykonaniu pani Barbary Kaczor, naszej organistki. Wszystkie rodziny zapraszamy na modlitwę różańcową do naszej bazyliki w ramach codziennego różańca rodzin. Wraz z rodzinami i w ich intencji będziemy modlić się w każdą niedzielę po mszy świętej o godzinie 16:00. Przypominamy, że od poniedziałku do piątku podczas różańca o godzinie 18:30 polecamy Bogu podziękowanie i prośby zgłaszane przez pielgrzymów. W przedsionku bazyliki są wystawione kartki intencyjne, na których można jeszcze wpisać te swoje intencje. Odczytywanie zgłoszonych próśb i podziękowań odbywa się pół godziny przed różańcem. W każdą niedzielę zaś różaniec rodzin po mszy świętej o godzinie 16:00. Zachęcamy także do włączenia się w tę modlitwę poprzez transmisję internetową. W piątek rozpoczynają się w naszym sanktuarium rekolekcje Eucharystia, Studnia bez dna i Przepis na życie, część pierwsza. Są jeszcze wolne miejsca, zapisy w biurze obsługi pielgrzyma. W sobotę przypada Światowy Dzień Opieki Paliatywnej. Będzie to okazja do modlitwy w intencji naszego hospicjum. Przyszła niedziela to niedziela papieska. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia będą zbierać do puszek przyszłą niedzielę, wspierając fundację. Także przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Sanktuaryjny Dzień Nauczyciela. Na mszy świętej o godzinie 12:00 zapraszamy wszystkich nauczycieli, pracowników szkół oraz uczniów. Po mszy świętej w kaplicy świętego Karola Kutisa zawierzymy nauczycieli oraz uczniów temu młodemu patronowi młodzieży. W tę Eucharystię zapraszamy także małżeństwa związane z naszym ośrodkiem wsparcia płodności na protechnologię. Po mszy świętej będzie wspólne spotkanie dla nich. W biurze obsługi pielgrzyma w punkcie widokowym oraz w punktach handlowych można jeszcze nabyć wspaniałe krzyżyki zaprojektowane na ten rok duszpasterski. Krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa i hasłem tego roku. Uczniowie, misjonarze można tam nabyć. Może być piękną pamiątką tutaj z pielgrzymki do Lichenia. Wszystkim pielgrzymom, sympatykom naszego sanktuarium życzymy błogosławionego tygodnia. Zachęcamy do odwiedzenia naszej szkółki roślin, która znajduje się obok domu pielgrzyma Betlejem, gdzie można zaopatrzyć się w cebulki, sadzonki roślin zdobiących nasze sanktuaryjne ogrody. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na funkcjonowanie naszego hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego. Szkółka dzisiaj czynna jest od 8:30 do 18:00. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy Serca Pana Jezusa po mojej lewej stronie i tam można udać się na chwilę modlitwy. Zachęcamy taką cichą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo.

abyśmy, którzy teraz święte Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego Boga.

0: spoko.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Wieża Ciśnień w Koninie po raz kolejny zaprasza na spotkanie ze sztuką w różnych jej odsłonach. W najbliższych tygodniach czekają na nas koncertowe eksperymenty, wystawa fotografii i warsztaty, które pozwolą nie tylko oglądać, ale też samemu tworzyć.
4: Robert Brzęski, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień.
5: Wracamy do Wieży Ciśnień, ponieważ będą się działy kolejne niezwykłe kulturowe, artystyczne wydarzenia, również i warsztaty. O wszystkim opowiemy. Opowiemy w takiej kolejności, powiedzmy, chronologicznej, co w najbliższym czasie.
4: No więc teraz my proponujemy taką trochę burzliwą rzecz, a mianowicie taki mini festiwal, właściwie jedna odsłona festiwalu, który trwa po kilka dni w różnych miejscach, czyli w Poznaniu, w Szczecinie i również w Koninie, to się nazywa Uro Upiory. Pełna nazwa tego festiwalu to jest Festiwal Sztuki Pamięci Stanisławy Franek i jak zorientowani wiedzą, takim człowiekiem, który jest siłą napędową tego wydarzenia, jest twórca, który ma pseudonim Uro Ruro. To jest poeta, performer, to jest animator kultury, człowiek, który no jest postacią absolutnie wyjątkową, nietuzinkową i taką, jak to się mówi, trochę nie z tego świata, który rzeczywiście używa języka sztuki po to, żeby wprowadzić nas nie w stan błogości, jak to czasami w sztuce bywa, w ten taki obszar, który się w sztuce nazywa pięknym pozorem i to, jak niektóre dzieła potrafią zostać stworzone z niezwykłą taką wirtuozerską wręcz aktywnością. Tu raczej polega to na wprowadzaniu, tak jak powiedziałem, pewnego twórczego niepokoju. Takiej sytuacji, w której to sztuka ma nas z tego takiego komfortu codziennego raczej przesuwać w taki obszar zadawania sobie pytań, zastanawiania się nad czasami tematami, które mają charakter uniwersalny, czyli dotyczą każdego z nas, a czasami oczywiście one są w taki bardzo indywidualny sposób opowiadane. No i tak jak wspomniałem, to jest jeden dzień całego festiwalu i te odsłony są w każdym miejscu troszeczkę inne. Jeśli chodzi o Konin, to będziemy mieli tutaj artystkę polsko-chińskiego pochodzenia, wokalistę,

0: pianistkę, kompozytorkę, producentki muzyki eksperymentalnej, która na stałe mieszka i tworzy w Pradze, i pseudonim to iFen. Oprócz tego wystąpi taki duet Uwe Mollehausena i Wolfganga Nika, czyli to będzie, nazwijmy sobie, takie działanie dźwiękowe, bo mówienie koncert kojarzy się bardzo tak właśnie stereotypowo, to jest raczej rodzaj takich rzeźb dźwiękowych, czyli takich sytuacji, w których my jesteśmy oczywiście uczestnikami pewnego organizowania przestrzeni akustycznej za pomocą dźwięku. No i oczywiście taką, jak już powiedziałem, kluczową osobą jest Uro Ruro, czyli człowiek, który między innymi prowadzi audycję Telefon Załamania na antenie Radia Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, który właściwie sięga oczywiście formalnie po takie dadaistyczne praktyki, ale spotkanie z nim już jest moim zdaniem przemieniające, więc on oczywiście będzie występował w roli takiego dyrygenta, człowieka, który po prostu całą tą sytuację animuje. I tak jak powiedziałem, udział w tym spotkaniu, które jest bezpłatne, no jest taką często sytuacją, która potem jeszcze długo, długo w nas rezonuje, więc gorąco zapraszam 8 października o godzinie 20. Jesteście wszyscy bardzo mile widziani. Jeżeli macie tylko otwarte głowy, otwarte serca i otwarte uszy, to będziemy na pewno mieli okazję wspólnie pobyć ze sobą i uczestniczyć w tym procesie przemieniania się i przesuwania akcentów, jeśli chodzi o nasze wyobrażenia na temat niektórych rzeczy.
1: Tak jest, serdecznie zapraszamy, a to oczywiście nie wszystko, co w październiku. Troszeczkę, już wspomniałem o warsztatach, będzie też trochę o fotografii.
0: Tak, bo jesteśmy już, jak to się mówi, po wystawie fotografii, która była takim przeglądem najciekawszych prac fotograficznych jednego z naszych konińskich fotografów, a następną wystawę, którą proponujemy, to jest wystawa Pawła Kuli. To jest taki szczeciński teoretyk fotografii, fotograf, animator, który języka fotografii używa w taki sposób bardzo, bardzo szeroki, czyli mówiąc krótko, nie należy spodziewać się bardzo konkretnych takich przedstawiających zdjęć, czy to dosłownych, czy to abstrakcyjnych, tylko warto też pomyśleć o takiej sytuacji, w której mamy wystawę, która odwołuje się do tego, co w ogóle tworzy fotografię, co jest językiem fotografii. Ta wystawa zatytułowana jest Tam, gdzie światło rodzi się samo, i ten tytuł, gdybyśmy mieli go w jakiś sposób odczytać głębiej, no to zwraca uwagę na to, że światło, które jest podstawowym materiałem w fotografii, może być różnego rodzaju. To znaczy, może być to światło, które po prostu pada na dany przedmiot, obiekt w sposób naturalny, ale może też również świecić światłem odbitym. I tutaj Paweł Kula chce zwrócić uwagę na to, że fotografia to jest też światło wyższego porządku, czegoś takiego, co oczywiście kojarzy się z taką najbardziej podstawową metaforą światła, że światło oznacza coś dobrego, bardzo dobrego. W naszym języku w ogóle słowo, że coś jaśnieje, coś ciemnieje, ma też określone konotacje znaczeniowe, że sięgnę po taki najbardziej znany tekst kultury popularnej, jeżeli ktokolwiek widział kiedykolwiek którąkolwiek z części Gwiezdnych Wojen, która, przypomnę, ma swoje źródło w takiej książce Josepha Campbella, Bohater o tysiącu twarzy, to wie, co to znaczy przejść na ciemną stronę mocy. Więc trochę chcemy właśnie za pomocą prac Pawła Kuli zwrócić uwagę na to, jak ważne jest światło w naszym życiu i że światło to nie tylko materia, ale to są również pewne takie jakości o charakterze niematerialnym, co będziemy starali się udowodnić i kiedy się spotkamy na tej wystawie, to będzie 16 października o godzinie 18, a następnego dnia o godzinie 12, czyli 17 października, Paweł Kula będzie prowadził warsztaty z solarigrafii, czyli będzie to taka sytuacja praktyczna, gdzie 10 osób, bo tyle osób może wziąć udział w tych warsztatach, wykona swoją własną kamerę obskurę, i czyli taki najprostszy aparat fotograficzny, który ma swoją historię i który ma swój początek w czasach antycznych, i potem za pomocą takiego światła słonecznego będzie mógł wykonać fotografię i w praktyce sprawdzić po prostu, czy te tezy, które stawia Paweł Kula na swojej wystawie, również dają się przełożyć potem na indywidualne praktyki, jeśli chodzi o te osoby, które fotografują i które bardzo często w ogóle się nie zastanawiają nad tym, co, z czego tak naprawdę fotografia wynika, jaka jest gramatyka języka fotograficznego, jaki w ogóle język fotografii, jakimi walorami operuje, tylko po prostu pstrykamy zdjęcia i tak oczywiście też można, bo zabawa jest jedną z form kultury, ale w momencie, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać, jakim językiem operujemy, to wtedy całość nabiera troszeczkę innego znaczenia i to, co ja czasami mówię, jeśli chodzi o sztukę, że dzięki sztuce, dzięki uważności, dzięki umiejętności koncentrowania naszej kreatywności na różnych praktykach artystycznych, i tutaj oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszyscy muszą w taki bardzo aktywny sposób uprawiać sztukę, czasami wystarczy być odbiorcą, który próbuje się wychylić w stronę świadomości, jesteśmy w stanie przeżywać życie pełniej, głębiej, bardziej szeroko i, mówiąc jednym słowem, wielowymiarowo.
1: Dlatego tym bardziej zachęcamy, żeby skorzystać z jednego i z drugiego. Najpierw przyjść na wystawę, a potem wziąć udział w warsztatach. Czy na warsztaty obowiązują jakieś zapisy?
0: Nie, warsztaty są bezpłatne, tylko tak jak powiedziałem, ilość osób jest ograniczona, bo jeśli ktoś czasami na przykład myśli, dlaczego nie robimy tych warsztatów dla większej ilości osób, no bo to nie chodzi o ilość, tylko chodzi o to, żeby ta jedna osoba była w stanie po prostu z tymi wszystkimi osobami porozmawiać o tym, co zrobiły te osoby.
1: Jak widać, najbliższe tygodnie w Wieży Ciśnień zapowiadają się bardzo różnorodnie. Od eksperymentów z dźwiękiem, przez fotografię, aż po własnoręczne odkrywanie jej możliwości. Wszystkie te wydarzenia łączy jednak jedno – zaproszenie do uważnego spotkania ze sztuką.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
5: Dobry, Sekunda jest na z tej strony. W zeszłą niedzielę mogliście Państwo mnie oglądać w programie Masterchef na TVN-ie. Byłam gościem specjalnym, jurorem danego odcinka. Właśnie był odcinek poświęcony mojej specjalizacji, czyli nowoczesnemu cukiernictwu, desery, tak zwane monoporcje. A dzisiaj jestem w roli troszkę innej. Gotuję tej dla Państwa. Chodzi o to, żeby nie marnować żywności, to wiemy, tak? I właśnie moim pomysłem było to, żeby wyciągnąć to, co mam z lodówki i z tego fajną rzecz zrobić. Za nami Państwo zobaczycie, że mamy bardzo dużą patelnię, rozgrzaną już. Tam są placki, które właśnie podpiekam. Mam dodatkowo 3 rodzaje papryki. Czerwona, żółta, zielona, kurczak zamarynowany, fasola podkręcona czerwona kajenem, kukurydza, fajne te warzywa, które mamy na co dzień w lodówce. Wszystko złączymy w jednym garze i powstanie nam pyszne danie jednogarnkowe. Dodatkowo jeszcze będzie salsa z pomidorów, z kolendrą, z limonką, z pieprzem świeżo podprażonym, także ślinotoku można dostać, prawda? I o to właśnie chodzi.
3: I to są wszystko produkty, które trafiły tutaj do Konińskiego Banku Żywności z różnych sklepów. Miały być wycofane po prostu. Ich termin pewnie się kończył. Czyli to jest taki dowód na to, że nie powinniśmy wyrzucać, że każdy produkt można gdzieś tam zawsze uratować.
5: Absolutnie tak, absolutnie. Te wszystkie właśnie produkty są na wykończeniu i my z tego zrobimy pyszne danie. A jakie przed chwilą opisałam, także jak najbardziej się da.
3: A są też jakieś sposoby na to, że na przykład mamy jakiś tam obiad, coś nam zostało ze stołu, różnych potraw i teraz możemy z tego coś jeszcze innego przyrządzić? Są takie przepisy gdzieś?
5: Oczywiście tak. Kwestia tego, co pan ma, z czego, na czym pracujemy, ale można zrobić tak, jak każdy z nas wie, że z rosołu zrobimy pomidorową, także można zamienić i próbować. To nasza kreatywność i wyobraźnia. Nic innego nas nie zatrzymuje.
3: W samej Wielkopolsce 500 000 ton żywności rocznie marnujemy, a jak czytałem statystyki takie ogólnopolskie, no to wychodzi na to, że najczęściej mięso, warzywa to są takie produkty, które wyrzucamy, bo wydaje nam się, kupiliśmy za dużo i wydaje nam się, że one już są trochę już takie niezbyt ładnie wyglądające, więc je wyrzucamy. No, czy tak powinniśmy robić? Jak tu trafić do sumienia nas, Polaków?
5: Orety, bardzo ciężkie pytanie, a z tymi warzywami, no to można oczami obejrzeć i zobaczyć, że one są dobre. Z tym mięsem też się czasami zastanawiam, czy ono jest dobre, że tutaj zachowałabym tą nutę rozsądku, żeby faktycznie trzymać się tych dat spożycia, bo one po coś są, tak? Nie możemy już podać właśnie takich rzeczy jak nabiał, mięso używać, ale jeśli ta końcówka daty jest bardzo bliska, to jak najbardziej. Także no musimy się wszyscy wewnętrznie zastanowić nad tym, co robimy, ile ludzi nie ma co jeść, ile ludzi głoduje. Także to już każdy powinien sobie indywidualnie odpowiedzieć na to pytanie, czy faktycznie można coś z tego zrobić.
6: Bank Żywności w Koninie od 30 lat działa na polu pomocy społecznej, więc przede wszystkim to są tysiące osób, którym dostarczamy żywność, których wspieramy w sytuacjach kryzysowych. W największym momencie, kiedy mieliśmy 60 tysięcy podopiecznych, były to przeważnie rodziny, którym pomagaliśmy. Były to również dzieci w akcji Pogotowie Świętego Mikołaja. Obecnie skupiamy głównie naszą pomoc na seniorach i bardziej systematycznej pomocy dzięki programowi unijnemu. Obecnie co roku 12 tysięcy osób korzysta z naszej pomocy i systematycznie dostarczamy żywność właśnie z programu unijnego, ale również pomagamy systematycznie żywnością, którą ratujemy przed zmarnowaniem od producentów żywności i wtedy ta żywność trafia również do naszych podopiecznych. 30 lat działalności Banku Żywności to 35 milionów kilogramów żywności o wartości ponad 140 milionów złotych. To są rzesze wolontariuszy, to są zbiórki żywności, ale przede wszystkim to są ludzie, z którymi się spotykamy, z którymi współpracujemy w zakresie przekazywania żywności, ale również w zakresie walki z marnowaniem żywności przy edukacji kulinarnej, jak nie marnować żywności, jak uratować to, co mamy w naszych lodówkach. Kolejne marzenia są naprawdę duże, ponieważ marzymy o tym, żeby rozbudować Bank Żywności. Marzy nam się zaplecze kulinarne, gdzie moglibyśmy edukować tutaj, na miejscu naszych podopiecznych, aby ich tutaj zapraszać i przy wykorzystaniu kuchni, takiej jak w MasterChefie właśnie, przy stanowiskach mobilnych, pokazywać, co można zrobić i jak żywność ratować przed zmarnowaniem. I przede wszystkim też rozwój bazy magazynowej, która nie niestety w obecnej sytuacji czasami bywa magazyn za mały.
3: Pani dyrektor, a powiedzmy, jak taka codzienność wygląda wasza, bo my kojarzymy zawsze tę akcję zimową, świąteczną, ale jak to wygląda od pozyskiwania, od ratowania tych produktów po dystrybucję? Współpracujecie z różnymi organizacjami tu na miejscu, też w okolicy?
6: Żywność pozyskujemy z 3 źródeł. To przede wszystkim są zbiórki żywności, o których tutaj media nasze piszą systematycznie, ale także codzienna praca, czyli pozyskiwanie żywności od producentów żywności. Nasza ciężarówka jeździ po całej Polsce, praktycznie wszędzie tam, gdzie można uratować od zmarnowania żywność otrzymywaną od producentów, ale również codziennie jeździmy po kilkunastu sklepach w regionie i odbieramy po niewielkich ilościach produktów, które ratujemy na bieżąco przed zmarnowaniem. To są takie codzienne działania, czyli odbiory żywności, przekazywanie ich dalej organizacjom współpracującym i okazjonalne zbiórki żywności. Liczymy na wolontariuszy. Każdy, kto chce nam pomóc, kto dysponuje wolnym czasem i nie wie, co z nim zrobić, bardzo zapraszamy do Banku Żywności. Tu się znajdzie praca dla każdego.
1: Mówiła Joanna Piekarczyk, dyrektor Banku Żywności w Koninie.
2: Konin FM.
4: Konin FM. Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O muzyce w sztuce teatralnej mówi Arkadiusz Pachulski, zespół Normalsi, autor scenariusza i współautor muzyki.
7: My z tymi projektami, które do tej pory robiliśmy wspólnie, wypowiadam się teraz w imieniu muzyków, robiliśmy z aktorami, wszystkie one z Pętlą włącznie mają za cel łączyć powiedzmy nie to, że te dwa środowiska, ale powiedzmy te dwa rodzaje sztuki i artystów i je uprawiających. W związku z tym to w ogóle się rzadko zdarza, nie wiem, czy w ogóle się zdarza na świecie coś takiego, żeby przy pomocy nie koncertu, ale właśnie blues rock opery, o tak to nazwę, bo to jest dosyć szeroko, ponieważ w każdym z naszych spektakli troszkę inną rolę ten zespół muzyczny pełni, artyści, muzycy, ale zależało nam na tym, żeby stworzyć formułę, która łączy aktorów i muzyków w jednej akcji. I tutaj w Pętli mamy jeszcze, prawdopodobnie będziemy bardziej zintegrowaną mieli tę współpracę na scenie, tak? I to jest, co się tyczy jakby formy i tego, jakie są cele. A wiadomo, że jak chodzi o warstwę treściową, to tutaj się różnimy. Każdy ma inne spojrzenie na i problem alkoholizmu i na to, czy to jest cel, czy to jest przyczyna. Na to, jakie tak naprawdę żywioły się w tym człowieku w Kubie ścierają, tak? Ja też mam zupełnie inny pogląd na te sprawy niż na przykład koledzy, ale no tutaj poszukamy jakiegoś konsensusu. Ja powiem w ten sposób. Alkoholizm, bo ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w Niemytych Duszach, że w Narkotykach Niemytych Duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam pisze, że alkohol jest według niego najpotężniejszym spośród, a wiedział facet, co mówi, bo przerobił niejedno uzależnienie, że jest najpotężniejszym narkotykiem, ponieważ znęca się nad człowiekiem najdłużej, najkonsekwentniej i odbiera mu po kolei wszystko, co ów człowiek ma. Od rodziny, pracy, poprzez zdrowie, poprzez wszystko, tak? Poprzez godność osobistą. Zaczynamy od tego, że ja jestem tekściarzem dla mojego brata, który jest wokalistą, gitarzystą i liderem zespołu Normalsi. I my od lat pracujemy w taki sposób, że on tworzy muzykę i ja do tego piszę teksty. Piotrek też jest tekściarzem i mamy tej twórczości na tyle dużo, że udało nam się tak naprawdę w tej chwili podejść do czwartej produkcji w oparciu właśnie o nasze utwory, tak? Najpierw muzyka. Od muzyki wychodzimy, czyli tak naprawdę ta cała konstrukcja, którą teraz też tworzymy, którą się zajmuje pięknie nam pan reżyser, no to ona po prostu powstaje od podstaw, a u podstaw jest muzyka, tak? Potem jest tekst, potem gdy już mamy te utwory muzyczne, to wtedy szykujemy sobie adaptację, gdy chodzi o literaturę. Teraz dlaczego chłasko? No potem już powstaje dalej ta konstrukcja. Natomiast dlaczego chłasko? No bo my chcemy też łączyć tradycję i to dobrej literatury polskiej i też światowej, no bo wcześniej zrobiliśmy inne pozycje, z jakby powiedzieć, no nie chcę użyć słowa nowoczesnością, ale pewnym nowatorskim, innym podejściem, którego, no, jakiego nie spotykamy, tak? Jakby powiedzieć w tym anturażu teatralno-muzycznym, bo tutaj też dochodzi do tego połączenia form, no nie? To oceni publiczność. Możemy się pochwalić tym, że myśmy zrobili do tej pory, znaczy wystawiliśmy trzy tytuły, ten będzie czwarty, mówimy o tej formie, i zagraliśmy łącznie już 140 spektakli dla wypełnionych sal, tak? Także to jest nasz dorobek, o tak się pochwalę.
1: O swoich rolach mówią aktorzy Dominika Lichy i Marek Lipski.
8: To są dwie role kobiece. Gram Krystynę i dziewczynę, którą Kuba znał w przeszłości. Wydaje mi się, że one reprezentują też pewne figury, które dobrze znamy w życiu. I że mnóstwo osób tak naprawdę może utożsamić się z ich rolą, którą one pełnią w relacji z Kubą. I że te pętle, w których one są, jakieś schematy działań, to jest coś, co myślę jest żywe w życiu wielu osób. I my też chyba staramy się to uchwycić i nad tym pracować. Teraz się o tym też bardzo dużo mówi, nazywa się to czasami współuzależnieniem. Więc na pewno Kuba jest taką osobą, która jest bardzo żywa w życiu tych kobiet, ale chyba nie chcemy przedstawić ich tak, jakby one były stroną bierną w tych relacjach. One też mają swoje problemy, z którymi się zmagają. Swoje wyzwania i na pewno chcemy pokazać je jako pełnię, a nie jako właśnie dopełnienie do osoby, która jest uzależniona i jakby najważniejsza w tej chorobie. W tekście tego nie ma, jak się kończą, nie wiem, ich zmagania, i myślę, że nie chcemy tego dopowiadać, bo tak naprawdę no tutaj nie ma chyba jednej odpowiedzi i nie ma jednego zakończenia. Każdy, myślę, znajdzie swoje i dopisze swoją historię.
9: Tu jest mnóstwo błędów. Każdy z nas je popełnia, natomiast tutaj są niezwykle widoczne, bo są umiejscowione w takich, a nie w innych okolicznościach. Coś, co przemawia bardzo mocno do wszystkich, którzy na to patrzą. Mówimy tutaj o alkoholu, to już było sporo też powiedziane, ale ja tutaj jestem też człowiekiem, który no chyba jest gdzieś tam lustrzanym odbiciem głównego bohatera za lat, nie wiem, kilkanaście. Nikt nie jest w stanie określić kiedy, ponieważ no nie możemy tego przewidzieć. Natomiast już teraz to mu się, główno bohaterowi, pokazuje się właśnie ten człowiek. I staram się za wszelką cenę jakby powiedzieć mu, do czego to wszystko zmierza. Bo mój bohater, Władek, już wie. Już jest doświadczony w taki, a nie w inny sposób, i on wie, jak to się skończy. Wie, jak przebiegał ten czas, który doprowadził do właśnie tej sytuacji. Zabawa bez mety. Jest też no, jakby pogodzony, natomiast ciągle jeszcze nie wiadomo kiedy. Kiedy już będzie ta cezura. Czyli no mówiąc inaczej, kiedy będzie koniec. Może go nie będzie, a może będzie trwało to jeszcze długo. Ciekawa rzecz, tak jak powiedziałem, lustrzana postać głównego bohatera za lat ileś tam. i zderzenie tych dwóch bohaterów, no tutaj bardzo ładnie pokaże, mam nadzieję, pokaże to, żeby publiczność mogła to zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć, że są pewne rzeczy i to wszystko, no była mowa o pętlach, każdy z nich ma swoją pętlę, albo mamy ich po kilka, Władek ma kilka i ma nadzieję, że będzie miał jeszcze kilka, że po prostu przeżyje. Jak to będzie? Zobaczymy.
1: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski opowiedziana językiem teatru i muzyki wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko.
10: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
2: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
0: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy, Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
3: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Władze Konina rozpoczęły konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji gminnego programu rewitalizacji. Urzędnicy czekają na opinie i sugestie mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych do 16 października. Dokumentacja projektowa wraz z formularzem konsultacyjnym została udostępniona na oficjalnej stronie internetowej miasta. Głównym celem programu jest kompleksowa odnowa obszaru Starówki, jego ożywienie gospodarcze oraz wzmocnienie integracji lokalnej społeczności. Zaplanowane działania mają wyprowadzić ten rejon z kryzysu i ułatwić pozyskiwanie środków zewnętrznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi na kilka sposobów, wypełniając formularz online, wysyłając e-mail na adres wydziału, składając dokumenty tradycyjną pocztą lub telefonicznie w dni robocze. W ramach konsultacji zaplanowano także spacer studyjny po Starówce oraz otwarte spotkanie w Centrum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 9 października o godzinie 15. I ważna uwaga, wszystkie niepodpisane oraz złożone po terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub niewielkie zachmurzenie. W północnej połowie kraju może padać deszcz. Na termometrach od 16 do 23 stopni.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątająceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
6: Powtórkę.
7: Kronika kryminalna.
8: Dzień dobry, Piotr Czmin, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Nadal trwają zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Stacjonarne zajęcia odbywają się w całej Wielkopolsce, także w miejscowościach niedaleko Konina jeszcze do listopada. Głównym celem spotkań jest przekazywanie praktycznej wiedzy o tym, jak skutecznie przygotować się na wystąpienie sytuacji kryzysowych oraz jak prawidłowo reagować w obliczu zagrożenia. Szkolenia są realizowane w wielu lokalnych placówkach. Uczestnicy będą spotykać się w remizach OSP, szkołach, bibliotekach, domach kultury oraz wiejskich świetlicach. Warsztaty goszczą również w obiektach udostępnionych przez samorządy i partnerów przedsięwzięcia. Dokładne terminy, konkretne lokalizacje oraz liczba dostępnych miejsc są przekazywane chętnym na bieżąco w procesie rekrutacji przez poszczególne organizacje pozarządowe w gminach. Dzięki takim warsztatom można zdobyć wiedzę, wypracować właściwe nawyki i podnieść umiejętności, które zwiększą bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Równolegle Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy aplikacji mObywatel zapisywać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenia z cyberhigieny, przetrwania, medyczne oraz obronne. Są one realizowane w batalionach Wojsk Obrony Terytorialnej. Wielkopolska Policja ostrzega przed oszustwami telefonicznymi typu phishing, w których przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do klonowania głosu. Nowoczesne narzędzia AI pozwalają nałożyć głos bliskiej osoby lub przedstawiciela instytucji na podstawie zaledwie krótkiego nagrania. Oszuści stosują technikę wywierania presji czasu, by skłonić ofiarę do wykonania natychmiastowego przelewu, przekazania danych czy podania kodów autoryzacyjnych. Przedstawiciele wielkopolskich służb podkreślają, że podstawą obrony przed taką socjotechniką jest zawsze weryfikacja rozmówcy i brak zaufania do samego brzmienia głosu. W sytuacji, gdy rozmowa budzi jakiekolwiek wątpliwości lub pojawia się ponaglenie, należy się rozłączyć i samodzielnie oddzwonić pod znany nam numer kontaktowy albo potwierdzić sprawę innym kanałem. Wielkopolska Policja zaleca również ustalenie z rodziną tajnego hasła bezpieczeństwa, które pozwoli szybko potwierdzić tożsamość w trudnych momentach. Ważną zasadą pozostaje chronienie poufnych danych. Nigdy nie należy podawać PIN-ów ani kodów autoryzacyjnych. Wszelkie podejrzane próby kontaktu warto od razu zgłaszać specjalistom poprzez stronę internetową incident.cert.pl lub dzwonić prosto na policję. Komendy Policji w Koninie, Kole, Słupcy, Wrześni oraz Poznaniu wzbogaciły się o nowe radiowozy marki BMW. Do wielkopolskich funkcjonariuszy trafiło łącznie 9 takich pojazdów. Zakup oraz specjalistyczne wyposażenie samochodów zrealizowano dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Nowe radiowozy wyróżniają się bardzo wysokimi parametrami technicznymi. Zostały wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki benzynowe o mocy 374 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła. Wysokie osiągi mają kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, m.in. podczas pościgów czy szybkiego dojazdu na miejsce niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Na ich wyposażeniu znalazły się m.in. nowoczesne laserowe mierniki prędkości, które umożliwiają ciągłą rejestrację obrazu. Kontrola drogowa zakończyła się zarzutami. Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku zatrzymali do kontroli 24-letniego mieszkańca powiatu kolskiego, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna posiada przy sobie środki odurzające. Ponadto 24-latek jest podejrzany o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem właśnie tych środków odurzających. Mężczyzna odpowie za przestępstwa określone w kodeksie karnym z przepisów dotyczących przeciwdziałania narkomanii. Pamiętajmy, prędkość i narkotyki za kierownicą to połączenie, które może doprowadzić do tragedii. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.

0: powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Niepokojące statystyki dotyczące zatruć tlenkiem węgla w Wielkopolsce. Od początku roku poszkodowanych zostało już ponad 90 osób, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było ich 50. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni strażacy odnotowują kolejne groźne zdarzenia związane z uruchamianiem pieców, w tym interwencje kończące się hospitalizacją mieszkańców regionu. Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, którego obecności nie da się wykryć bez odpowiednich urządzeń. Przed rozpoczęciem korzystania z instalacji grzewczych należy sprawdzić stan techniczny pieców, przewodów kominowych oraz drożność wentylacji. Strażacy przekonują, że kratek wentylacyjnych nie wolno zakrywać, a najskuteczniejszą ochroną przed zagrożeniem jest montaż sprawnej czujki czadu. Obowiązujące przepisy nakazują regularne czyszczenie kominów. W domach na paliwo stałe należy robić to 4 razy w roku, przy paliwie gazowym lub ciekłym 2 razy. Z kolei przewody wentylacyjne wymagają przeglądu minimum raz w roku. Warto mieć czujkę czadu i dymu. Gdy czujnik wykryje zagrożenie i podniesie alarm, należy natychmiast opuścić budynek i zadzwonić pod numer 112. Oznakuj swój rower i zadbaj o jego bezpieczeństwo. Już 10 października w godzinach od 11 do 15 policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie będą znakować rowery. Oznakowanie jednośladu to prosty i skuteczny sposób na jego zabezpieczenie. W przypadku kradzieży zwiększa szanse na szybkie odzyskanie roweru i ustalenie jego właściciela. Obowiązują wcześniejsze zapisy, zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, a szczegóły na Facebooku Konińskiej Komendy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie zachęca mieszkańców do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wielu z nas po znalezieniu takiej papierowej ulotki w skrzynce odłożyło ją na półkę albo wyrzuciło do śmieci. Tymczasem poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. reagowania w sytuacjach kryzysowych, ewakuacji i sygnałów alarmowych, przerw w dostawie prądu i innych awarii, powodzi, pożarów i innych zagrożeń, cyberzagrożeń i dezinformacji, przygotowania rodzinnego planu awaryjnego oraz podstaw pierwszej pomocy. Warto zapoznać się z poradnikiem, zanim wystąpi sytuacja wymagająca szybkiego i właściwego działania. Oprócz tego w internecie można znaleźć nową instrukcję reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Link do tego schematu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie przesłał niedawno użytkownikom aplikacji M-Mieszkaniec. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w takich momentach nie powinniśmy korzystać z windy. Należy też unikać chowania się w pojazdach, w pomieszczeniach z balkonami, oknami czy piecami i butlami gazowymi. Najprostszym sposobem będzie ukrycie się we własnej piwnicy, ale by i tam było bezpiecznie, należy urządzić ją w taki sposób, by na naszą głowę nie spadły żadne

0: na niebezpieczne przedmioty czy szklane słoiki. Te i wiele innych zasad mają charakter prewencyjny. Komnijscy mundurowi przeprowadzili działania jednoślad, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg i zwrócenie uwagi na najczęstsze zagrożenia występujące z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie tych działań policjanci skontrolowali 60 rowerów, 4 rowery elektryczne, 20 hulajnóg. Ujawnili 29 wykroczeń, zatrzymali 2 osoby, które kierowały będąc pod wpływem alkoholu. No i takie działania to nie tylko kontrole i mandaty, to przede wszystkim profilaktyka i przypomnienie, że każdy uczestnik ruchu ma wpływ na bezpieczeństwo swoje i innych. Pamiętajmy o przepisach, zachowujmy ostrożność i nigdy nie wsiadajmy na rower czy hulajnogę po alkoholu, powtarzają konijscy policjanci. Bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Powtórkę.

0: powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Rusza kolejna edycja projektu Przeciwdziałanie Przemocy, program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas 5 konińskich szkół podstawowych, którego celem jest budowanie bezpiecznych relacji, rozwijanie empatii oraz nauka reagowania na przemoc i zachowania raniące innych. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać przemoc, jak reagować w trudnych sytuacjach i gdzie szukać pomocy, bo bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, szacunku i wzajemnego wsparcia, podkreślają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Program realizowany jest przez pracowników MOPR-u z sekcji poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej. Dotychczas ten program realizowany był w 11 szkołach podstawowych w 30 klasach 5 z udziałem 565 uczniów. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie proszą mieszkańców oraz sympatyków o wsparcie finansowe na zakup nowego, ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Inicjatywa wiąże się z przypadającym na ten rok wyjątkowym jubileuszem stulecia istnienia jednostki. Czas na zgromadzenie potrzebnej kwoty powoli się kończy, a do pełnej sumy wciąż brakuje części funduszy. Na obecnym etapie liczy się każda wpłata bez względu na jej wysokość. Do tej pory zebrano około 5 tysięcy z potrzebnych 200. Nowy pojazd ma zastąpić dotychczasowy sprzęt i zapewnić niezawodność podczas akcji. Będzie używany do gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych, likwidowania powalonych drzew oraz przy innych zagrożeniach życia i mienia. W takich sytuacjach kluczowy jest czas reakcji. Sprzęt posłuży całej lokalnej społeczności i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich rodzin. Osoby, które chcą pomóc, mogą dokonać dowolnej wpłaty za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Strażacy apelują również o udostępnianie informacji o zbiórce w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona darczyńców. Niewłaściwe zachowania rowerzystów i użytkowników hulajnóg znalazły się pod szczególną lupą funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego w Turku. Działania kontrolno-prewencyjne przeprowadzono kilka dni temu na terenie całego powiatu tureckiego w ramach akcji wojewódzkiej w Wielkopolsce. Głównym celem operacji była poprawa bezpieczeństwa oraz przypomnienie kierującym jednośladami o konieczności przestrzegania przepisów. Akcja stanowiła również odpowiedź na liczny odzew i zgłoszenia ze strony lokalnych mieszkańców. Podczas jednodniowych kontroli policjanci z Turku sprawdzili zachowanie kierujących 37 rowerami oraz 12 hulajnogami. Efektem działań było ujawnienie 14 przypadków nieprawidłowego korzystania z drogi. Dodatkowo funkcjonariusze odnotowali dwa przewinienia polegające na niewłaściwym zachowaniu wobec pieszych. Mundurowi po raz kolejny apelują o wzajemny szacunek oraz rozwagę. Przypominają też, że droga jest przestrzenią wspólną dla wszystkich uczestników ruchu, a odpowiedzialna jazda pozwala uniknąć groźnych wypadków. Niedawno naszą komendę odwiedzili wyjątkowi goście. Przedszkolaki z przedszkola numer 32 w Koninie. Podczas wizyty mali goście zwiedzili komendę, w tym dyżurkę i Wydział Ruchu Drogowego. Zobaczyli pokaz technik i taktyk interwencji w wykonaniu policjantów. Obejrzeli z bliska policyjny radiowóz, poznali policyjny motocykl. Dowiedzieli się, jak pobierane są odciski palców, otrzymali policyjne kolorowanki, a na pamiątkę wizyty odznaki małego policjanta. Było dużo ciekawości, uśmiechów i pytania. Przede wszystkim była to świetna okazja, by najmłodsi mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna służba policjantów i przekonać się, że policjant jest po to, by pomagać i dbać o bezpieczeństwo. No i tym samym Konińska Komenda zaprasza wszystkie dzieci z innych przedszkoli oraz szkół na takie podobne wizyty w naszej placówce. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
3: Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Powtórkę.

0: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
2: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
0: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
3: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
4: Aby dawno powinien spać, jakby rząd by opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
0: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6, 6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5 tysięcy zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają u nas pętlę według powieści Marka Hłaszko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi czy innych dużych miastach.
6: Gram Krystynę i dziewczynę, którą Kuba znał w przeszłości. Wydaje mi się, że one reprezentują też pewne figury, które dobrze znamy w życiu i że mnóstwo osób tak naprawdę może utożsamić się z ich rolą, którą one pełnią w relacji z Kubą i że te pętle, w których one są, jakieś schematy działań, to jest coś, co myślę jest żywe w życiu wielu osób. I my też chyba staramy się to uchwycić i nad tym pracować. Teraz się o tym też bardzo dużo mówi, nazywa się to czasami współuzależnieniem, więc na pewno Kuba jest taką osobą, która jest bardzo żywa w życiu tych kobiet, ale chyba nie chcemy przedstawić ich tak, jakby one były stroną bierną w tych relacjach. One też mają swoje problemy, z którymi się zmagają, swoje wyzwania i na pewno chcemy pokazać je jako pełnię, a nie jako właśnie dopełnienie do osoby, która jest uzależniona i jakby najważniejsza w tej chorobie.
5: Mówi o swoich postaciach i fabule spektaklu aktorka Dominika Lichy. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Mgły i zamglenia od rana, w kolejnych godzinach bez większych zmian, jutro również, ale za to na termometrach nawet wysokie wartości dzisiaj, jutro, we wtorek i w środę oraz jeszcze w czwartek temperatura w okolicach plus 20 stopni, od piątku ochłodzenie. W czwartek zawita do nas chłodny front atmosferyczny, pojawią się opady deszczu, no i w piątek w ciągu dnia temperatura już poniżej plus 15 stopni. Noce też w nadchodzącym tygodniu chłodniejsze, takie październikowe, o poranku okolice i poniżej plus 10 stopni.
1: Muzyczne

0: Dzień dobry.
1: Witamy niedzielnie, w niedzielę, jak zawsze.
0: No, śpioszki już sobie powycierałam.
1: A ja myślałam, że powiesz, że śpioszki już wstały. Ci, którzy lubią długo spać. Nawet w niedzielę.
0: A w oczkach ma się
1: takie śpioszki, aha.
0: No, takie się, wiesz.
1: Czyli już przygotowana jesteś, tak?
0: Tak, już przygotowana.
1: Gotowa. Halinka Walusiak przygotowana, gotowa?
0: No i Wojtuś Maciejewski też przygotowany, będzie realizował.
1: Zapraszamy do godziny 12:00, wspólnie muzyczna fala wspomnień, po 12:00 radiowy koncert życzeń. Witamy w troszkę mglistą niedzielę, taki mglisty poranek, ale to wszystko zgodnie z tym, co miało być. Zapowiedzi speców od pogody trafione.
0: Lubię taką pogodę.
1: Taką chłodniejszą troszkę?
0: To znaczy taka, jak dziś jest w sam raz, jeżeli chodzi o mój organizm, moje oczki i tak dalej.
1: Czyli można powiedzieć prima sort, tak? Pogoda dla Halinki. Czas zobaczyć, co w kalendarzu dzisiaj mamy. A tutaj 4 dzień października, niedziela. Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad, Lucjan, Eusebiusz, Dobromiła, Edwina, Konrada, Aurea i Faust świętują imieniny w 277 dzień roku, 40 tydzień. W związku z imieninami świętego Franciszka dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, poza tym też Dzień Polskiej Harcerki oraz Światowy Dzień Onkologii. Przysłowie na dziś: październik stoi u dwora, wykop, ziemniaki, pora. Słońce do 18:07 pracuje w znaku wagi, 11 godzin i 25 minut.
0: Przywitaliśmy Państwa utworem w wykonaniu Humperdinga, Portofino, a teraz grupa, no to co zaśpiewa utwór Ptaki po

0: ptaki, pola, lasy.
1: No to tak wiosennie, ale przecież zawsze.
0: Ale pogoda taka jak na wiosnę w ostatnich dniach. Tak naprawdę, jakby nie patrzeć w kalendarz, to piękne słońce, pięknie tak wszystko wygląda, choć drzewa już, liście mają takie, no zbliżające się jednak do jesieni.
1: Lubię jesień.
0: Ma swój urok ta pora roku, jak każda zresztą.
1: Liście zbieram, wkładam w książki.
0: A ciekawe, czy Halinka, tak młodzi, bo jak ja pamiętam, w czasach podstawówki to się zbierało liście, później wkładało w książki. Nie wiem, czy to było potrzebne do szkoły, bo
1: nie,
0: pamięć ulotna.
1: Po prostu pamiątka po jesieni. Po latach nawet.
0: Pamiętam,
1: ja mam.
0: Z mamą jeździłem na grzyby, no i tam w lesie, wiadomo, trafiały się różne drzewa, no to te liście też się zbierało, zabierało do domu, poza grzybami, które cały czas podobno w naszym regionie można w niemałej ilości spotkać. Nie powiem, że jest jakiś straszny wysyp z tego, co tam rozmawiam z grzybiarzami, ale bywały lata gorsze. O, tak słyszałem taką opinię.
1: No.
0: To teraz czas na kartkę z kalendarza. Nie, kartka z kalendarza już była. To teraz czas na informację, jak się kontaktować. Mhm. Tak, to już wiemy, że telefon do studia jest niezmienny. 511-115-104. Dzwońcie z życzeniami. Piszcie SMS-y. Numer 71-68. Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie wiadomości na naszego messengera radiowego. Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo. Piszcie maile na adres fala@konin.fm. No jeśli chodzi o pisanie, to też oczywiście trzeba pamiętać o kartkach pocztowych. Adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin. Dopisek?
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: To kwestie organizacyjne mamy już odhaczone, załatwione. To teraz muzyczne.
1: To teraz proszę bardzo, studio KNTK, najpiękniejsze, moje najpiękniejsze wspomnienia oraz Jacek Cilski, List z morza.
2: Konin FM.
3: Reklama.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
6: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
7: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601-061-848. Powtarzam, 601-061-848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Wojtusz, pięknie śpiewa. Ja cię zgłaszam na konkurs.
1: Nie. Dziękuję, dziękuję. Ja mogę robić jako takie dalekie tło, jakieś tam echo. O, to jedynie tak.
0: Jak też pięknie zaśpiewał.
1: A to może przez przypadek mi się udało. Przechodzimy już do życzeń, startujemy z nimi.
0: No,
1: wszystkiego
0: tak.
1: Najlepszego z okazji urodzin dla Tomka z Kantorka oraz pozdrowienia dla chłopaków Jurka i Krzycha, którzy uszykowali niespodziankę, rozpalili duże ognisko, przebrali się za górali i razem z kotem Judaszem tańczyli do muzyki granej na akordeonie przez Kunia z Zatorza. Oj, to tam się dzieje. Z zamglonego Stawiszyna pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i prowadzących, życzenia takie przesyła Danuta.
0: Pozdrowienia dla Danusi Józia Sobczaków z Parkowej oraz po tylu latach odnalazł mnie i nas Zbyszek i Dorotka Dolańscy. No i najważniejsze, mówię, że już też nie wierzyłam, Rysiu Sikora z Bydgoszczy, rozmawiałam z nim przez telefon. Mieliśmy tak miłe wspomnienia, oj. To już teraz przejdziemy do utworów, które zaprezentujemy. Daj mi tęczę na niedzielę, Anna German oraz Na stokach Mandżurii.

0: takie pozdrowienia dla Jurka i Iwonki. Jurek zadzwonił, gdy mówiliśmy o tych liściach chowanych do książek. No Jurek opowiadał, że ostatnio zajrzał do wojskowych wspomnień, tak to nazwijmy, i znalazł tam taki liść, który ma z Gdyni, z marynarki, gdy kończyła mu się kadencja wojskowego, tak to nazwę, rok 1977. I liść podobno jest gitara.
1: Nie pokruszył się.
0: Nie pokruszył.
1: No właśnie, pozdrowienia również dla Iwonki i Jurka, woźniaków, Grażynki, dla Heni z pamiętnych tańców i zabaw od Haliny, Małgosi i Grzegorza Głośniaków. To na razie tyle, a teraz piosenki.
0: To jeszcze jedne pozdrowienia. Serdecznie witam wszystkich i życzę kolorowej niedzieli. Ściskami buziaki od Reni.
1: Dean Martin też śpiewa piosenkę Corin Corina, którą uwielbiam, oraz Filipinki, utwór Ave Maria.

0: A teraz życzonka dla pani Teresy Petyna. Życzę zdrowia, niech każdy dzień w radości i zadowoleniu płynie. Miej zawsze uśmiech na twarzy, a spełni się to, o czym marzysz. Takie życzenia składa Jolanta Stefańska.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy prowadzących. Na ręce pani Halinki i pana Wojtka przesyłam najlepsze życzenia dla całej ekipy Radia Konin FM. Bądźcie z nami, grajcie nam do końca świata i trochę dłużej. To od pani Lidii. Przypominamy, 1 października 6 urodziny obchodziliśmy, a dokładnie za 2 tygodnie.
0: A 2 tygodnie później muzyczna para wspomnień pojawiła się po raz pierwszy.
1: 18 października oczywiście będziemy świętować jako muzyczna fala wspomnień za 2 tygodnie 6 urodziny. Pozdrowienia dla żony Teresy, siostry Uli, kuzyna Mariusza z Gniezna i przyjaciółki Ilony Trzaskoma z Kramska od Jacka.
0: Zapowiadałam utwory?
1: Chyba nie.
0: Czyli Jacek Lech, trochę dobrze, trochę źle, oraz zespół Foliu, Miłość.

0: 12 minut do 11.
1: A teraz życzonka dla mojej siostry Tereni Jasińskiej. Przychodzi taki czas, gdy życie zaskakuje nas. Miało być pięknie, beztrosko mijały dni. Był uśmiech na twarzy, nie tylko łzy. Lecz nagle coś pękło, zaskoczyło zdrowie instynkty, czym w nas obudziło. Więc życzę ci, kochana, żebyś naprawdę miała humor i uśmiech już od samego rana. Dla Tereni Jasińskiej takie życzenia.
0: Kolejne pozdrowienia serdeczne. Życzenia urodzinowe dla pana Tomka z Kantorka. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz pozdrowienia dla kota Judasza. Dla dwóch Halinek. Jednej, co mam w domu, a druga, co w studiu. Od stałego wielbiciela takie pozdrowienia ze Sługocinka. Od Zosi. Witam, pozdrawiam serdecznie. Życzę milutkiej niedzieli.
1: Najpierw pojawi się Aznawur, dwie gitary, potem Bieszczada Emilio, czyli na skraju lasu domek stał, a potem Mariola i Piotr, polne kwiaty.
0: Wracamy po 11:00.

0: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
2: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
3: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
0: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna imienia Roduch Ossaków w Rychwale poszukuje pamiątek, fotografii i wspomnień związanych z dawnym majątkiem ziemskim w Siąszycach. Księżnica przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Kossaków z tym miejscem. Po dawnym dworze pozostała dziś m.in. kępa drzew i fragmenty fosy, dlatego organizatorzy chcą w pewnym sensie odtworzyć jego historię na podstawie rodzinnych zbiorów i relacji mieszkańców. Poszukiwane są stare fotografie i pocztówki, dokumenty, listy i zapiski, pamiątki rodzinne, meble, elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku związane z dawnym majątkiem rodziny Gałczyńskich i Puławskich. Cenne będą również wspomnienia dotyczące dworu, jego mieszkańców i wyglądu wyposażenia oraz dalszych losów przedmiotów, które się w nim znajdowały. Szczególne zaproszenie do kontaktu skierowano do mieszkańców Siąszyc, Zosinek i Grochów, ale informacje mogą przekazywać wszyscy mieszkańcy gminy Rychwał. Biblioteka zapewnia, że pamiątki nie będą przejmowane. Za zgodą właścicieli mogą zostać jedynie sfotografowane lub opisane. Zebrane materiały mają pomóc ocalić historię Siąszyc od zapomnienia i przekazać ją kolejnym pokoleniom.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Dzisiaj większych rozpogodzeń, większej ilości słońca, no niestety nie możemy oczekiwać. Chmury mamy i pewnie będą w kolejnych godzinach. Po południu co niektóre prognozy widzą przebłyski słońca, ale na pewno nie będzie go tyle co w poprzednich dniach. Mniej więcej do czwartku jeszcze ciepło, z temperaturą w ciągu dnia nawet powyżej plus 20 stopni. Od piątku ochłodzenie. No i to dość znaczne. W piątek, w sobotę tylko 13 stopni w ciągu dnia.
1: Muzyczne

0: Dzień dobry, Halinko. Jesteś po 11?
1: Oj, ale się za...
0: Zasłuchałaś się, nie chciałem ci przeszkadzać i przerywać. Zasłuchałaś się na całego. 12 minut po 11, witamy w drugiej godzinie programu, który nazywa się...
1: Muzyczna Fala Wspomnień.
0: To program, podczas którego pozdrawiamy i na wasze pozdrowienia czekamy. Telefon do studia 511-115-104. Dzwońcie z życzeniami, piszcie SMS-y 71-68 pod ten numer naszej bramki. Na początku w treści SMS-a Konin FM pisane razem, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie maile na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego messengera radiowego. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. No i oczywiście pamiętajcie też o pocztowych kartkach do Halinki, do Muzycznej Fali Wspomnień, tutaj do nas, do Radio Konin FM. Wysyłajcie na adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: I na pewno Muzyczna Fala Wspomnień.
0: Tutaj zmian nie ma. To co, Halinka, mogę pozdrawiać?
1: Oczywiście, ja pozdrowię jeszcze taką sąsiadkę chyba z 15, które po prostu jesteśmy prawie jednego wzrostu. Myślałam, że jestem najniższa.
0: Widzisz, ktoś z tobą rywalizuje.
1: To pozdrowienia.
0: Ale na podium się mieścisz? Tych najniższych wzrostem?
1: A co to Mirka powiedziała? Że...
0: A ja nie podsłuchiwałem, nie wiem, co ci mówiła.
1: To może mi się przypomni, nie. Pozdrowienia i pozdrowienia dla mieszkańców 19 Wyszyńskiego. No i 23 też. I 15. Bo tam tak głośno jest, wiesz?
0: Głośno, bo słuchają Konin FM.
1: Tak.
0: Od Haliny serdeczne pozdrowienia. Życzę wszystkim miłej niedzieli. Od Michała taka informacja. Komentarz do naszego ubioru, bo my dzisiaj w kratkę ubrani, w koszulki. To co, to na dziś koszule w kraty. Pozdrawiam serdecznie, miłej niedzieli. Pozdrowienia i najlepsze życzenia urodzinowe dla Tomka z Lichnowa, do którego na torta przyszli Jurek i Krzychu, którzy wypili pół towaru ze słynnego kantorka i Tomek w jednego rzucił piorunem, a na drugiego rzucił klątwę proboszcza. Po czym przyszedł Leszek po jabłkową, którą wypili Jurek, Krzychu i razem Tomek i Leszek zadzwonili do Watykanu po inkwizytora, który nałożył podatek na Lichnowo i na całą czwórkę nałożył ekskomunikę, bo Tomek zapomniał rzucić piorunem w kota Judasza i zły Tomek abdykował ze stanowiska proboszcza. Tam to naprawdę, Halinka, się dzieje. Ja to powiem ci, że jakbym czytał scenariusz jakiegoś popularnego serialu, nie wiem, Rancho tam może będą kręcić, czy jak w tym Lichnowie. Ciekawe, czy taka ławeczka tam jest.
1: Sama nie wiem. Kiedyś częściej przejeżdżałam tam, a teraz po prostu nie.
0: Teraz nie dowiadujesz się tutaj z informacji, które nam przesyłają, co tam się dzieje.
1: No to pioseneczki teraz medium, Santa Maria oraz wykonawca Drupi i Cola di Fragile.
2: Konin FM. Reklama.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601-061-848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.

0: Halinka, Halinka, co tam?
1: Już.
0: Co tam notowałaś?
1: A notowałam, bo przecież bym zapomniała pozdrowić Jadzie Frontczak i kobietki z laboratorium w naszym szpitalu. No, to dobrze, że mi się przypomniało, ale również przypomniało mi się o życzeniach imieninowych dla Teresy Walczak, zdrowia, radości, pogody, ducha, spełnienia marzeń oraz dla Tereni Maślińskiej z Wyszyńskiego 23, wszystkiego najlepszego. Też składam takie życzenia swoim radio, no moim, naszym radiosłuchaczkom, które co niedzielę słuchają.
0: Słonecznej niedzieli dla prowadzących, słuchaczek i słuchawek Radia Konin FM życzenia przesyłają wierni fani niedzielnej audycji z Mariantowa. Witam serdecznie całą redakcję, panią Halinkę, pana Wojtka, moją rodzinę, znajomych i przyjaciół. Życzę miłej i przyjemnej niedzieli. To od Marii ze Żdżar. Wszystkiego najlepszego z okazji 6 urodzin dla całego zespołu Radia Konin FM. Dziękuję za wspaniałą muzykę, pozytywną energię, która towarzyszy mi każdego dnia. 100 lat na falach eteru. Życzę kolejnych lat pełnych pasji, sukcesów i niezliczonych radosnych chwil ze słuchaczami. To od wiernego słuchacza Krzysztofa z Żychlina.
1: Maryszka Laga, kto cię będzie kochał, Maria? Oraz Urszula Sipińska, przypomnij miłość ze szkolnych lat.

0: Przechodzimy do życzeń, bo ich tutaj mam dużo w kolejności. Mhm. Barbara życzy pięknego jesiennego dnia dla wszystkich słuchaczy. Miłe pozdrowienia dla słuchaczy prowadzących. A od Anny pozdrawiam serdecznie prowadzących słuchaczy. Miłej niedzieli życzę Beata. Jeszcze pozdrowienia dla prowadzących, dla słuchaczy od Zająca z Krykowki.
1: O właśnie, no. Właśnie zapomniałam. Zamiast, no przecież wojna przydziałki były Krykowka i Struga. O.
0: Struga to chyba do dzisiaj.
1: Właśnie, z panią Ziętek, stare Kolinianki, wspominałyśmy sobie tak w autobusie te czasy nasze. Jak to blisko siebie mieszkałyśmy i co i... No ale...
0: Jak teraz... chodziło się na Strugę.
1: Też.
0: Na tę Strugę tam spędzać czas.
1: Kąpiel.
0: Też albo... była kąpiel, tak?
1: Tak, kąpiel, a jakie było pranie w warcie. O, kochany. Były to czas, Arlekinie, były to czas. Nie?
0: Jest taka piosenka. Wolę nie wiedzieć.
1: Czyli mogę już powiedzieć, kto zaśpiewa, czy ty jeszcze?
0: Oczywiście, oczywiście.
1: Orfeusz, tak? Baciary i Waganki.

0: Znam tych, którzy specjalnie jeżdżą do Zakopanego, do pewnej restauracji, tak? Gdzie baciary tam chyba, jak dobrze pamiętam, w czwartki grają, żeby w ogóle być na koncercie tego zespołu. Fanów tej formacji, formacji baciary w naszym regionie naprawdę jest ogrom.
1: No,
0: widać to choćby po niedzielnych prośbach muzycznych, które pojawiają się w radiowym koncercie życzeń po 12. Baciary teraz były w piosence pod tytułem?
1: No...
0: A to cię zaskoczyłem teraz.
1: No, muszę, no co? Muszę czytać.
0: Nie spodziewałaś się tego pytania.
1: Dopiero od 15 idę do szkoły.
0: A to ty jesteś taka studentka i to taka zaoczna.
1: No, Mirka powiedziała, że 6 lat.
0: Tak, bo mamy Meko Radio 6 urodziny, no to zaraz podstawówka się zacznie.
1: No właśnie. Chciałeś 7 dni.
0: Tak, 7 dni, czyli tydzień. No nie można było tak od razu. Czas na pozdrowienia kolejne. Szczęścia. Tak, to za chwilę. Drogi wujku Waldku, z okazji twoich urodzin życzę ci, by zdrowie dopisało przez długie lata. Szczęście cię mnie opuszczało każdego dnia. Miłość w twojej rodzinie zawsze była, a radość z sukcesów zawodowych zawsze ci towarzyszyła. Serdeczne życzenia przesyła rodzinka Śliwińskich z Chylina. Mój kochany mężu Marcinie, to już pół roku, odkąd powiedzieliśmy sobie tak. Każdy z tych 182 dni u boku był najpiękniejszym dowodem na to, że podjęłam najlepszą decyzję w życiu. Dziękuję ci za twoją miłość i czułość. Oby nasza wspólna podróż trwała jak najdłużej. Żona Natalia. Tutaj pojawiła się muzyczna dedykacja. Przypominamy, muzyczne dedykacje do realizacji to po 12 przyjmujemy. Pozdrawiam tatę Przemka, który został sam na chacie. Skuchar takie pozdrowienia.
1: Aha.
0: To może być tak jak w piosence Zenka Laskowika. Starych nie ma, chata wolna, oj będzie bal.
1: No, już. Może dowiemy się kiedyś tam, może. No ale tak, zielona trawa wokół mego domu jest na pewno, zespół Waganki, to już swoje. I sam San Bernardino, zespół Christi.
0: A jeszcze wracając do tej imprezy, to może będzie tak jak w piosence Kultu, gdy nie ma dzieci, to wtedy się dzieje.
1: To jest, no właśnie.

kiedyś powrócisz tam i usłyszysz głos matki. A kiedy będziesz wracał starą do...

0: San Bernardino.
1: Tak.
0: Tak, dobrze?
1: Tak, plastikowa pocztówka, od razu pierwsze, wiesz, był taki sklep z płytami u pana Nitki i taka brązowa i zespół Chryśki. To było pierwsze nagranie. Takie sobie kupiłam wtedy. To nagranie właśnie.
0: To ja ci powiem, że w życiu płyt winylowych nie kupowałem. To nie była winylowa? Nie, to pocztówka
1: nie,
0: była,
1: pocztówka,
0: tak?
1: Nie, pocztówka, a ja i winylowe i takie... To, co praktycznie, nawet jak byłam w szkole zawodowej i mieliśmy pierwszy rok płatny, ja przychodziłam z pustą kieszenią do domu, bo przynosiłam płyty, pocztówki, to wszystko.
0: Czyli wszystko, co zarobiłaś, poszło tak, na płyty, na muzykę.
1: Tak, tak, bo byłam taka...
0: Miałaś fioła na punkcie muzyki. Znaczy to jest do dzisiaj, tu się nic nie zmienia. Lata mijają. No ale zresztą do szkoły zaraz idziesz, sama mówiłaś.
1: Tak.
0: Pozdrowienia. Serdeczne podziękowania dla wuja Henia Karczewskiego z Władimirowa od Marcina Przybyłka za pomoc, za to, że zawsze mogę na niego liczyć. Witam, pozdro dla Lichnowa. Nie ma tam takiej słynnej ławeczki jak w Rancho, ale tam były żubry przy sklepie, tylko przez te klątwy to uciekły do sąsiada na łąkę. Próbuję to sobie wyobrazić. Pozdrowienia dla prowadzących i dla wszystkich słuchaczy. Od Alicji witam i pozdrawiam wszystkich, życząc miłej niedzieli, a seniorzy widzimy się dziś na koncercie w Kadeku. Alicja.
1: To teraz zaśpiewa Bogdan Łazuka i Iga Cembrzyńska w Siną Dal. Czerwone gitary, niebo z moich stron.

0: Oj, jak się pozbieraliśmy szybciutko,
1: tak,
0: prawda?
1: Z partyzanta trochę nam czerwone gitary i Alibabki skończyły piosenkę Niebo z moich stron. Zbliża się godzina 12, zbliża się koniec dzisiejszego programu. Muzyczna fala wspomnień.
0: Ale za to będzie te, no, nie za.
1: Teraz się będzie działo.
0: Teraz się będzie działo. Wojtuś dostanie taką szkołę jak co niedziela. Nie, Wojtusiu, ale jesteś zadowolony.
1: Trzymam kciuki za to, liczę na to.
0: Dziękuję za realizację. Do usłyszenia do następnej niedzieli, następnego spotkania. No, jakże zadowalającego. I słońca cały czas.
1: Tak, właśnie słoneczko się zaczęło pojawiać.
0: Bo słoneczko musiało, ja myślałam, że wyjdzie już od 10, a tu się okazuje, że nie. Dzisiaj zrobiło mi na przekór.
1: Ale trochę ci podpadło, mówisz?
0: Tak. Albo ja.
1: Niegrzeczne słońce, albo ty podpadłaś słońcu.
0: No, myślę, że tak. Do usłyszenia, miłego tygodnia życzę. Mówi państwu Kalina Walusiak. Spotkamy się za tydzień. A Wojtusiowi
1: od godziny 10, dokładnie.
0: A Wojtusiowi dziękuję za realizację.
1: Już teraz, tak jeszcze w sprawach porządkowych, czekam na wasze muzyczne prośby, muzyczne dedykacje do realizacji po godzinie 12 w radiowym koncercie życzeń, a za tydzień po 10 muzyczna fala wspomnień, spotkanie z Halinką Walusiak. Co na koniec?
0: Eurydyki tańczące, zespół Janna German, a ja tańcząco też wyjdę ze studia.
1: Pa, pa, Halinka!
0: Pa, pa.

0: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
2: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
0: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
3: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
0: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Nie w Warszawie, nie w Łodzi, ale w Koninie. Zawodowi twórcy od reżysera poprzez scenarzystę, scenografa, kostiumografa, oświetleniowca, akustyka, muzyków i aktorów przygotowują w Koninie premierę Pętli, spektaklu na podstawie opowiadania Marka Hłasko. Przedstawienie będzie można zobaczyć na deskach Konińskiego Centrum Kultury 17 października.
5: O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą.
4: Mówi reżyser spektaklu Przemysław Redkowski. Główną rolę w przedstawieniu zagra pochodzący z naszego miasta aktor Rafał Dąbrowski.
6: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast teraz jest tak, że fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami.
4: Premiera spektaklu Pętla odbędzie się w KCK 17 października o godzinie 19. Podczas spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu rockowego zespołu Normalsi.
1: Konin FM. Pogoda.
7: I zaczęło pojawiać się słońce. Słońce dające nam nadzieję na to, że to będzie naprawdę piękna niedziela. No jest z wysokimi temperaturami, jak na początek października. Teraz już około 18 stopni do 20 może dzisiaj wzrosnąć temperatura. W kolejnych dniach, we wtorek, to widać nawet w prognozach 23 stopnie. Zaszalałem. Jeśli chodzi o 26, to tyle hektopaskali. 1026 teraz na naszym radiowym barometrze.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Konin FM 104.1.
3: Witam po 12:00. Radiowy koncert życzeń czas rozpocząć i rozpoczęliśmy już piosenkami, które pojawiły się w muzycznych prośbach. Był to Longend Junior oraz Skolim. Witam w tą chłodną, ponurą niedzielę. Pozdrowienia dla prowadzących oraz dla wszystkich słuchaczy, życząc miłej, spokojnej niedzieli. Prośba o Longend Junior. Bawi się miasto i gmina. Dla tych, którzy uwielbiają zabawę, to od Marty. Dzień dobry prowadzącym, wszystkim słuchaczom. Jeśli słuchają nas pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie, to pozdrowienia dla szefa za Posada i podziękowania za zaproszenie na rozmowę. To od Jarka. Witam kochani, miło Was witać w tą niedzielę, Was słucham, to od Natalii. Proszę o Skolima, to Magda Stuliszkowa. Pozdrowionka dla rodzinki z Pątnowa, zasyłają Darek i Kuleczka ze Szczecina. Ciocia, wracaj do zdrowia. Dla kochanej Marty od męża Tomka z wyrazami miłości. Nasza pierwsza piosenka weselna, Lady Punk, Zawsze tam, gdzie ty. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla Elżbiety, która imieniny będzie świętować we wtorek. Życzymy Ci, kochanie, samych radosnych dni w życiu i radości. PS, proszę o piosenkę Kawa z Diabłem. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Proszę o Bajera na zawsze. Ty to od Joanny. 511 115 104. Można dzwonić pod ten numer i telefon dzwoni. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, poproszę piosenkę zespołu Manam, Café Mur.
3: Manam, Café Mur, tak?
4: Tak, Café Mur.
3: Dobra, będę szukała. Od kogo ta muzyczna prośba?
4: Od Karoliny z Doliny. Pozdrawiam całą redakcję i pana Wojtka prowadzącego.
3: Dziękujemy. Dziękuję w imieniu swoim i całej redakcji. Teraz pozdrawiamy, miłej niedzieli życzymy oczywiście.
4: Dziękuję nawzajem. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Tak jak słyszeliście, można bezpośrednio na antenie na życzenia przekazać. Teraz będziemy grać. I będzie to zespół Lady Punk, później Kawa z Diabłem, no i pojawi się też formacja Bajera.

29,5 minuty po 12. Czas na kolejne pozdrowienia, ale wcześniej informacja, jak się kontaktować. 511 115 104, dzwońcie do studia, piszcie Facebook Messenger, wiadomości na Messengera wysyłajcie, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, piszcie, wysyłajcie SMS-y na naszą bramkę numer 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, cały czas możecie oczywiście wysyłać maile na adres fala@konin.fm. W dniu imienin dla pani Teresy ze sklepu w Żychlinie. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, samych radosnych, pogodnych dni w życiu życzy stała klientka, prosząc o czerwoną jarzębinę. Proszę o Pewek z Dziunia, Gabi z Goliny. Proszę o piosenkę zespołu Kombi, Kochać Cię już dzisiaj, za późno, dla mistrza z Wilkowa od Małpy. We wtorek będzie obchodził swoje kolejne imieniny Artur Napieralski. Drogi kolego, wszystkiego najlepszego, szczęścia, miłości, radości, spełnienia najskrytszych marzeń składa koleżanka Irena, prosząc o Marszal Alan Żyje się raz. Marsa Alan raz się żyje, taki tytuł znalazłem takiego wykonawcę, pewnie o to chodzi. Proszę o zagranie, o zaproponowanie do zagrania utwór Straciłyśmy kontrolę grupy Topki od Jarka. Nadar bardzo lubię tą piosenkę i mam nadzieję, że nie tylko ja. Pozdrawiam. To co, startujemy z kolejnymi piosenkami? Startujemy. Kombi, Kochać Cię za późno, później Czerwona Jarzębina oraz utwór Raz się żyje.

Kolejne muzyczne dedykacje spełnione, za chwilę będą kolejne, ale wcześniej oczywiście nie może zabraknąć życzeń i pozdrowień, które przesyłacie do nas. Już je prezentujemy. Życzenia dla Szymona Ludwickiego z Włocławka. Z okazji urodzin moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia, powodzenia w szkole życzy Marysia Kaszuba z rodzinami z Janowic. Pitbull Habibi, I love you. Dla Artura Pawlaka z okazji zbliżających się imienin wszystkiego najlepszego synu. Zdróweczka, miłości, radości, spełnienia najskrytszych marzeń składają rodzice, prosząc o Adama Chrolę, tego co najlepsze. Z okazji zbliżających się imienin dla kochanego przyjaciela Marka, zdrówka, zdrowia, pomyślności, samych pogodnych dni życzy przyjaciółka Małgorzata, prosząc o bałałajkę. Od Genowefy pozdrawiam serdecznie w pierwszą niedzielę października, życzę słonecznej niedzieli. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami pod ten numer, jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, piszcie też wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, piszcie też maila, adres fala@konin.fm. Manam, Topki i Adam Chrola teraz.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Firma Fugo. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85 zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
4: Reklama. Konin FM.

0: Zbliżamy się do 13. 5,5 minuty nam zostało do tej pełnej godziny. Kolejne pozdrowienia już na naszej antenie. Witajcie kochani w tą niedzielę z przebłyskami słońca. Pozdrawiam serdecznie was prowadzących, swoją mamę Ulę, Jacka oraz wnuczki Pole i Igę. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Kawę z diabłem już graliśmy. Witam, życząc mile spędzonej niedzieli, przesyłam pozdrowienia Katarzyna. Pozdrowienia dla prowadzących teraz już z domu w Koninie, dla was też troszkę jesieni, z Niedźwiadów Małych. Jan, życzenia dla syna Bartosza w Żółtych Płomieniach Liści, muzyczna dedykacja. Proszę o Pati, zabiłeś tę miłość, to od Sylwii. Miłej niedzieli dla prowadzących i słuchaczy Radia Konin FM oraz teraz słuchających pozdrowień mojej mamy Teresy S. z Nadrzecznej. Dla mojego kochanego mężusia Krystiana Z., który choć w delegacji również jest z nami. I dla Radia Konin FM pozdrawiam gorąco z prośbą o piosenkę Mężu Drogi Mój z dopiskiem od kochającej żonki Kasi Z. Z okazji 10. urodzin mojej kochanej córki Zuzanny Mikołajczyk, dużo zdrówka, uśmiechu, abyś zawsze była uśmiechnięta, kochamy cię bardzo mocno, życzenia śle mama Ewa, siostra Maja, wuja Adam i babcia Gosia, prośba o moc urodzinowych życzeń Robert Łukowski i Brygida. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe radyjko. Proszę o biały welon Seweryna Krajewskiego, to od Zbigniewa. Proszę o piosenkę Ma nam złote tango, złoty deszcz. Pozdrowienia dla żony i córki od Józefa Koprowskiego z Goliny. Do 13 pojawi się Habibi, po 13 Magda Niewińska, Mężu Drogi Mój oraz będzie Bała Łajka. Ja przypominam, do 13.50 czekam na wasze życzenia, pozdrowienia i muzyczne dedykacje. To startujemy z kolejną piosenką.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy, na co uważać. Będzie też, jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
2: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
3: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
0: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza twórców z Wielkopolski Wschodniej do udziału w przeglądzie twórczości plastycznej o Złotą Sztalugę. Prace będzie można dostarczać od 12 października do 4 listopada. Uczestnicy mogą zgłosić od 3 do 5 własnych dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby lub technik mieszanych. Konkurs skierowany jest do twórców z wyjątkiem studentów i absolwentów akademii oraz wyższych szkół plastycznych. Prace należy dostarczyć do Domu Kultury Oskard przy Alejach 1 Maja w Koninie. Razem z wypełnioną kartą zgłoszenia przed ich przekazaniem trzeba zarejestrować się na stronie strefazajęć.pl. Szczegóły dotyczące regulaminu dostępne są na stronach CKIS. Konkursowe prace w dwóch kategoriach wiekowych od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia oceni komisja artystyczna. Do zdobycia jest Grand Prix w wysokości 2000 zł, a także nagrody i wyróżnienia finansowe. Wernisaż połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia w Domu Kultury Oskard.
1: Konin FM. Pogoda.
5: To, co za oknem, na pewno cieszy. Mamy przejaśnienia. To, co na termometrze, również, bo mamy temperaturę w wysokości plus 19 stopni. Jeszcze może być więcej. Nawet 20. Kolejne dni ciepłe. Jeszcze do czwartku znajdujemy się po tej cieplejszej stronie układów barycznych. Tak, do czwartku, bo wtedy zmiana w pogodzie. Zmiana i to dość diametralna. Nadchodzący weekend to nawet pojawiają się prognozy mówiące o tym, że w ciągu dnia będzie o połowę chłodniej. Temperatura w okolicach 10-11 stopni.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 11 minut i pół po godzinie 13. Witam w drugiej godzinie radiowego koncertu życzeń. Witam i zapraszam do tego, żeby cały czas być z nami, przesyłać życzenia, pozdrowienia i dedykacje muzyczne, dzwoniąc do studia 511-115-104. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to już mogę zdradzić, że do godziny 14 playlista zapełniona, ale cały czas możecie przekazywać życzenia, dzwoniąc do studia, jak również pisząc. SMS-y numer 7168, Konin FM na początku, w treści koszt SMS-a, złoty 23. Pozdrowienia przesyłajcie też mailem na adres fala@konin.fm oraz na naszego messengera radiowego Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. To startujemy z kolejnymi pozdrowieniami. Pozdrowienia dla całego Radyjka oraz mojej rodzinki ze Żgowa. Pozdrawia Karol, proszę, dr Alban, long time ago. Telefon dzwoni, halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, pani Basiu.
1: Dzień dobry. Muszę zadzwonić, bo jak to by było, żebym nie zadzwoniła.
0: Obowiązkowo.
1: Sześciu lat Radia Konin. Nie wyobrażam sobie w ogóle dnia bez waszego radia i życzę wszystkim pracownikom wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia i szczęścia.
0: Dziękujemy. Również panią pozdrawiamy, pani Basiu, nasza wierna radiosłuchaczko.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia, pani Basiu. To była nasza wierna radiosłuchaczka, pani Basia, którą pozdrawiamy i dziękujemy oczywiście za kontakt. Kolejne pozdrowienia. Witam i pozdrawiam prowadzących, wszystkich słuchaczy. Życzę cudownej niedzieli i smacznej kawusi. To Teresa. Mój kochany mężu Marcinie, to już pół roku, odkąd powiedzieliśmy sobie tak. Każdy z tych 182 dni u boku był najpiękniejszym dowodem na to, że podjęłam najlepszą decyzję w życiu. Dziękuję ci za twoją miłość i czułość, aby nasza wspólna podróż trwała jak najdłużej. Żona Natalia, proszę, Golec Orkiestra i Gromi Tylko ty. Kochana babciu Tereniu, z okazji imienin chcę ci podziękować za całe dobro, ciepło i cierpliwość, którymi nas otaczasz. Życzę ci, aby każdy dzień przynosił ci powody do radości. Zdrowie nigdy cię nie opuszczało, a uśmiech zawsze gościł na twojej twarzy. 100 lat w szczęściu i w spokoju. Witam, pozdrawiam wnusiów Mikołaja i Adasia oraz dzieci męża Dariusza. Przesyła to Agnieszka, prosząc o kalagę Jedna z gwiazd. To startujemy z kolejnymi piosenkami. Dr Alban, później Seweryn Krajewski, Biały Welon oraz będzie Łucja Prus i Skaldowie w utworze W żółtych płomieniach liści.
2: Konin FM. Reklama.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601-061-848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.

Czas już na kolejną porcję pozdrowień, które przesyłacie do nas, żebyśmy prezentowali na naszej antenie. I to już te pozdrowienia teraz serdeczne. Od Grzegorza z Konina, a dokładniej z Międzylesia, dla rodzinki, która kończy pracę budowlane u mojej siostry w Radzewie. Proszę o piosenkę po Wymasuj mnie, Romanie. Witam, pozdrowienia dla Piazy, Lusi, Sylwii, Ewy, Andrzeja i Moniki. Pozdrawiam całe radio, prowadzącego, całą rodzinę. Proszę o Milano, Adela. Pozdrawiam całą rodzinę siostrzeńców: Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanettę. Proszę o imprez Mój Cały Świat. Proszę o Boys, Bawmy się, to od Kamila. Pozdrawiam prowadzących, słuchaczy, proszę o imprez Cud Dziewczyna. Telefon dzwoni, spróbujemy na żywo. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Oj, chyba ktoś się wystraszył, trudno. To już teraz przypominam, że jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to ich nie przyjmujemy, bo do 14 playlista zapełniona, ale cały czas możecie przesyłać pozdrowienia na naszej antenie do prezentacji do 14. Jak się kontaktować? Telefon do studia 511 115 104. Jeśli chodzi natomiast o kontakt pisemny, to oczywiście wysyłajcie SMS-y na naszą bramkę numer 71 68. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie wiadomości na Messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, oraz maile na adres fala@konin.fm. Brygida i Robert Łukowscy, moc urodzinowych życzeń, Patty oraz Gole z Orkiestra z Gromim już teraz.

Kolejna porcja pozdrowień na antenie Konin FM. Już na nie czas. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie Was prowadzących, całą moją rodzinkę i znajomych. Życzę miłej niedzieli wszystkim, Teodor Szuli. Z okazji jutrzejszej trzeciej miesięcznicy urodzin naszego wnusia Mieszka I. Dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze życzy babcia Gosia i dziadek Jacek. Pozdrowienia dla kuzyna Jacka, żony Tereski, siostry Uli od Mariusza z Gniezna. Kolejne pozdrowienia. Pozdrawiam moich dzieci, Kamilę i Kamila, Wiktorię oraz męża Roberta i braci Zbyszka, Mateusza i mamę Grażynę. Piosenka z tamtych lat od Żanety, taka muzyczna prośba. Witam w muzycznej dedykacji, proszę o Irenę Jarocką, by coś zostało z tych dni od Bożeny. Proszę o imprez Mój Cały Świat, pozdrawiam wszystkich w tą słoneczną niedzielę, Zbigniew. Proszę o Mik, gdzie jesteś ty, z pozdrowieniami dla taty i buziaczkami. Dla mojej żony Marioli Nowickiej, która znosi moje humory, mój humor i przy okazji gotuje pyszny obiadek od męża Marcina. Prośba o piosenkę ma kochana PJ Robi. 511 115 104 to numer telefonu, pod który dzwońcie z życzeniami.

Do 13.50 na nie czekamy. Muzycznych dedykacji już nie przyjmujemy. Playlista zapełniona. Można też wysyłać SMS-y z życzeniami. Numer 7168. Konin FM na początku. Koszt złoty 23. Facebook Messenger Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo. Mail. Adres fala@konin.fm. Piosenka o przytulaniu? Nie. O masowaniu. Teraz Wymasuj mnie, Romanie. Później Boys, Bawmy się i imprez. Cud, dziewczyna.

Dokładnie teraz można nastawiać zegarki. 10 minut zostało nam do 14. Ostatnia porcja pozdrowień dla Iwony i Krzysztofa Grądziel z okazji 35. rocznicy ślubu. Życzymy jeszcze wielu lat pełnych szczęścia, zdrowia i miłości. Cieszcie się każdą chwilą, wspólnie budujcie przyszłość. Życzę wam, byście zawsze byli ze sobą szczęśliwi i umieli doceniać wszystkie wspólnie spędzone momenty. Utwór Na niebie milion gwiazd Kalagi życzy siostra z rodziną. Z Modły Królewskiej od Michała pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Witam pięknie, radiosłuchaczy. Pozdrawiam ciocię Irkę, Anię, Ewelinę, Gosię, która gotuje pyszny rosołek z kluseczkami, od Iwonki z Żychlina. Jedna z gwiazd, prośba muzyczna, z góry dziękuję. Z okazji zbliżających się urodzin życzę ci, abyś każdego dnia znajdowała w sobie radość i spokój, abyś spełniała swoje marzenia i nigdy nie traciła wiary w siebie. Zdrówka i radości życzy Monika z rodziną. Pozdrowienia dla całego radyjka. Zbliża się godzina 14, zbliża się koniec dzisiejszego wydania radiowego koncertu życzeń. Uda nam się jeszcze 3 utwory zaprezentować. Mik, później Irena Jarocka i PJ Robi. Mariusz Kalaga, formacja Manam, między innymi tutaj widzę też formację Milano. Niestety dzisiaj już braknie czasu na tych wykonawców i wasze muzyczne prośby, o które prosiliście. Zapraszam za tydzień od 10. Halinka Walusiak, muzyczna fala wspomnień. Pozdrawiamy. Od 12 radiowy koncert życzeń. Wtedy poza pozdrowieniami przesyłamy też muzyczne dedykacje. Dzięki za dzisiaj, dzięki za wszelkie formy kontaktu. Za tydzień zapraszam, tak jak mówiłem, od 10. Jutro też spotkanie moje z wami od godziny 15 w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Wojtek Maciejewski, do usłyszenia. Spokojnej niedzieli, bye bye.

0: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
0: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
3: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
0: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina ostrzegają przed nadmiernym i bezrefleksyjnym przyjmowaniem suplementów diety. Wskazują, że tabletki nie zastąpią zdrowego odżywiania, stosowane bez wyraźnej potrzeby mogą zaszkodzić. Moda na preparaty bez recepty sprawiła, że Wielkopolanie traktują je jako lek na ciągłe zmęczenie czy problemy ze zdrowiem, pomijając właściwą diagnostykę medyczną. Przedstawiciele organizacji podkreślają, że podstawowym źródłem witamin oraz minerałów powinna być zbilansowana i różnorodna dieta bogata w świeże warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste czy ryby. Suplementacja jest uzasadniona jedynie w konkretnych przypadkach, takich jak przyjmowanie witaminy D w okresie jesienno-zimowym lub kwasów omega-3 przy braku ryb w jadłospisie, co zawsze warto skonsultować z lekarzem. Niekontrolowane zażywanie wielu preparatów niesie ryzyko groźnych interakcji z lekami, co jest szczególnie niebezpieczne dla seniorów i osób przewlekle chorych, wyjaśniają konińscy lekarze. Eksperci przypominają, że kluczem do dobrej kondycji i odporności pozostaje zdrowy styl życia, nawodnienie, aktywność fizyczna i odpowiedni sen oraz sięganie po sezonowe dary natury.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może pokropić się deszcz. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście i w Wielkopolsce, 21 na Podkarpaciu, 22 na Śląsku.

0: FM. Reklama. Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Toponim FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
6: Panie prezesie, nasz Bank Żywności w Koninie to jeden z pionierów w Polsce, jeśli chodzi o tego typu działalność. Jak wyglądały początki i co było tym impulsem do tego, żeby tę działalność rozpocząć u nas?
7: Dzisiaj mi mówiono, pani Asia mówiła, żeby nie rozgadywać się o przyszłości. Bo mógł kilka godzin mówić na ten temat, ale początki były nieprawdopodobnie skromne. Pomysł, który przywiozłem gdzieś z Warszawy, a do Warszawy przyszedł z Francji, czyli funkcjonowanie banków żywności i nic poza tym. Następnie znalazłem pierwszego dyrektora, byłego wojskowego, więc miał emeryturę, nie trzeba było dużo płacić, zdolności logistyczne i to było tak. Dyrektor, 9. piętro w hotelu, gdzie mieliśmy biura sołtysów, Towarzystwa Samorządowego. I jak Zdzisław Kępa, on był pierwszym dyrektorem, mówił, no miał tylko ołówek i biurko pożyczone. I pierwszą akcję zrobiliśmy tam. Był zbiór ziemiopłodów za wycieczkę dzieci i te ziemiopłody w workach, czyli ziemniaki, były tak, no, obok budynku wyłożone. Tony ziemniaków i to oczywiście dzisiaj by nie przeszło, to sanepid by interweniował i tak dalej, ale no takie były początki. Pierwszy bardzo skromny magazyn, drugi, trzeci ciągle w remoncie, no i teraz właśnie ten, w którym jesteś.

0: różnie, to myślę, że z banku jestem najbardziej zadowolony. Jest takie konkretne, namacalne. To jak się pomaga ludziom, wie się ilu tym ludziom pomaga i tak dalej, no to to jest bardzo takie namacalne i wydaje się, że mechanizm, który został zbudowany, współpracy z gminami, z potrzebującymi, z instytucjami różnymi, a nawet z Unią Europejską, no się sprawdza w działaniu i to jest mechanizm, który będzie działał w latach następnych.
1: Mówił Ireneusz Niewiarowski, prezes Banku Żywności w Koninie.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa, chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii, są ofiary.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
2: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
0: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
3: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
0: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Władze Konina rozpoczęły konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji gminnego programu rewitalizacji. Urzędnicy czekają na opinie i sugestie mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych do 16 października. Dokumentacja projektowa wraz z formularzem konsultacyjnym została udostępniona na oficjalnej stronie internetowej miasta. Głównym celem programu jest kompleksowa odnowa obszaru Starówki, jego ożywienie gospodarcze oraz wzmocnienie integracji lokalnej społeczności. Zaplanowane działania mają wyprowadzić ten rejon z kryzysu i ułatwić pozyskiwanie środków zewnętrznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi na kilka sposobów, wypełniając formularz online, wysyłając e-mail na adres wydziału, składając dokumenty tradycyjną pocztą lub telefonicznie w dni robocze. A w ramach konsultacji zaplanowano także spacer studyjny po Starówce oraz otwarte spotkanie w Centrum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 9 października o godzinie 15. I ważna uwaga, wszystkie niepodpisane oraz złożone po terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Bez gęstych mgieł w nocy, niektóre powiaty na południu i północnym wschodzie kraju. W pozostałej części miejscami widoczność może spaść nawet poniżej 200 metrów. W większości regionów od 6 do 11 stopni.

0: Kolin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Reklama.
6: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
7: Do Konina już wkrótce zawita meksykańska energia. W ramach piątej edycji Wieczoru Choreografów Koniński Teatr Tańca gościć będzie zespół z Meksyku. 2 października zaplanowano pokaz w Ślesinie, 8 października w Kleczewie, a 9 października w Koninie odbędą się warsztaty tańców meksykańskich. Finał festiwalu odbędzie się 10 października w Oskardzie.
8: Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca.
9: Chciałem jeszcze tak się zapytać, bo oni będą tutaj przez naprawdę sporo dni, więc czy to jest jakby tylko okazja do wspólnego...

0: Razem z artystami w końcu siadamy w swoich pokojach i omawiamy to, co się dzisiaj wydarzyło, a jak poszło na scenie, a jak poszło tam, a jakie były reakcje publiczności, jaki był feedback. Oczywiście cały ten tydzień, tak jak powiedziałam na początku, wędrujemy po Koninie, więc mamy też takie okienka, powiedziałabym, pomiędzy artystycznymi momentami, kiedy po prostu pokazujemy im naszą konińską starówkę, kiedy odwiedzamy dom Zemeł, kiedy konińskie szkoły, kiedy będziemy jechać do Lichenia, bo to też jest dla nich bardzo ważny punkt tutaj pobytu w Koninie. Spotkania, czy to z prezydentem, czy z uczestnikami zajęć artystycznych z KCK-u i z innych szkół tańca. Mamy również jeden dzień poświęcony cały na wyprawę do Warszawy, bo współpracujemy z ambasadą Meksyku w Polsce. Jesteśmy z nimi na łączach i pomogli nam zorganizować również pokaz zespołu Kalibafa w Warszawie. Także razem z zespołem KTT my jesteśmy odpowiedzialni. To jest też dla nas taki sprawdzian produkcyjny mocno, że nagle cały zespół KTT, który można widzieć na scenie w roli artystów, zamienia się po prostu w producentów wydarzenia. Więc mówiąc kolokwialnie, pakujemy ich do busa, wywozimy do Warszawy na jeden dzień, tam się nimi chwalimy. No i wracamy z powrotem do Konina. Jest to, nie możemy się doczekać, ponieważ to właśnie dzięki dokładnie temu zespołowi Kalibafa zaczęła się nasze wszystkie zagraniczne przygody i wyjazdy. To oni pierwsi zaprosili nas te 5 lat temu już do siebie i potem wszelkie następne wyjazdy to tylko było już, była cała siatka, która zaczęła się właśnie od zespołu Kalibafa.
1: No to piękny taki troszeczkę powrót tutaj do tych początków. Pozostaje przede wszystkim życzyć, myślę, pięknej pogody w tym czasie, żeby no, troszeczkę zaprezentować tą złotą polską jesień, a nie tą bardziej szarą stronę, jak już przyjadą goście z, chyba tak się kojarzy, raczej ciepłego, gorącego Meksyku. A przy okazji jeszcze na koniec oczywiście muszę zapytać o jakieś, nie wiem, czy biletowanie, czy zapisy na te wszystkie zajęcia. Jak to wygląda od tej technicznej strony?
0: Warsztat tańców meksykańskich jest darmowy, bezpłatny. Byłoby nam prościej się zorganizować, gdyby osoby chętne skontaktowały się z Konińskim Teatrem Tańca, czy to przez Facebooka, czy Instagrama, czy mailowo, ale również można przyjść po prostu, że tak powiem, jak kogoś natchnie 5 minut przed, że jednak chce spróbować, to również takie osoby oczywiście zostaną wpuszczone. Natomiast na ten wieczór główny w Oskardzie 10 obowiązują bilety do zakupienia w kasie Oskardu. Ślesin i Kleczew to są również darmowe wejścia, także szukać informacji. Na wszystko szczegółowo jest oczywiście na social mediach Konińskiego Teatru Tańca.
1: My zapraszamy, żeby korzystać z tej okazji.
0: Zapraszamy.
1: O szczegółach festiwalu, spotkaniu kultur i planowanych wydarzeniach mówiła Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
2: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
3: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
2: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
0: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. Siedem książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają u nas pętlę według powieści Marka Hłaszko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi czy innych dużych miastach.
6: Gram Krystynę i dziewczynę, którą Kuba znał z przeszłości. Wydaje mi się, że one reprezentują też pewne figury, które dobrze znamy w życiu i że mnóstwo osób tak naprawdę może utożsamić się z ich rolą, którą one pełnią w relacji z Kubą i że te pętle, w których one są, jakieś schematy działań, to jest coś, co myślę jest żywe w życiu wielu osób. I my też chyba staramy się to uchwycić i nad tym pracować. Teraz się o tym też bardzo dużo mówi, nazywa się to czasami współuzależnieniem, więc na pewno Kuba jest taką osobą, która jest bardzo żywa w życiu tych kobiet, ale chyba nie chcemy przedstawić ich tak, jakby one były stroną bierną w tych relacjach. One też mają swoje problemy, z którymi się zmagają, swoje wyzwania i na pewno chcemy pokazać je jako pełnię, a nie jako właśnie dopełnienie do osoby, która jest uzależniona i jakby najważniejsza w tej chorobie.
5: Mówi o swoich postaciach i fabule spektaklu aktorka Dominika Lichy. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy w większości regionów od 6 do 11 stopni, nad samym morzem miejscami nawet 12, ale w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie tylko 0. W większości kraju gęste mgły, lokalnie widoczność może spaść poniżej 200 metrów.

Going to

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Informowaliśmy już o wystawie fotografii 16 października w Wieży Ciśnień, ale dzień później będzie też okazja, aby zamiast tylko ją oglądać, spróbować własnych sił w jej tworzeniu. Warsztaty solarigrafii pozwolą uczestnikom poznać fotografię od jednej z jej najbardziej podstawowych stron, poprzez światło i prostą konstrukcję aparatu.
3: Robert Brzęski, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień. O godzinie 12, czyli 17 października, Paweł Kula będzie prowadził warsztaty z solarigrafii, czyli będzie to taka sytuacja praktyczna, gdzie 10 osób, bo tyle osób może wziąć udział w tych warsztatach, wykona swoją własną kamerę obskurę, czyli taki najprostszy aparat fotograficzny, który ma swoją historię i który ma swój początek w czasach antycznych, i potem za pomocą takiego światła słonecznego będzie mógł wykonać fotografię i w praktyce sprawdzić po prostu, czy te tezy, które stawia Paweł Kula na swojej wystawie, również dają się przełożyć potem na indywidualne praktyki, jeśli chodzi o te osoby, które fotografują i które bardzo często w ogóle się nie zastanawiają nad tym, co, z czego tak naprawdę fotografia wynika, jaka jest gramatyka języka fotograficznego, jaki w ogóle język fotografii, jakimi walorami operuje, tylko po prostu pstrykamy zdjęcia i tak oczywiście też można, bo zabawa jest jedną z form kultury, ale w momencie, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać, jakim językiem operujemy, to wtedy całość nabiera troszeczkę innego znaczenia. I to, co ja czasami mówię, jeśli chodzi o sztukę, że dzięki sztuce, dzięki uważności, dzięki umiejętności koncentrowania naszej kreatywności na różnych praktykach artystycznych, i tutaj oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszyscy muszą w taki bardzo aktywny sposób uprawiać sztukę, czasami wystarczy być odbiorcą, który próbuje się wychylić w stronę świadomości, jesteśmy w stanie przeżywać życie pełniej, głębiej, bardziej szeroko i, mówiąc jednym słowem, wielowymiarowo.
4: Dlatego tym bardziej zachęcamy, żeby skorzystać z jednego i z drugiego. Najpierw przyjść na wystawę, a potem wziąć udział w warsztatach. Czy na warsztaty obowiązują jakieś zapisy?
3: Nie, warsztaty są bezpłatne, tylko tak jak powiedziałem, ilość osób jest ograniczona, bo jeśli ktoś czasami na przykład myśli, dlaczego nie

0: Toronin FM 104.1. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna bez wysiłku.

0: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
2: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności, niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
3: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilino Polje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna imienia Rodu Kossaków w Rychwale poszukuje pamiątek, fotografii i wspomnień związanych z dawnym majątkiem ziemskim w Siąszycach. Księżnica przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Kossaków z tym miejscem. Po dawnym dworze pozostała dziś m.in. kępa drzew i fragmenty fosy, dlatego organizatorzy chcą w pewnym sensie odtworzyć jego historię na podstawie rodzinnych zbiorów i relacji mieszkańców. Poszukiwane są stare fotografie i pocztówki, dokumenty, listy i zapiski, pamiątki rodzinne, meble, elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku związane z dawnym majątkiem rodziny Gałczyńskich i Puławskich. Cenne będą również wspomnienia dotyczące dworu, jego mieszkańców i wyglądu wyposażenia oraz dalszych losów przedmiotów, które się w nim znajdowały. Szczególne zaproszenie do kontaktu skierowano do mieszkańców Siąszyc, Zosinek i Grochów, ale informacje mogą przekazywać wszyscy mieszkańcy gminy Rychwał. Biblioteka zapewnia, że pamiątki nie będą przejmowane. Za zgodą właścicieli mogą zostać jedynie sfotografowane lub opisane. Zebrane materiały mają pomóc ocalić historię Siąszyc od zapomnienia i przekazać ją kolejnym pokoleniom.
1: Konin FM. Pogoda.
0: O poranku w wielu regionach lokalnie gęste mgły, widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Potem i chmury i słońce, ale raczej nie powinno padać. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.

0: Lublin FM.
1: Reklama.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: Kurierzy lokalnie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama. Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla, według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O muzyce w sztuce teatralnej mówi Arkadiusz Pachulski, zespół Normalsi, autor scenariusza i współautor muzyki.
6: My z tymi projektami, które do tej pory robiliśmy wspólnie, wypowiadam się teraz w imieniu muzyków, robiliśmy z aktorami. Wszystkie one, z Pętlą włącznie, mają za cel łączyć, powiedzmy, nie to, że te dwa środowiska, ale powiedzmy te dwa rodzaje sztuki i artystów i je uprawiających. W związku z tym to w ogóle się rzadko zdarza, nie wiem, czy w ogóle się zdarza na świecie coś takiego, żeby przy pomocy nie koncertu, ale właśnie blues rock opery, o tak to nazwę, bo to jest dosyć szeroko, ponieważ w każdym z naszych spektakli troszkę inną rolę ten zespół muzyczny pełni, artyści, muzycy, ale zależało nam na tym, żeby stworzyć formułę, która łączy aktorów i muzyków w jednej akcji. I tutaj w Pętli mamy jeszcze, prawdopodobnie będziemy bardziej zintegrowaną mieli tę współpracę na scenie, tak? I to jest, co się tyczy jakby formy i tego, jakie są cele. A wiadomo, że jak chodzi o warstwę treściową, to tutaj się różnimy. Każdy ma inne spojrzenie na i problem alkoholizmu, i na to, czy to jest cel, czy to jest przyczyna. Na to, jakie tak naprawdę żywioły się w tym człowieku w kubie ścierają, tak? Ja też mam zupełnie inny pogląd na te sprawy niż na przykład koledzy, ale no tutaj poszukamy jakiegoś konsensusu. Ja powiem w ten sposób. Alkoholizm, bo ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w niemytych duszach, że w narkotykach niemytych duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam

0: Piotrek też jest tekściarzem i mamy tej twórczości na tyle dużo, że udało nam się tak naprawdę w tej chwili podejść do czwartej produkcji w oparciu właśnie o nasze utwory, tak? Najpierw muzyka. Od muzyki wychodzimy, czyli tak naprawdę ta cała konstrukcja, którą teraz też tworzymy, którą się zajmuje pięknie nam pan reżyser, no to ona po prostu powstaje od podstaw, a u podstaw jest muzyka, tak? Potem jest tekst, potem gdy już mamy te utwory muzyczne, to wtedy szykujemy sobie adaptację, gdy chodzi o literaturę. Teraz dlaczego Chłasko? No potem już powstaje dalej ta konstrukcja. Natomiast dlaczego Chłasko? No bo my chcemy też łączyć tradycję i to dobrej literatury polskiej i też światowej, no bo wcześniej zrobiliśmy inne pozycje, z jakby powiedzieć, no nie chcę użyć słowa nowoczesnością, ale pewnym nowatorskim, innym podejściem, którego, no, jakiego nie spotykamy, tak? Anturażu teatralno-muzycznym, bo tutaj też dochodzi do tego połączenia form, no nie? To oceni publiczność. Możemy się pochwalić tym, że myśmy zrobili do tej pory, znaczy wystawiliśmy trzy tytuły, ten będzie czwarty, mówimy o tej formie, i zagraliśmy łącznie już 140 spektakli dla wypełnionych sal, tak? Także to jest nasz dorobek, o tak się pochwalę.
1: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski opowiedziana językiem teatru i muzyki wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko.

0: droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program Ceny Paliw Niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
2: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
3: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
4: Można było to szybciej zrobić, tak.
2: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
5: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
2: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
0: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan. Poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. Nie w Warszawie, nie w Łodzi, ale w Koninie. Zawodowi twórcy od reżysera poprzez scenarzystę, scenografa, kostiumografa, oświetleniowca, akustyka, muzyków i aktorów przygotowują w Koninie premierę Pętli, spektaklu na podstawie opowiadania Marka Hłasko. Przedstawienie będzie można zobaczyć na deskach Konińskiego Centrum Kultury 17 października.
7: O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą.
6: Mówi reżyser spektaklu Przemysław Redkowski. Główną rolę w przedstawieniu zagra pochodzący z naszego miasta aktor Rafał Dąbrowski.
8: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast teraz jest tak, że fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że niejedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami.
6: Premiera spektaklu Pętla odbędzie się w KCK 17 października o godzinie 19. Podczas spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu rockowego zespołu Normalsi.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami dość gęste mgły. Na termometrach od 15 do 20 stopni, cieplej na krańcach zachodnich oraz lokalnie na południowym wschodzie, tam nawet 22.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W lipcu i sierpniu w gminie Krzymów trwały działania związane z modernizacją infrastruktury drogowej. W ramach zadania Remont dróg i ulic w gminie Krzymów zaplanowano prace na kilku odcinkach w różnych miejscowościach, obejmujące zarówno przygotowanie terenu, jak i kompleksowe roboty budowlane.
3: Moją rozmówczynią jest pani Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
3: Pani wójt, lipiec, sierpień to były miesiące, w czasie których między innymi trwały intensywne modernizacje i remonty dróg. Czy te remonty już się zakończyły?
4: Faktycznie w tym czasie wakacyjnym, gdzie inni odpoczywali, udało się sporo rzeczy zrobić i w ramach zadania, które nazwaliśmy remontem dróg i ulic w gminie Krzymów, swoim zakresem objęliśmy remont drogi w miejscowości Genowefa. Tam była nakładka, długość tej nakładki to 645 metrów, a jednocześnie był remont przepustu pod drogą i oczyszczenie, bo był tam zarwany, w związku z tym prace to zostały wykonane. Kolejnym fragmentem był remont na ulicy Piaskowej w Paprotni. Dalej wyremontowaliśmy fragment drogi w miejscowości Smulnik, jak również fragment ulicy Sosnowej w Brzeźnie, no i ulicy Ziołowej w Szczepidle. Natomiast również w Brzeźnie, na ulicy Siennej powstawało takie zastoisko wody, zimą tworzyło się tam lodowisko. Było to takie miejsce bardzo niebezpieczne, w związku z tym na tym odcinku położono kanalizę deszczową i wykonano odwodnienie, wykrawężnikowano obrzeże, odpowiednio wyprofilowano ten odcinek, także teraz już sprawdzony po ostatnich deszczach, woda tam się nie gromadzi, czyli mamy nadzieję, że dobrze wykonano tę pracę, bo woda to zweryfikowała. No i ostatni remont, taki zauważalny, to około 1,5 kilometra drogi nowej nawierzchni w miejscowości Zalesie. To była właśnie nawierzchnia i półmetrowe pobocza po obu stronach, utwardzone kruszywem łamanym i zagęszczone. Myślę, że mieszkańcy zadowoleni. Kolejnym zadaniem była przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia, myślę o ulicy Zielonej, i tutaj odbył się przetarg, w ramach którego firma PRDM Koło wygrała i po negocjacjach ta ostateczna cena to była 988 534 zł, już bez groszy. Jest to przebudowa drogi na odcinku 460 metrów, i w ramach tego zadania również przewidziane zostało 320 metrów brakującego chodnika. Prace te zostały ukończone. Również w dniu jutrzejszym dokonamy odbioru. Zostały zrewidowane przepusty drogowe, które już były wcześniej. Te, które były niedrożne, zostały usprawnione. Także odbiór tych wód powierzchniowych na tej drodze jest już poprawiony. No, były oczywiście jeszcze tam drobne rzeczy do korekty i również spotykaliśmy się podczas realizacji tej przebudowy z mieszkańcami, którzy wnosili swoje uwagi co do zjazdów, ale myślę, że kierownik na budowie, kierownik prowadzący tę inwestycję był taką osobą, z którą można było rozmawiać. Myśmy się również pojawiali podczas tych rozmów i wszystkie wynikłe w trakcie realizacji zadania problemy staraliśmy się na bieżąco rozwiązywać.
3: Mówiła pani o koszcie remontu ulicy Zielonej, a całkowity koszt wszystkich tych prac jak jest?
4: Tak, z przyjemnością powiem, bo te przetargi poszły nam na początku roku naprawdę.

0: czas, powstały pewne oszczędności.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Z wójt gminy Krzymów rozmawiał Paweł Markowski z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.
3: Konin FM. Naturalnie, że...

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama. Konin FM 104.1.

0: Demonstracje aktywistów pod resortem rolnictwa w sprawie rozmiaru kojców, a we Francji śledztwo po protestach licealistów. Zajrzymy też na Bałkany. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z bośniakami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowały dziś organizacje prozwierzęce. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna czy owczarka niemieckiego.
2: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe?
0: Pytali urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze nie zapadła, trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Odblokowana po kilku godzinach autostrada A2 w rejonie miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Doszło tam wcześniej do śmiertelnego wypadku. Motocyklista uderzył w tył ciężarówki, zginął na miejscu. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
3: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
0: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Nasi piłkarze już w Bośni i Hercegowinie jutro zagrają z tamtejszą reprezentacją w trzeciej kolejce Ligi Narodów. O zwycięstwo będzie ciężko, mówi bramkarz polskiej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomina o ostatnim spotkaniu z Bośnią w Warszawie, gdzie padł remis.
4: Graliśmy z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać. Po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony o niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
0: Na półmetku Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4 Ligi Narodów. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, Rumuni mają 0 punktów.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza twórców z Wielkopolski Wschodniej do udziału w przeglądzie twórczości plastycznej o złotą sztalugę. Prace będzie można dostarczać od 12 października do 4 listopada. Uczestnicy mogą zgłosić od 3 do 5 własnych dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby lub technik mieszanych. Konkurs skierowany jest do twórców z wyjątkiem studentów i absolwentów akademii oraz wyższych szkół plastycznych. Prace należy dostarczyć do Domu Kultury Oskard przy Alejach 1 Maja w Koninie. Razem z wypełnioną kartą zgłoszenia przed ich przekazaniem trzeba zarejestrować się na stronie strefazajęć.pl. Szczegóły dotyczące regulaminu dostępne są na stronach CKIS. Konkursowe prace w 2 kategoriach wiekowych od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia oceni komisja artystyczna. Do zdobycia jest Grand Prix w wysokości 2000 zł, a także nagrody i wyróżnienia finansowe. Wernisaż połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia w Domu Kultury Oskard.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Noc w większości regionów z mgłami. Widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Na przeważającym obszarze od 6 do 11 stopni. Nad samym morzem nawet 12, ale w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie tylko 0.

0: ale co dalej?
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
4: Sekunda, jest to z tej strony. W zeszłą niedzielę mogliście Państwo mnie oglądać w programie Masterchef na TVN-ie. Byłam gościem specjalnym, jurorem danego odcinka. Właśnie był odcinek poświęcony mojej specjalizacji, czyli nowoczesnemu cukiernictwu, desery, tak zwane monoporcje. A dzisiaj jestem w roli troszkę innej. Gotuję tej dla Państwa. Chodzi o to, żeby nie marnować żywności, to wiemy, tak? I właśnie moim pomysłem było to, żeby wyciągnąć to, co mam z lodówki i z tego fajną rzecz zrobić. Za nami Państwo zobaczycie, że mamy bardzo dużą patelnię, rozgrzaną już. Tam są placki, które właśnie podpiekam. Mam dodatkowo 3 rodzaje papryki. Czerwona, żółta, zielona, kurczak zamarynowany, fasola podkręcona czerwona kajenem, kukurydza, fajne te warzywa, które mamy na co dzień w lodówce. Wszystko złączymy w jednym garze i powstanie nam pyszne danie jednogarnkowe. Dodatkowo jeszcze będzie salsa z pomidorów, z kolendrą, z limonką, z pieprzem, świeżo podprażonym, także ślinotoku można dostać, prawda? I o to właśnie chodzi.
5: I to są wszystko produkty, które trafiły tutaj do Konińskiego Banku Żywności z różnych sklepów. Miały być wycofane po prostu. Ich termin pewnie się kończył. Czyli to jest taki dowód na to, że nie powinniśmy wyrzucać, że każdy produkt można gdzieś tam zawsze uratować.
4: Absolutnie tak, absolutnie. Te wszystkie właśnie produkty są na wykończeniu i my z tego zrobimy pyszne danie. A jakie przed chwilą opisałam, także jak najbardziej się da.
5: A są też jakieś sposoby na to, że na przykład mamy jakiś tam obiad, coś nam zostało ze stołu, różnych potraw i teraz możemy z tego coś jeszcze innego przyrządzić? Są takie przepisy gdzieś?
4: Oczywiście tak. Kwestia tego, co pan ma, z czego, na czym pracujemy, ale można zrobić tak, jak każdy z nas wie, że z rosołu zrobimy pomidorową, także można zamienić i próbować. To nasza kreatywność i wyobraźnia. Nic innego nas nie zatrzymuje.
5: W samej Wielkopolsce 500 000 ton żywności rocznie marnujemy, a jak czytałem statystyki takie ogólnopolskie, no to wychodzi na to, że najczęściej mięso, warzywa to są takie produkty, które wyrzucamy, bo wydaje nam się, kupiliśmy za dużo i wydaje nam się, że one już są trochę już takie niezbyt ładnie wyglądające, więc je wyrzucamy. No, czy tak powinniśmy robić? Jak tu trafić do sumienia nas, Polaków?
4: Orety, bardzo ciężkie pytanie, a z tymi warzywami, no to można oczami obejrzeć i zobaczyć, że one są dobre. Z tym mięsem też się czasami zastanawiam, czy ono jest dobre, że tutaj zachowałabym tą nutę rozsądku, żeby faktycznie trzymać się tych dat spożycia, bo one po coś są, tak? Nie możemy już podać właśnie takich rzeczy jak nabiał, mięso używać, ale jeśli ta końcówka daty jest bardzo bliska, to jak najbardziej. Także no musimy się wszyscy wewnętrznie zastanowić nad tym, co robimy, ile ludzi nie ma co jeść, ile ludzi głoduje. Także to już każdy powinien sobie indywidualnie odpowiedzieć na to pytanie, czy faktycznie można coś z tego zrobić.
3: Mówiła Justyna Sekunda, mistrzyni nowoczesnego cukiernictwa, autorka profilu Sekunda w kuchni.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Cyberkaretka na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
2: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
3: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
0: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina ostrzegają przed nadmiernym i bezrefleksyjnym przyjmowaniem suplementów diety. Wskazują, że tabletki nie zastąpią zdrowego odżywiania. Stosowane bez wyraźnej potrzeby mogą zaszkodzić. Moda na preparaty bez recepty sprawiła, że Wielkopolanie traktują je jako lek na ciągłe zmęczenie czy problemy ze zdrowiem, pomijając właściwą diagnostykę medyczną. Przedstawiciele organizacji podkreślają, że podstawowym źródłem witamin oraz minerałów powinna być zbilansowana i różnorodna dieta bogata w świeże warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste czy ryby. Suplementacja jest uzasadniona jedynie w konkretnych przypadkach, takich jak przyjmowanie witaminy D w okresie jesienno-zimowym lub kwasów omega-3 przy braku ryb w jadłospisie, co zawsze warto skonsultować z lekarzem. Niekontrolowane zażywanie wielu preparatów niesie ryzyko groźnych interakcji z lekami, co jest szczególnie niebezpieczne dla seniorów i osób przewlekle chorych, wyjaśniają konińscy lekarze. Eksperci przypominają, że kluczem do dobrej kondycji i odporności pozostaje zdrowy styl życia, nawodnienie, aktywność fizyczna i odpowiedni sen oraz sięganie po sezonowe dary natury.
1: Konin FM. Pogoda.
0: O poranku jeszcze lokalnie dość gęste mgły. Potem na zmianę chmury i słońce, choć przewaga tego drugiego. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Dobry wieczór, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na 2 godziny przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przypomnimy to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem też to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. Gmina Golina rozpoczęła rekrutację do nowego programu wsparcia stawiającego na usługi społeczne. Projekt oferuje szeroki wachlarz pomocy dopasowany do potrzeb mieszkańców. Przewidziano świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych dla kilkunastu osób oraz usługi sąsiedzkie. Zorganizowane zostanie również wsparcie dla opiekunów faktycznych obejmujące poradnictwo prawne oraz darmowy dostęp do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. W Kraśnicy i Myślibożu uruchomiony zostanie klub seniora z warsztatami i poradnictwem psychologicznym, a część osób trafi do dziennego domu pomocy na zajęcia aktywizujące i kulturalne. Zaplanowano też szkolenia zawodowe dla kadry opiekuńczej. Zgłoszenia od potencjalnych uczestników przyjmowane są jeszcze do końca września. Formalności można dopełnić w biurze projektu mieszczącym się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie. W dniach od 3 do 11 października potrwa międzynarodowa kampania Muzyka – Wsparcie osób w depresji. Chóry – Zdrowie z natury. W akcję aktywnie włączy się chór Cantorum Gaudium, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie w gminie Krzymów. Z tej okazji zaplanowano wyjątkowe wydarzenie muzyczno-edukacyjne, które odbędzie się 11 października o godzinie 16 w sali widowiskowej GOKU. Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny. Głównym punktem programu będzie dwuczęściowy koncert chóru. W pierwszej odsłonie publiczności usłyszy churalną muzykę liturgiczną, natomiast drugą część wypełnią utwory świeckie, w tym madrygały oraz kompozycje ludowe. Ważnym elementem wydarzenia będzie także panel warsztatowy zatytułowany Zdrowe rozśpiewanie, czyli jak wspomóc zdrowie dźwiękiem z wdziękiem, który poprowadzi dr Beata Zibrecht z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Inicjatorką udziału w akcji jest dyrygentka chóru z gminy Krzymów Hanna Buczkowska-Bartczak. Współorganizatorami przedsięwzięcia są lokalny ośrodek kultury oraz sam chór. Na zakończenie spotkania na wszystkich uczestników czekać będzie słodki poczęstunek. W Turku rusza inicjatywa pod nazwą Męski Krąg – bezpieczna przestrzeń przeznaczona do rozmowy, wzajemnego wsparcia i rozwoju osobistego panów. Najbliższe spotkanie odbędzie się jutro o 19:00. Wydarzenie potrwa 3 godziny i zostanie zorganizowane w jednym z gabinetów psychologicznych. Spotkania skierowane są do mężczyzn, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje emocje i potrzeby, budować wartościowe relacje lub przeżywają trudne momenty życiowe, kryzysy i zmiany. Uczestnicy zyskają okazję do szerszej wymiany doświadczeń bez oceniania i udawania. Inicjatywa stawia na budowanie świadomości oraz otwartą dyskusję w kameralnym gronie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wszelkie szczegółowe informacje na temat spotkania zostały umieszczone w internecie. Tymczasem w kinie kameralnym Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przy ulicy Okulnej na 5. osiedlu już pojutrze Środa z kinem niezależnym. O godzinie 18:00 zobaczymy 7 krótkometrażowych produkcji docenionych w tym roku na ogólnopolskim konkursie filmów niezależnych OKWA. Wśród nich reżyserski debiut aktorki z Konina Szantal Strzelińskiej. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Wilczogórze organizuje akcję charytatywną pod nazwą Góra Grosza dla Michaliny Rachubę. Inicjatywa ma na celu wsparcie dziewczynki poprzez zbiórkę funduszy, w której liczy się dosłownie każdy grosz. Akcja potrwa do 25 października. Pomoc realizowana jest dwutorowo poprzez tradycyjną zbiórkę bilonu oraz wpłaty internetowe. Do stacjonarnych puszek w szkole w Wilczogórze zbierane są monety o wszystkich groszowych nominałach, od 1 do 50 groszy. Równolegle funkcjonuje dedykowana skarbonka na portalu siepomaga.pl. Organizatorzy proszą darczyńców dokonujących przelewów online o potwierdzenie wpłaty w komentarzu na stronie. Wydarzenie opiera się na prostych zasadach i angażowaniu lokalnej społeczności szkolnej oraz mieszkańców. Każda, nawet najmniejsza wpłacona kwota przybliża cel zbiórki i stanowi realne wsparcie dla Michaliny. Kino Miejskiego Domu Kultury w Kole przygotowało specjalną ofertę filmową dla grup szkolnych z okazji Dnia Chłopaka. Wyjątkowe seanse organizowane są od dziś do 2 października. Repertuar obejmuje 3 wyselekcjonowane propozycje filmowe dla młodszej widowni: Wajana, Psi Patrol, Dinozaury oraz Księga Pustyni. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rezerwacji. Przed nami 13. edycja ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą, która odbędzie się 3 i 4 października. W inicjatywę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego aktywnie włącza się Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, przygotowując dla seniorów ofertę wydarzeń w promocyjnych cenach lub z całkowicie bezpłatnym wstępem. Projekt ma na celu aktywizację osób starszych i zachęcanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym. W Domu Kultury Oskarc oraz w Kinie Oskarc na seniorów czekają seanse filmowe oraz spektakle realizowane w ramach programu Teatr Polska, na które przygotowano bilety w preferencyjnych cenach. Z kolei w obiekcie CKIS przy ulicy Okulnej chętni będą mogli bezpłatnie wziąć udział w zajęciach pilatesu. Dla miłośników sztuk wizualnych przygotowano propozycje w galerii CKIS Wieża Ciśnień. Odbędzie się tam wystawa fotografii połączona z autorskim oprowadzeniem po ekspozycji, na którą wstęp również jest wolny. Przedsięwzięcie stanowi idealną okazję do integracji międzypokoleniowej oraz do spędzenia wolnego czasu w lokalnych instytucjach kultury. A szczegóły można znaleźć na www.ckis.konin.pl. W niedzielę o godzinie 17 w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości odbędzie się wyjątkowy koncert Skaldowie na jazzowo. Wydarzenie organizowane jest na dużej scenie w ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, jednak wymagane jest wcześniejsze odebranie darmowych wejściówek, o które można pytać w kasie placówki. Publiczność usłyszy najbardziej znane utwory z dorobku legendarnej grupy Skaldowie, takie jak Cała jesteś w skowronkach, Medytacje wiejskiego listonosza czy Od wschodu do zachodu słońca. Znane kompozycje zyskają zupełnie nowe brzmienie dzięki autorskim jazzowym aranżacjom przygotowanym przez koninianina Szymona Wieczorkiewicza. Na scenie wystąpi zespół w składzie Kornelia Raźniewska, wokale Katarzyna Stroińska-Sieranc przy fortepianie, Kuba Marciniak na saksofonie tenorowym oraz Waldemar Franczyk na perkusji. Szymon Wieczorkiewicz zaprezentuje się natomiast na gitarze basowej i kontrabasie. Ten koncert to świetna okazja, by odkryć klasykę polskiej muzyki w nowoczesnych interpretacjach, a szczegóły na stronie internetowej Konińskiego Centrum Kultury pod adresem kckonin.pl. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny przyłącza się do ogólnopolskiej inicjatywy Weekend Seniora z Kulturą organizowanej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenia zaplanowano na weekend 3 i 4 października. Tegoroczny program powstał we współpracy z klubem turystycznym PTTK w Koninie oraz parafią pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Gosławicach. Sobotnia część obchodów rozpocznie się od spaceru po Gosławicach i okolicach, zwiedzania muzealnych ekspozycji oraz miejscowego kościoła. Wieczór zwieńczy koncert organowy w wykonaniu Rafała Gauzy, związanego z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, który jest organistą gosławickiej parafii. W niedzielę seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzać muzealne zbiory w godzinach od 12 do 18, korzystając ze specjalnie przygotowanego audioprzewodnika. Organizatorzy przekazali również informacje dla osób korzystających z komunikacji miejskiej na tej wycieczkowej linii spacer. Mimo że jest to autobus MZK, to wyjątkowo obowiązuje bilet w cenie 4,80. Na tej trasie nie są honorowane żadne ulgi ani przejazdy darmowe. Weekend dla seniorów to świetna okazja do aktywnego spędzenia czasu w otoczeniu lokalnej historii, a jeśli chodzi o szczegóły, to można je znaleźć na stronie internetowej Konińskiego Muzeum pod adresem muzeum.com.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Zakończyła się gruntowna modernizacja hali sportowej w Przykonie. Odbiór techniczny budynku zwieńczył realizację projektu ukierunkowanego na poprawę efektywności energetycznej gminnych obiektów. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł blisko 1 800 000 zł, a inwestycja uzyskała wsparcie z funduszy unijnych w ramach programu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Zakres wykonanych prac był bardzo szeroki. W obiekcie wymieniono całą stolarkę okienną oraz drzwiową, a także ocieplono ściany zewnętrzne. Zastosowano nowoczesne proekologiczne rozwiązania, montując instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła. Całkowitą przebudowę przeszły również instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Głównym celem inwestycji było wyraźne obniżenie kosztów eksploatacji obiektu przy jednoczesnym podniesieniu komfortu jego użytkowników. Zmodernizowana hala sportowa w Przykonie służy na co dzień przede wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej podczas zajęć wychowania fizycznego, treningów oraz lokalnych wydarzeń. To kolejny krok w stronę nowoczesnej infrastruktury w gminie. Dyskusyjny klub książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie zaprasza na najbliższe spotkanie poświęcone biografii Marii Konopnickiej. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 17 w Bibliotece Emocji, czyli w jednej z sal książnicy przy ulicy Dworcowej. Spotkanie ma charakter otwarty, a organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału nowe osoby, które chcą dołączyć do klubowych dyskusji. Głównym tematem rozmów będzie głośna książka Magdaleny Grzebałkowskiej zatytułowana Dezorientacje, biografia Konopnickiej, która stanowi kontynuację i dopełnienie wrześniowego nowego spotkania autorskiego z pisarką, a to miało miejsce w Konińskiej Bibliotece. Uczestnicy skupią się na odkrywaniu mniej znanych faktów z życia poetki, odchodząc od jej pomnikowego wizerunku autorki baśni i utrwalonych schematów. Organizatorzy podkreślają, że udział w klubie nie wymaga specjalistycznej wiedzy historyczno-literackiej. Dyskusje przebiegają w swobodnej i kameralnej atmosferze, w której liczą się przede wszystkim osobiste wrażenia z lektury. Każdy uczestnik może włączyć się do rozmowy lub po prostu posłuchać opinii innych osób przy herbacie. Znana wokalistka Kasia Moś nagrała w Słupcy teledysk do Psia Psi. Premiera była kilka dni temu, a klip jest na YouTubie. Artystka występuje na okrągłym pomoście nad Jeziorem Słupeckim. Część ujęć powstała w prestiżowym hotelu obok. Piosenka Psia Psi opowiada o przyjaźni, w której są zdrada, plotki, półprawdy i gra na dwa fronty. Historia jest ironiczna, z dystansem inspirowana doświadczeniami artystki. Kasia Moś zadebiutowała w 2015 roku, wydała 4 albumy studyjne, ostatni przed 2 laty, w 2017 reprezentowała Polskę w finale Eurowizji. Rok temu wystąpiła podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Słupcy. Owosty i zewnętrzny basen to z kolei znana w całym kraju inwestycja, która kosztowała ponad 6 milionów złotych. Pomysł Pawła Grobelnego stał się atrakcją turystyczną. Ten architektoniczny projekt zdobył główną nagrodę w konkursie Najlepiej zorganizowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce, organizowanym przez Poznański Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. W galerii CKS Wieża Ciśnień w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy Pawła Kuli, artysty, edukatora i współwynalazcy solarigrafii. Wydarzenie zaplanowano na 16 października na godzinę 18, a wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest wolny. Ekspozycja powstaje we współpracy z Biblioteką Wojewódzką w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii. Prezentowane prace skupią się na eksperymentalnym podejściu do medium fotograficznego i badaniu jego relacji ze światłem. Autor czerpie inspiracje z historycznych wątków związanych z duchowością, seansami spirytystycznymi oraz zjawiskami objawień. W swojej twórczości analizuje moment rejestracji obrazu, łącząc go z pragnieniem poznania tego, co niewidoczne na pierwszy rzut oka. Paweł Kula na co dzień współprowadzi pracownię fotografii kreacyjnej i fotomediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. W swojej praktyce tworzy własne aparaty optyczne, wykorzystuje materiały fosforyzujące, roślinne pigmenty oraz techniki non-kamerowe. Zajmuje się również projektowaniem autorskich działań edukacyjnych z zakresu sztuk wizualnych. Mieszkańcy Konina będą mieli w tym tygodniu okazję zapoznać się z archiwalną twórczością fotograficzną Ryszarda Furmanka. Wyjątkowe spotkanie poświęcone pamięci i torbkowi artysty odbędzie się w czwartek o godzinie 17. Wydarzenie stanowi podsumowanie projektu pod nazwą Kadr Furmanka, Ryszard Furmanek, Archiwum Fotograficzne. Głównym punktem programu będzie wernisaż wystawy prezentującej wybór zdjęć spośród zdigitalizowanych fotografii oraz negatywów autora. Uczestnicy zobaczą także efekt prac z trzeciego spotkania w ramach kawiarenki wspomnień, czyli ułożone wspólnie fotopuzzle. Spotkaniu towarzyszyć będą osobiste wspomnienia o fotografie, a w uroczystym otwarciu ekspozycji weźmie udział jego syn, Maciej Furmanek. Zaplanowano również prezentację przedstawiającą zakres prac zrealizowanych w ramach całego przedsięwzięcia. Wydarzenie dostosowane będzie do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących poprzez obecność tłumacza polskiego języka migowego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Społeczne, realizowanego przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dla seniorów to okazja, by powspominać sobie dawne życie w Koninie, a dla młodych szansa, by dzięki niepublikowanym dotąd fotografiom zobaczyć, jak dawniej wyglądało nasze miasto. Od 1 listopada wejdą w życie ważne zmiany dla przyszłych przedsiębiorców. Rejestracja nowej działalności gospodarczej będzie możliwa wyłącznie przez internet, zapowiada Turecka Izba Gospodarcza. TIK wyjaśnia, że tym samym urzędy gmin w całej Wielkopolsce i kraju przestaną przyjmować papierowe wnioski o wpis do CEIDG. Jest to początek procesu cyfryzacji procedur administracyjnych dla biznesu. Przyszli właściciele firm złożą dokumenty cyfrowo, wykorzystując portal biznes.gov.pl, aplikację mObywatel lub bankowość elektroniczną, tłumaczą przedstawiciele Izby Gospodarczej z Turku. Do potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu posłuży profil zaufany, e-dowód bądź kwalifikowany podpis elektroniczny. Po przesłaniu zgłoszenia dane automatycznie trafią do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz ZUS-u lub KRUS-u. Co istotne, te nowe zasady dotyczą na razie tylko zakładania firm. Pozostałe formalności, takie jak zmiana danych, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie z wpisu, będzie można realizować tradycyjnie w urzędzie aż do końca października 2028 roku. Osoby planujące rozpoczęcie biznesu powinny wcześniej upewnić się, że posiadają aktywny profil zaufany lub inne narzędzie do e-podpisu. Trwa sezon na jesienne grzybobranie. Aby uniknąć groźnych zatruć oraz problemów żołądkowych, kluczowe jest zbieranie wyłącznie tych gatunków, co do których mamy stuprocentową pewność, radzą inspektorzy sanepidu z koła. Każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do swoich zbiorów, może skorzystać z bezpłatnej pomocy ekspertów. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole przy ulicy Toruńskiej organizowane są specjalne dyżury. Klasyfikatorzy grzybów oceniają przyniesione okazy codziennie w godzinach porannych do 9. Oprócz weryfikacji gatunków specjaliści przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Znalezione grzyby należy wkładać do przewiewnych koszyków i unikać foliowych reklamówek, w których szybko się psują. Istotne jest także ich odpowiednie przechowywanie. Nie wolno przetrzymywać zbiorów zbyt długo przed obróbką. Już teraz trwają przygotowania do jarmarku świątecznego w Koninie. Wydarzenie odbędzie się od 4 do 6 grudnia na Starówce. Jeśli ktoś przygotowuje świąteczne przysmaki, jest producentem lokalnych przetworów, tworzy rękodzieło, rzeźbi lub maluje, może zgłosić chęć udziału w jarmarku. Zapisy przyjmuje organizator wydarzenia Konińskie Centrum Kultury. Szczegółowe informacje pod adresem kckonin.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Niezależne analizy naukowe rozstrzygną o przyszłości planowanego podziemnego składowiska odpadów w kopalni soli Kłodawa. Chociaż zarząd zakładu zawiesił pracę nad tym projektem, sprawa nadal budzi spore emocje. Badania przygotowują eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wyniki oraz raporty dotyczące bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców zostaną publicznie udostępnione za około pół roku. Decyzja o ewentualnej realizacji inwestycji zależy od wniosków naukowców oraz opinii społecznej i pracowników, wbrew którym władze spółki nie chcą działać. Planowano, że pod ziemię trafią wyłącznie polskie odpady, w tym popioły ze spalarni oraz azbest. Eksploatacja złoża utworzyła w kopalni ponad 20 milionów metrów sześciennych pustej przestrzeni. Jej uzupełnienie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o przedłużenie koncesji wydobywczej, która wygasa w 2052 roku. Brak działań oznaczałby konieczność przeprowadzenia kosztownej likwidacji obiektu. Dyrekcja zapewnia, że składowanie odpadów nie zagraża obecnemu wydobyciu soli, turystyce ani stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wielkopolska Policja ostrzega przed oszustwami telefonicznymi typu phishing, w których przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do klonowania głosu. Nowoczesne narzędzia AI pozwalają nałożyć głos bliskiej osoby lub przedstawiciela instytucji na podstawie zaledwie krótkiego nagrania. Oszuści stosują technikę wywierania presji czasu, by skłonić ofiarę do wykonania natychmiastowego przelewu, przekazania danych czy podania kodów autoryzacyjnych. Przedstawiciele wielkopolskich służb podkreślają, że podstawą obrony przed taką socjotechniką jest zawsze weryfikacja rozmówcy i brak zaufania do samego brzmienia głosu. W sytuacji, gdy rozmowa budzi jakiekolwiek wątpliwości lub pojawia się ponaglenie, należy się rozłączyć i samodzielnie oddzwonić pod znany nam numer kontaktowy albo potwierdzić sprawę innym kanałem. Wielkopolska Policja zaleca również ustalenie z rodziną tajnego hasła bezpieczeństwa, które pozwoli szybko potwierdzić tożsamość w trudnych momentach. Ważną zasadą pozostaje chronienie poufnych danych. Nigdy nie należy podawać PIN-ów ani kodów autoryzacyjnych. Wszelkie podejrzane próby kontaktu warto od razu zgłaszać specjalistom poprzez stronę internetową incidentcert.pl lub dzwonić prosto na policję. Niepokojące statystyki dotyczące zatruć tlenkiem węgla w Wielkopolsce. Od początku roku poszkodowanych zostało już ponad 90 osób, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było ich 50. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni strażacy odnotowują kolejne groźne zdarzenia związane z uruchamianiem pieców, w tym interwencje kończące się hospitalizacją mieszkańców regionu. Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, którego obecności nie da się wykryć bez odpowiednich urządzeń. Przed rozpoczęciem korzystania z instalacji grzewczych należy sprawdzić stan techniczny pieców, przewodów kominowych oraz drożność wentylacji. Strażacy przekonują, że kratek wentylacyjnych nie wolno zakrywać, a najskuteczniejszą ochroną przed zagrożeniem jest montaż sprawnej czujki czadu. Obowiązujące przepisy nakazują regularne czyszczenie kominów. W domach na paliwo stałe należy robić to 4 razy w roku, przy paliwie gazowym lub ciekłym 2 razy. Z kolei przewody wentylacyjne wymagają przeglądu minimum raz w roku. Warto mieć czujkę czadu i dymu. Gdy czujnik wykryje zagrożenie i podniesie alarm, należy natychmiast opuścić budynek i zadzwonić pod numer 112. Mieszkańców Konina czekają zmiany w połączeniach kolejowych. Wstępny projekt nowego rozkładu PKP przewiduje dodatkowe kursy, a także ograniczenia. Zniknąć ma bezpośrednie połączenie z Zakopanem, a pociąg do Wrocławia będzie odjeżdżał z Konina później niż obecnie. Ostateczny rozkład ma być znany pod koniec listopada, a zmiany mają wejść w życie 13 grudnia. W kierunku Szczecina pojawi się dodatkowe połączenie. Obecny kurs zostanie zastąpiony dwoma nowymi, oba przez Poznań. Zmieni się również organizacja połączeń ze Świnoujściem. Część pociągów będzie kierowana do Zielonej Góry. Z kolei pociąg kończący obecnie trasę w Poznaniu ma zostać wydłużony do Szczecina. Na wieczór ma zostać przesunięty bezpośredni ekspres Intercity do Wrocławia, który przez Poznań dotrze do celu później niż obecnie. W przeciwnym kierunku pojawi się dodatkowe przedpołudniowe połączenie do Warszawy Gdańskiej, docelowo do Chełma. Jednocześnie wieczorne połączenie nie będzie już docierało do centrum stolicy, lecz zakończy trasę na jej obrzeżach. Zmiany obejmą także kierunek Kraków. Pojawi się dodatkowy poranny pociąg, a obecny kurs zostanie przesunięty. W zamian za rozkładu ma zniknąć bezpośredni pociąg do Zakopanego. Rusza kolejna edycja projektu Przeciwdziałanie Przemocy, program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas 5 konińskich szkół podstawowych, którego celem jest budowanie bezpiecznych relacji, rozwijanie empatii oraz nauka reagowania na przemoc i zachowania raniące innych. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać przemoc, jak reagować w trudnych sytuacjach i gdzie szukać pomocy, bo bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, szacunku i wzajemnego wsparcia, podkreślają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Program realizowany jest przez pracowników MOPR-u z sekcji poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej. Dotychczas ten program realizowany był w 11 szkołach podstawowych w 30 klasach 5 z udziałem 565 uczniów. Oznakuj swój rower i zadbaj o jego bezpieczeństwo. Już 10 października w godzinach od 11 do 15 policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie będą znakować rowery. Oznakowanie jednośladu to prosty i skuteczny sposób na jego zabezpieczenie. W przypadku kradzieży zwiększa szanse na szybkie odzyskanie roweru i ustalenie jego właściciela. Obowiązują wcześniejsze zapisy, zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, a szczegóły na Facebooku Konińskiej Komendy. Przedecz oraz miejscowość Katarzyna zyskają nowoczesne planowanie rozwoju dzięki koncepcji Smart Village, czyli inteligentnej wsi. W siedzibie Stowarzyszenia Solna Dolina podpisano umowę o powierzenie grantu na opracowanie tego kompleksowego dokumentu. Przedsięwzięcie wpisuje się w plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej. Głównym celem przygotowania dokumentacji jest wyznaczenie kierunków zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie jakości życia lokalnej społeczności. Idea Smart Village opiera się na wdrażaniu innowacyjnych technologii, cyfryzacji oraz optymalnym wykorzystaniu potencjału mieszkańców. Prace nad strategią pozwolą na dokładną analizę lokalnych potrzeb pod kątem ochrony środowiska oraz nowoczesnego zarządzania. Dla gminy Przedecz to kolejny etap pomyślnego budowania przyszłości w oparciu o unijne fundusze wspierające obszary wiejskie. Przypominamy, burmistrz Sąpolna oraz wójt gminy Wierzbinek organizują międzygminny rajd rowerowy, który odbędzie się 3 października. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, którzy chcą wspólnie pokonać lokalną trasę. Uczestnicy mogą wystartować z jednego z dwóch wyznaczonych miejsc. Pierwszy peleton wyruszy o godzinie 13.30 sprzed Urzędu Miejskiego w Sąpolnie, natomiast druga grupa z Wierzbinka rozpocznie przejazd o godzinie 14.00 sprzed Urzędu Gminy. Pętla rajdu prowadzić będzie przez miejscowości Łysek, Wierzbinek, Sadylno, Kazubek, Zakrzewek oraz Teresewo. Finisz całej imprezy zaplanowano przy Urzędzie Miejskim w Sąpolnie. W miejscowości Zakrzewek na rowerzystów czekać będzie natomiast postój z poczęstunkiem oraz atrakcjami. Miasto Turek uruchamia komunikację miejską. Pierwsze autobusy wyjadą na ulicę 5 października. Przejazdy będą bezpłatne dla mieszkańców Turku. Niedawno miasto podpisało z samorządem województwa wielkopolskiego umowę na dofinansowanie budowy dworca, centrum przesiadkowego. Jednocześnie teraz podjęto decyzję o uruchomieniu miejskiej komunikacji publicznej. Planowane trasy będą obejmować przystanki w pobliżu takich miejsc jak przychodnie lekarskie, sklepy wielkopowierzchniowe i szpital. 1 października przypada 37. rocznica śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskac, wybitnej pisarki, której twórczość na stałe zapisała się w historii polskiej literatury. Z tej okazji mieszkańcy koła wezmą udział w obchodach rocznicowych. W czwartek o godzinie 12 delegacje złożą wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą pisarce, znajdującą się na ścianie ratusza w kole. To wyjątkowy moment, aby wspólnie uczcić pamięć o autorce i przypomnieć jej związki z kołem. Stanisława Fleszarowa-Muskac w tym mieście spędziła swoje dzieciństwo. Jej ojciec był burmistrzem koła. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie proszą mieszkańców oraz sympatyków o wsparcie finansowe na zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Inicjatywa wiąże się z przypadającym na ten rok wyjątkowym jubileuszem stulecia istnienia jednostki. Czas na zgromadzenie potrzebnej kwoty powoli się kończy, a do pełnej sumy wciąż brakuje części funduszy. Na obecnym etapie liczy się każda wpłata bez względu na jej wysokość. Do tej pory zebrano około 5000 z potrzebnych 200. Nowy pojazd ma zastąpić dotychczasowy sprzęt i zapewnić niezawodność podczas akcji. Będzie używany do gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych, likwidowania powalonych drzew oraz przy innych zagrożeniach życia i mienia. W takich sytuacjach kluczowy jest czas reakcji. Sprzęt posłuży całej lokalnej społeczności i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich rodzin. Osoby, które chcą pomóc, mogą dokonać dowolnej wpłaty za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Strażacy apelują również o udostępnianie informacji o zbiórce w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona darczyńców. Wielkopolskie szkoły nadal mają problemy z brakami kadrowymi. W tym roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało już 790 zgód na zatrudnienie osób, które nie mają pełnych kwalifikacji pedagogicznych. 104 z nich dotyczyły przedszkoli, a pozostałe szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najczęściej zgody obejmowały nauczanie przedmiotów ścisłych oraz stanowiska związane ze wsparciem psychologicznym. Wśród osób podejmujących pracę są m.in. studenci 4 i 5 roku, którzy dopiero przygotowują się do zawodu nauczyciela. Takie rozwiązanie pozwala szkołom zapewnić zajęcia z przedmiotów, do których brakuje specjalistów. Niedobór kadry sprawia też, że nauczyciele pracujący w zawodzie coraz częściej łączą obowiązki i prowadzą kilka różnych przedmiotów. Takiego rozwiązania w życiu religijnym w Wielkopolsce Wschodniej jeszcze nie było. Przy parafii Miłosierdzia Bożego w Koninie powstaje kaplica wieczystej adoracji, do której będzie można przyjść o każdej porze dnia i nocy i zatrzymać się w ciszy, poinformowała kuria diecezjalna we Włocławku. W przygotowaniu tego dzieła pomaga jedna z katolickich fundacji. Jej przedstawiciele w kolejnych tygodniach będą odwiedzać inne parafie dekanatów konińskich, aby przybliżyć ideę wieczystej adoracji i zapraszać wiernych do podjęcia godziny czuwania. Do obsadzenia dyżurami jest 168 godzin w każdym tygodniu. Około 30% z potrzebnych strażników już się zgłosiło. Jeszcze przypomnienie o jednym konkursie. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu na wolontariusza roku 2026. Celem inicjatywy jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które bezinteresownie pracują na rzecz mieszkańców oraz lokalnych organizacji. Laureatów poznamy 4 grudnia podczas uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza, natomiast dokumenty kandydatów można nadsyłać do 31 października. Konkurs wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach. W pierwszej, przeznaczonej dla najlepszego wolontariusza, w organizacji zgłoszeń dokonują same podmioty pozarządowe. Druga dotyczy najlepszego młodego wolontariusza i w tym przypadku kandydatów mogą wskazywać zarówno organizacje, jak i szkoły podstawowe, ponadpodstawowe czy placówki specjalne. Dokumenty można składać osobiście w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, przesłać pocztą tradycyjną lub wysłać skany drogą elektroniczną. Wyboru dokona powołana komisja. Urząd Miejski przypomina, że w Koninie wystartowała trzecia edycja konkursu Koniczynka 2026, którego celem jest docenienie i uhonorowanie niepełnosprawnych mieszkańców miasta. Inicjatywa organizowana jest przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Konińską Spółdzielnią Socjalną Spektrum. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 30 października. Uczestnicy mogą ubiegać się o statuetki w trzech osobnych kategoriach. Pierwsza nagradza postawę godną naśladowania u osób aktywnych zawodowo, społecznie lub sportowo. Druga skierowana jest do osób, które dzięki codziennej rehabilitacji i terapii skutecznie przełamują bariery własnej niepełnosprawności. Trzecia kategoria została dedykowana najmłodszym mieszkańcom poniżej 18 roku życia. Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać lokalne organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia oraz placówki oświatowe. Zwycięzców wyłoni specjalna kapituła złożona z przedstawicieli środowisk społecznych. Jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich? Przedstawiciele lokalnych władz z powiatu tureckiego wzięli udział w praktycznych warsztatach pokazujących rozwiązania wypracowane w warunkach realnego zagrożenia u naszych wschodnich sąsiadów. Głównym celem ich szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz odpowiednie przygotowanie samorządu na potencjalne sytuacje kryzysowe. Przeanalizowano doświadczenia dotyczące sprawnej ewakuacji, logistyki, ochrony infrastruktury krytycznej oraz szybkiego podejmowania decyzji. Dyskutowano też o zapewnieniu ciągłości świadczenia usług dla lokalnej społeczności w trudnych warunkach. Zdobyta wiedza posłuży do aktualizacji lokalnych planów i procedur bezpieczeństwa. Działania te mają sprawić, że powiat turecki będzie stabilny i gotowy na każdy scenariusz. W Szymowie odbędą się bezpłatne badania mamograficzne realizowane w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Mobilna pracownia diagnostyczna pojawi się przy Urzędzie Gminy przy ulicy Kościelnej 14 października. Z darmowej diagnostyki bez skierowania mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Z myślą o paniach powyżej 35 roku życia, które nie kwalifikują się do bezpłatnego programu profilaktycznego, przygotowano opcję odpłatną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie do regularnej profilaktyki oraz umożliwienie szybkiego wykrywania zmian chorobowych na wczesnym etapie. Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 61 222 3700. Mieszkańcy Tuliszkowa zdecydują w głosowaniu o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do finałowego etapu zakwalifikowały się dwa projekty dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a realizacja każdego z nich wyniesie 230 tysięcy złotych. Pierwszą propozycją jest projekt Kuźnia Zdrowia i Kondycji, zakładający utworzenie dwusalowej siłowni ze strefą cardio w pawilonie przy ulicy Nortowskiej. Zadanie to przewiduje wyciszenie podłóg, montaż specjalistycznego sprzętu oraz modernizację oświetlenia na stadionie miejskim, co umożliwi rozgrywanie meczów po zmroku. Drugi pomysł dotyczy utworzenia parku rekreacyjnego pod Lisim Ogonem na terenie za halą widowiskowo-sportową. Plan obejmuje wykorzystanie lokalnego drzewostanu, utwardzenie alejek oraz instalację oświetlenia. Nowa przestrzeń ma służyć do wypoczynku i integracji mieszkańców w każdym wieku. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił drugą edycję ogólnopolskiego konkursu Energia z Rolnictwa. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Projekt stanowi część szerszej kampanii edukacyjnej, której celem jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii i ukazywanie roli rolnictwa w rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Tegoroczna rywalizacja przebiega pod hasłem OZE na 6 rozłoże. A nowością jest rozszerzenie grona uczestników o uczniów klas 6 i 7. Zadaniem dzieci jest przygotowanie pracy plastycznej lub materiału wideo prezentującego wykorzystanie zasobów gospodarstw rolnych czy biogazowni do produkcji energii. Szczegóły pod adresem wir.org.pl. Pisarz Jakub Małecki Szkoła zaprezentował swoją najnowszą powieść pod tytułem Chimera. Dzieło trafiło właśnie do sprzedaży w wersji papierowej, elektronicznej oraz jako audiobook. Już w dniu debiutu tytuł zdobył pierwsze miejsce wśród najchętniej słuchanych pozycji w jednym z serwisów online. Co więcej, oficjalnie potwierdzono sprzedaż praw do ekranizacji tej nowej historii, choć na szczegóły adaptacji filmowej trzeba jeszcze poczekać. Urodzony w Kole w 1982 roku, autor ma na swoim koncie liczne sukcesy literackie oraz tłumaczenia dzieł na wiele języków obcych. To nie pierwszy kontakt jego twórczości z kinem. W 2023 ekranizacji doczekała się powieść Święto Ognia w reżyserii Kingi Dębskiej, a niedawno zakończyły się zdjęcia do filmu Horyzont. Konińskie Centrum Kultury rozpoczęło zapisy do 45. edycji jesiennych spotkań recytatorów. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas od 4 do 8 ze szkół podstawowych z Konina, a także do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i całego powiatu konińskiego. Całość rywalizacji podzielono na dwie osobne części tematyczne, do których obowiązują osobne terminy nadsyłania dokumentów. Pierwszy etap, czyli jesienne spotkania z poezją, odbędzie się 21 października. Deklaracje udziału w tej odsłonie przyjmowane są do 14. Druga część zatytułowana Jesienne spotkania z prozą zaplanowana została na 27 listopada, a termin zgłoszeń upływa 20 listopada. Szczegóły pod adresem kckonin.pl. W Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oddano do użytku nową windę dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenie znacząco poprawia dostępność architektoniczną obiektu i ułatwia poruszanie się pomiędzy piętrami osobom o ograniczonej mobilności. Montaż instalacji wpłynął na zwiększenie ich samodzielności, bezpieczeństwa oraz codziennego komfortu w trakcie nauki. Zniesienie dotychczasowych barier architektonicznych zapewnia wszystkim uczniom równy dostęp do edukacji. Łączny koszt prac budowlanych wyniósł blisko 99 tysięcy złotych. Część tej kwoty pozyskano ze środków PFRON-u, a resztę stanowił wkład powiatu tureckiego. Mieszkańcy Słupcy mają okazję wziąć udział w wycieczce do fabryki samochodów Volkswagen we wrześniu. Wyjazd zaplanowano na 13 października. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 13.10 na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, skąd 10 minut później nastąpi odjazd z autobusów. Propozycja zwiedzania zakładu motoryzacyjnego jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. W programie wycieczki przewidziano zapoznanie się z historią marki, nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi oraz pracą kadry tworzącej branżę motoryzacyjną. Uczestnicy będą mogli od zaplecza zobaczyć, jak funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w regionie. Opłata za przejazd wynosi 30 zł. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu muszą dokonać zapisów w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Słupcy najpóźniej do jutra. W konińskiej wieży ciśnień odbędą się warsztaty solarigrafii, które poprowadzi artysta i edukator Paweł Kula. Wydarzenie zaplanowano na 17 października na godzinę 12. Zajęcia mają charakter otwarty i nie wymagają od uczestników wcześniejszego doświadczenia w fotografowaniu. Spotkanie skupi się na praktycznym poznawaniu istoty procesu tworzenia obrazu za pomocą światła i prostych narzędzi. Solarigrafia to specjalna technika fotograficzna opierająca się na wykorzystywaniu własnoręcznie zrobionych kamer otworkowych oraz papieru światłoczułego. Pozwala ona na rejestrowanie trasy słońca na niebie podczas wielomiesięcznych naświetlań, które zazwyczaj rozpoczynają się w czasie przesileń. Uzyskane kadry ukazują ruch, jak również zjawiska atmosferyczne i przekształcenia przestrzeni. W trakcie warsztatu uczestnicy wypróbują bezkamerową metodę lumen printu oraz zbudują własne aparaty. Poznają także proces obróbki końcowej, a gotowe kamery montowane będą w okolicach galerii wieży ciśnień. Zakończył się odbiór techniczny nowej infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Rychwale. Inwestycja obejmowała uregulowanie dna i skarb rowu ziemnego oraz montaż podziemnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach szerszego projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie całej gminy, co uzyskało wsparcie z unijnego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Równolegle w Rychwale, Święci oraz Grochowach powstały ekoparki w formie ogrodów deszczowych. Miejsca te wyposażono w nowe nasadzenia roślinne, siłownie zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci oraz tablice o tematyce edukacyjnej poświęconej retencji. Całość ma służyć poprawie jakości terenów rekreacyjnych oraz wzmocnieniu lokalnej bioróżnorodności. Całkowity koszt zrealizowanych prac wyniósł ponad 1 400 000 zł. Nowoczesne rozwiązania techniczne i przyrodnicze pozwolą skuteczniej gromadzić oraz oszczędzać wody opadowe i roztopowe w całej gminie. Katarzyna Roman-Rawska będzie gościem kolejnego spotkania z cyklu Konin lubi książki. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Wstęp na to kulturalne przedsięwzięcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Zaproszona autorka to uznana pisarka, publicystka i tłumaczka oraz badaczka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Podczas wizyty w Koninie zaprezentuje swoją książkę Zaśnięcie Anisy – opowieść o polskich starowierach. Publikacja przyniosła jej nominacje do ocenionych wyróżnień, w tym Nagrody Konrada oraz Nagrody Literackiej imienia Wiesława Kazaneckiego. W swojej twórczości pisarka łączy perspektywę naukowej badaczki z osobistą historią potomkini jednej z najmniejszych mniejszości religijnych w Polsce. Rozmowę o trudnej tożsamości, pamięci pokoleń oraz tajemnicach starowierskich domów poprowadzi Radosław Grzelak. Komendy policji w Koninie, Kole, Słupcy, Wrześni oraz Poznaniu wzbogaciły się o nowe radiowozy marki BMW. Do wielkopolskich funkcjonariuszy trafiło łącznie 9 takich pojazdów. Zakup oraz specjalistyczne wyposażenie samochodów zrealizowano dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Nowe radiowozy wyróżniają się bardzo wysokimi parametrami technicznymi. Zostały wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki benzynowe o mocy 374 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła. Wysokie osiągi mają kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, m.in. podczas pościgów czy szybkiego dojazdu na miejsce niebezpiecznych zdarzeń

0: 16:00–19:30 oraz w soboty od 10:00–13:00. Jesień od tygodnia już z nami jest i wraz z nią rozpoczynamy sezon grzewczy. Zanim rozpalimy w piecu, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich, apelują wielkopolscy strażacy. Zaprośmy kominiarza i sprawdźmy przewody kominowe oraz wentylację. Zadbajmy również o sprawność urządzeń grzewczych i nie lekceważmy żadnych niepokojących objawów. Pamiętajmy, że lepiej zaprosić kominiarza, zanim strażacy będą musieli odwiedzić nas swoim wozem gaśniczym. W Wieży Ciśnień odbędzie się ciekawe wydarzenie w ramach 12. Festiwalu Sztuki Uroruro. Czwarty dzień multidyscyplinarnego przeglądu odbywającego się pod hasłem Uro Upiory zaplanowano na 8 października o godzinie 20:00 właśnie w naszym mieście. W programie Konińskiego Wieczoru przewidziano występy artystyczne z zakresu muzyki eksperymentalnej oraz sztuk performatywnych. Przed publicznością wystąpi polsko-chińska kompozytorka i wokalistka z Pragi, łącząca elektronikę, ambient oraz krzyk i partie operowe z grą na flecie sopranowym. Z kolei aktor Michał Pfeiffer zaprezentuje czytanie performatywne fragmentów powieści Trip Trup. Festiwal Uroruro opiera się na idei niezależności, braku komercji i bezinteresownym dzieleniu się twórczością. Tegoroczna edycja imprezy dedykowana jest w pamięci Stanisławy Franek, a cały festiwal obejmuje swoim zasięgiem również Poznań oraz Szczecin. Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny. Szkoła podstawowa nr 11 w Koninie Łężynie po raz kolejny organizuje akcję charytatywną na rzecz małych pacjentów oddziału onkologii i hematologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. W tym roku organizatorzy postanowili rozszerzyć inicjatywę i zaprosić do współpracy inne placówki oświatowe. Do przedsięwzięcia dołączyły już pierwsze podmioty, w tym OREF Zygmuntowo oraz Konińskie Przedszkole nr 8. Celem zbiórki jest wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci zmagających się z ciężkimi chorobami oraz odciągnięcie ich uwagi od szpitalnej codzienności. W ramach prowadzonej akcji zbierane są fabrycznie nowe zabawki, gry planszowe, puzzle, układanki i pluszaki, które trafią bezpośrednio do potrzebujących maluchów. Organizatorzy zachęcają do udziału całe społeczności szkolne oraz indywidualnych mieszkańców. Inicjatywa jest kontynuacją udanego przedsięwzięcia z ubiegłego roku szkolnego. Wówczas do szpitala trafiły nie tylko upominki, ale także ręcznie wykonane bransoletki i laurki. Oprócz przekazania darów, wolontariusze spędzili z dziećmi czas na wspólnej zabawie i rozmowach.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Budowa drugiej elektrowni jądrowej w Koninie była jednym z głównych tematów konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej. Spotkanie odbyło się w Starym Mieście. Konin to region poprzemysłowy z doświadczeniem energetycznym. Według uczestników elektrownia mogłaby stać się impulsem gospodarczym dla regionu. 15 lat budowy oznaczałoby tysiące miejsc pracy. Zaplecze dla projektu tworzy Stowarzyszenie Wielkopolski Atom, skupiające samorządowców, parlamentarzystów, uczelnie i biznes. Stowarzyszenie chce zabiegać o lokalizację i rozwijać edukację, m.in. przez granty, konkursy, stypendia oraz wsparcie kierunków związanych z energetyką jądrową. Problemem pozostaje wiedza mieszkańców. W ankiecie zaprezentowanej niedawno przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 42% osób z Konina i powiatu nie miało zdania na temat budowy elektrowni. Oznacza to, że wielu koninian podchodzi do tej inwestycji obojętnie. Mieszkańcy pytają o bezpieczeństwo, turystykę, jeziora i przyszłe miejsca pracy. Przypomnijmy, że za rok ma zapaść decyzja, czy rząd wybierze Bełchatów czy Konin. Tymczasem w Poznaniu rozmawiano z amerykańską firmą Westinghouse. Z kolei na początku przyszłego tygodnia w Koninie zaplanowano spotkanie z francuską firmą zajmującą się energetyką jądrową. Przewidziano wtedy prezentację lokalnych zasobów i możliwości oraz rozmowy z przedsiębiorcami. Studenci uczelni wyższych mają okazję zdobyć wojskowy stopień podoficerski lub oficerski w ramach 9. edycji programu Legia Akademicka. Inicjatywa skierowana do żaków pozwala na połączenie nauki ze szkoleniem wojskowym oraz zdobyciem praktycznego doświadczenia, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Udział w programie umożliwia uzyskanie stopnia kaprala rezerwy, a w kolejnym etapie daje szansę na awans na stopień oficerski. Szkolenie w module podoficerskim składa się z dwóch głównych etapów. Część teoretyczna odbywa się bezpośrednio na uczelni, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są podczas wakacyjnych wyjazdów do jednostek i centrów szkoleniowych. Całość kończy się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności. Po jego pomyślnym zaliczeniu uczestnicy mogą złożyć wniosek do szefa WCR o przyjęcie do modelu oficerskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek do rektora swojej uczelni. Wykaz zakwalifikowanych szkół wyższych oraz szczegółowe informacje udostępniono na stronach internetowych Wojska Polskiego. W budynku Urzędu Gminy we Władysławowie odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone problematyce ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wydarzenie zaplanowano na 2 października na godzinę 15. Celem inicjatywy jest przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat przyczyn powstawania groźnych anomalii atmosferycznych oraz budowania odporności lokalnego

0: przeznaczenia, na ich skutki. Podczas prelekcji z ekspertem uczestnicy dowiedzą się, dlaczego gwałtowne zjawiska pogodowe pojawiają się coraz częściej, a także jak podejmować właściwe decyzje w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Oprócz waloru edukacyjnego, szkolenie stwarza możliwość zdobycia wartościowego sprzętu medycznego. Grupa, która wykaże się największą aktywnością w akcji, wygra dla swojej społeczności defibrylator AED, który zostanie umieszczony w ogólnodostępnym miejscu na terenie gminy Władysławów w powiecie tureckim. Gmina Wilczyn w powiecie konińskim rozpoczęła realizację projektu Wsparcie zmian społecznych w Wielkopolsce Wschodniej, mającego na celu pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami transformacji energetycznej. Za bezpośrednią realizację zaplanowanych działań odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, a prace potrwają do końca grudnia 2028 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie stacjonarny punkt wsparcia społeczności lokalnej. Mieszkańcy, w tym seniorzy, rodziny oraz osoby w spektrum autyzmu, zyskają dostęp do darmowych usług, takich jak taksówka społeczna, porady prawnika, psychologa i logopedy oraz liczne warsztaty tematyczne i integracyjne. Działania mają zapobiec izolacji społecznej i poprawić jakość życia lokalnej społeczności. Całkowity koszt projektu wynosi niemal 426 tysięcy złotych. Umowy w ramach rządowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne podpisane. Program pozwala tworzyć i doposażać w żłobkach nowoczesne pomieszczenia do zajęć sensoryczno-motorycznych wspierających rozwój najmłodszych dzieci. Na ten cel dla samorządów w Wielkopolsce przeznaczono 1,5 miliona złotych, a dofinansowanie otrzymają 23 gminy. Sale sensoryczne pomagają dzieciom rozwijać motorykę małą i dużą, koordynację ruchową, koncentrację i świadomość własnego ciała, a także wspierają wyciszenie i radzenie sobie z nadmiarem bodźców. To kolejny element kompleksowego wsparcia rodzin i rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3. Urząd Wojewódzki w Poznaniu chce, aby najmłodsi w całym regionie mieli dostęp do bezpiecznej, nowoczesnej i dobrej jakości opieki, a rodzice mogli łączyć życie rodzinne z aktywnością zawodową. Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Nowym Świecie w gminie Tuliszków. Inwestycja z każdym dniem nabiera tempa. Na placu budowy wykonano już znaczną część robót ziemnych. Teren został odpowiednio wyrównany i przygotowany pod kolejne etapy prac. To ważny moment w realizacji inwestycji, który przybliży gminę do stworzenia nowoczesnego miejsca do aktywności fizycznej i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Nowy Świat. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Piotra Janaszka w Rychwale organizuje bezpłatne konsultacje dla rodziców przeznaczone do omówienia potrzeb oraz rozwoju dzieci. Wydarzenie zaplanowano na 2 października w godzinach od 10 do 12. Spotkanie odbędzie się w siedzibie placówki przy ulicy Konińskiej 46. Aby skorzystać z porady specjalistów, wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 63 248 1151. Inicjatywa skierowana jest do opiekunów dzieci zmagających się z trudnościami w komunikacji, koncentracji, nawiązywaniu relacji czy sprawności ruchowej. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także rodzice dzieci rozwijających się odmiennie niż ich rówieśnicy. Program ma na celu wsparcie i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje logopedię, wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego, integrację sensoryczną oraz terapię ręki wspierającą sprawność manualną. Gmina Rychwał, podobnie jak inne w powiecie konińskim, rozpoczęła pracę nad opracowywaniem koncepcji inteligentnej wsi. Inicjatywa Smart Village ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz lokalnego potencjału mieszkańców. Powstający dokument wyznacza główne kierunki rozwoju dla poszczególnych sołectw i miejscowości. Urząd stawia na nowoczesne usługi oraz lepsze dopasowanie przyszłych inwestycji do realnych potrzeb społeczności lokalnej. Władze gminy zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w anonimowym badaniu ankiety. Zebrane opinie oraz pomysły pomogą zidentyfikować najważniejsze problemy i zaplanować przyszłe działania w regionie. Formularz online podzielono na 2 grupy obejmujące różne miejscowości i sołectwa. Ankieta pierwsza dotyczy potrzeb mieszkańców wsi Biała Panieńska, Lubiny, Gliny, Zosinki, Grochowy, Siąszyce, Siąszyce Trzecie, Woda Rychwalska, Złotkowy, Rybie, Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie. Druga, miejscowości Franki, Broniki, Kuchary Kościelne, Kuchary Borowe, Dąbroszyn, Rozalin, Wardężyn, Czyżew, Święcia, Grabowa, Młodzi Bogowice. Linki do internetowych ankiet udostępniono na oficjalnych stronach samorządu. Dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia formularza przez internet, przygotowano wersję papierową w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego z każdym miesiącem wchodzi w kolejne etapy. Obok prac konstrukcyjnych i instalacyjnych coraz wyraźniej widać elementy wykończenia, które będą kształtować wnętrza i wygląd przyszłej placówki. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wciąż zachęca mieszkańców Turku, Koła, Konina czy Kalisza, by zostać ambasadorem Muzeum Powstania Wielkopolskiego i dołożyć swoją cegiełkę do budowy jego nowej siedziby w Poznaniu. Cegiełki można nabyć m.in. przez internet oraz stacjonarnie w stolicy naszego województwa. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole mają już do dyspozycji nową zadaszoną halę sportową. Inwestycja zastąpiła dotychczasową salę gimnastyczną z lat 60., która nie spełniała już współczesnych wymogów i potrzeb programu wychowania fizycznego. O nowy obiekt ma powierzchnię ponad 1000 metrów kwadratowych. Znajdują się w nim boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną oraz ręczną. Do dyspozycji użytkowników jest także strzelnica pneumatyczna oraz mobilna scena, która umożliwia organizację wydarzeń kulturalnych i koncertów. Budowa nowoczesnego kompleksu kosztowała ponad 6 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych. Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska rozpoczęło realizację dużego projektu społecznego pod nazwą Przestrzeń dla Wszystkich. Inicjatywa o wartości ponad 4 400 000 zł ma na celu budowanie więzi i lepszej współpracy w regionie. Działania potrwają do końca grudnia przyszłego roku. Oferta skierowana jest do mieszkańców, lokalnych liderów, wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich. Przedsięwzięcie obejmuje tereny 9 samorządów, miasta oraz gminę Słupca, a także gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Połowice Zagórów, Strzałkowo i Witkowo. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatego programu aktywności. Zaplanowano warsztaty oraz pokazy edukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i seniorów. W planach są także zajęcia sportowe, spotkania integracyjne oraz szkolenia rozwijające umiejętności liderów i wspierające lokalne organizacje. Cały projekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewniono m.in. tłumacza języka migowego, audiodeskrypcję oraz transport bez barier. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu z Unii Europejskiej. Trwa przebudowa ulicy Jarzębinowej w Starym Mieście. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zakres inwestycji obejmuje budowę kolektora deszczowego oraz budowę nawierzchni brukowej jezdni, chodników i zjazdów. Wartość przedsięwzięcia to ponad 800 tysięcy złotych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz w miarę możliwości o wybieranie alternatywnych tras dojazdowych. Świetlica w Feliksowie po remoncie. Zakończyły się prace w tej miejscowości w gminie Malanów, których zakres obejmował m.in. wykonanie tynku mozaikowego, malowanie ścian, wymianę płytek oraz prace związane ze zmianą układu drzwi i otworów drzwiowych. Naprawiono również ścianę uszkodzoną przez wilgoć. To w Feliksowie, w Rybnie, w gminie Przedecz, też wyremontowano przestrzeń świetlicy wiejskiej. Tam zadanie polegało na częściowym utwardzeniu działki kostką brukową, a także wykonaniu ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. Tymczasem niebawem mieszkańcy miejscowości Małoszyna w gminie Władysławów zyskają nową wiatę rekreacyjną za 139 tysięcy. Obiekt zostanie wykonany w konstrukcji drewnianej. Zaprojektowano dach czterospadowy, a powierzchnia zabudowy wyniesie 100 metrów kwadratowych. Głównym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni do integracji, rekreacji i wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców. Wielkopolskie rolnictwo przeszło w ostatnich latach głęboką transformację, przekształcając tradycyjne gospodarstwa w nowoczesne i cyfrowe przedsiębiorstwa, zauważa branżowy portal Farmer.pl. W regionie nastąpił wyraźny spadek liczby gospodarstw przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni z około 9 hektarów w 2002 roku do ponad 15 obecnie. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do województwa trafiło blisko 60 miliardów złotych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co stanowi niemal 11% całej krajowej puli. Główną barierą rozwojową dla młodych gospodarzy w naszym województwie pozostaje tak zwany głód ziemi oraz wysokie ceny gruntów rynkowych, które wokół niektórych aglomeracji sięgają nawet 300 tysięcy złotych za hektar. Szansą na powiększenie gospodarstwa są dzierżawy państwowych terenów z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowo rolnicy muszą mierzyć się z rosnącymi cenami produkcji, powtarzającą się w Wielkopolsce suszą oraz koniecznością inwestowania w retencję wody. Szpital Kliniczny imienia Wiktora Degi w Poznaniu przebuduje oddział dzienny pobytu i wyposaży go w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. Inwestycja będzie kosztować 21 milionów 200 tysięcy złotych, z czego większość stanowi unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Zakończenie pracy zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku. Projekt obejmuje modernizację budynku i infrastruktury technicznej oraz utworzenie nowych przestrzeni terapeutycznych. Powstanie m.in. strefa wejściowa z holem, holem, recepcją, poczekalnią i szatniami, sala dydaktyczna oraz 4 gabinety lekarskie. Zaplanowano też pomieszczenia do hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, salę ćwiczeń grupowych oraz modernizację sali gimnastycznej. Wykonane zostaną nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, przeciwpożarowe i gazów medycznych. Oddział zyska około 723 metrów kwadratowych powierzchni. Kupiony zostanie sprzęt do elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii i krioterapii, a także stoły rehabilitacyjne, urządzenia do masażu, rowery treningowe i platformy wibracyjne. Szacuje się, że rocznie z usług placówki skorzysta prawie 1000 osób więcej. Inwestycja będzie infrastrukturą podwójnego zastosowania. Obiekt posłuży pacjentom, ale w razie kryzysu, zdarzeń masowych, epidemii, zagrożeń klimatycznych czy konfliktu zbrojnego będzie mógł wspierać system ochrony zdrowia dla mieszkańców całego województwa wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski przypomina, że w Koninie też czekają nas szpitalne inwestycje. Konińska placówka w starej części miasta również zostanie rozbudowana. Oprócz tego powstanie tam nowa stacja pogotowia ratunkowego. Jutro rusza kolejny nabór w programie Energia dla Wsi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel budżet w wysokości 400 milionów złotych. Finansowanie z Funduszu Modernizacyjnego trafi do rolników prowadzących działalność od co najmniej roku oraz do spółdzielni energetycznych. Wnioski o wsparcie większych inwestycji w odnawialne źródła energii będzie można składać do końca grudnia. Wielkopolska jest jednym z regionów kraju najbardziej obfitujących w działalność rolniczą. Wspomniany program nie obejmuje typowych mikroinstalacji przydomowych. Indywidualni rolnicy mogą ubiegać się o środki na inwestycje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy od 50 kW do 1 MW, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych od 10 kW. Z kolei spółdzielnie energetyczne zyskały możliwość realizowania znacznie większych projektów osiągających moc nawet do 10 MW. Forma pomocy finansowej zależy od wybranej technologii. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych wspierana jest wyłącznie pożyczkami pokrywającymi do 100% kosztów. Dotacje sięgające 65% zarezerwowano dla biogazowni oraz elektrowni wodnych. Dodatkowo przewidziano wsparcie na magazyny energii zintegrowane z nowym źródłem OZE. Placówki medyczne w całej Wielkopolsce przechodzą na elektroniczną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Papierowa wersja dokumentu całkowicie zostanie wycofana 1 stycznia 2027 roku. Cyfryzacja ma na celu uporządkowanie danych medycznych, usprawnienie przekazywania informacji między szpitalami oraz zapewnienie pacjentom łatwiejszego dostępu do historii przebiegu terapii. Proces wdrażania nowej karty podzielono na etapy. Już od 2 miesięcy dostęp do aplikacji eDILO posiadają specjalistyczne ośrodki trzeciego stopnia, a od jutra do systemu dołączą pozostałe podmioty Krajowej Sieci Onkologicznej oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, także w subregionie konińskim. Do czasu pełnej integracji placówki mogą korzystać z tymczasowej aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednolity system cyfrowy zastąpi dotychczasową dokumentację i ograniczy rozproszenie danych w wielu miejscach. Od początku przyszłego roku ścieżki diagnostyki i leczenia każdego pacjenta onkologicznego będą prowadzone już wyłącznie w formie elektronicznej. Właśnie teraz, na początku sezonu grzewczego, właściciele pomp ciepła powinni zadbać o ich przegląd techniczny. Systematyczny serwis gwarantuje bezawaryjność, utrzymanie gwarancji producenta oraz wysoki poziom efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do spadku współczynnika efektywności i wzrostu zużycia energii w mroźne dni. W Polsce działa już ponad 500 000 takich urządzeń, a ich sprzedaż w pierwszym półroczu 2026 roku wzrosła o 18%. W powiatach konińskim, tureckim, słupeckim oraz kolskim z racji dedykowanego Wielkopolsce Wschodniej Funduszu na transformację energetyczną w ostatnich latach zamontowano więcej takich urządzeń niż w pozostałych powiatach naszego województwa, gdzie mieszkańcy do dyspozycji mają tylko ogólnokrajowy program dotacji. Standardowa kontrola pompy ciepła trwa około 2 godzin. Serwisant rozpoczyna pracę od analizy sterownika oraz pomiaru temperatur w obiegu grzewczym. Następnie sprawdzany jest stan jednostki zewnętrznej, w tym wentylator, odpływ skroplin i parownik. Kluczowym elementem jest ocena szczelności układu chłodniczego, ciśnienia w naczyniu przeponowym, a także czyszczenie filtrów hydraulicznych oraz weryfikacja rozdzielni elektrycznej. Przegląd pozwala wcześniej wykryć zapowietrzenie instalacji czy spadek ciśnienia. W przypadku nowych urządzeń umożliwia także precyzyjne dostosowanie parametrów do potrzeb budynku. Powiatowy inspektor sanitarny w Koninie apeluje do mieszkańców o korzystanie z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Program skierowany jest do dziewcząt i chłopców od 9 do 14 roku życia. Jego celem jest skuteczna ochrona dzieci przed zakażeniami oraz chorobami nowotworowymi w dorosłym życiu, w tym przed rakiem szyjki macicy. Darmowe preparaty są dostępne we wszystkich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Sanepid kładzie nacisk na docieranie z rzetelną wiedzą bezpośrednio do rodziców i opiekunów prawnych, aby jak najwięcej młodych osób mogło skorzystać z profilaktyki. W ramach prowadzonych działań powstał specjalny spot edukacyjny. W nagraniu materiału promocyjnego wzięli udział eksperci oraz przedstawiciele władz regionalnych i oświatowych. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski, wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Paweł Gilewski oraz pediatra, doktor nauk medycznych Ilona Małecka. To nagranie można zobaczyć w internecie. Aż 95% obywateli Unii Europejskiej uważa rolnictwo za kluczowe dla przyszłości wspólnoty. Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że społeczeństwo wyraża niemal jednokrotne poparcie dla gospodarzy i wspólnej polityki rolnej. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej te wyniki pokazały silny wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. Ponad 90% ankietowanych akcentuje konieczność zapewnienia ciągłości dostaw produktów. Konsumenci zwracają szczególną uwagę na jakość i pochodzenie towarów, a większość wybiera wyroby z krótkich łańcuchów dostaw, tworzone z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. I tu Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o kampanii, która od kilku lat trwa m.in. w powiecie konińskim. W gminach można zauważyć banery zachęcające do kupowania produktów żywnościowych od naszych lokalnych dostawców i producentów. Cztery instytucje w Koninie włączają się w 13. edycję ogólnopolskiej akcji Weekend z Seniora z Kulturą. Z okazji obchodzonego jutro Międzynarodowego Dnia Osób Starszych na mieszkańców czeka w tym tygodniu bogaty program bezpłatnych lub promocyjnych wydarzeń. Działania w Miejskiej Bibliotece Publicznej ruszają już w czwartek od wernisażu wystawy archiwalnych fotografii Ryszarda Furmanka. Główne obchody zaplanowano na 3 i 4 października. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na spacer po Gosławicach, koncert organowy oraz niedzielne darmowe zwiedzanie ekspozycji z audioprzewodnikiem. W Konińskim Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na Jazzowo w wykonaniu lokalnych artystów, na który obowiązują darmowe wejściówki. Centrum Kultury i Sztuki zaoferuje seniorom zniżki na seanse filmowe oraz spektakl w Domu Kultury Oskar. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu, a w Wieży Ciśnienie darmowe oprowadzanie autorskie po wystawie fotografii. A to wszystko w wielkim skrócie, bo program wydarzeń w różnych częściach miasta jest bardzo rozbudowany. Zachęcamy, by zapoznać się ze szczegółami, wchodząc na strony internetowe KCK, MBP, CKIS oraz Muzeum. Seniorzy stanowią prawie 30% mieszkańców Konina. Podłączenie rury otokapu kuchennego do kratki wentylacji grawitacyjnej w bloku mieszkalnym to poważny błąd montażowy, tłumaczą kominiarze. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną zabrania się stosowanie mechanicznych wyciągów. Taka instalacja zakłóca naturalną wymianę powietrza, doprowadzając do powstania wilgoci, grzyba na ścianach oraz wpychania oparów i tłuszczu do mieszkań sąsiadów. Tymczasem wielu mieszkańców Konina stosuje właśnie takie rozwiązanie. W blokach nie powinniśmy nawet instalować wentylatorów na prąd w łazience, jeśli mamy wspólny pion z sąsiadami. Kominiarze podczas corocznych kontroli tłumaczą, że niewłaściwy montaż w niektórych przypadkach stwarza nawet bezpośrednie zagrożenie dla życia. Działający wyciąg generuje w szczelnym lokalu podciśnienie, co wywołuje ciąg wsteczny. W pomieszczeniach z piecami gazowymi grozi to zasysaniem spalin do wnętrza i zatruciem tlenkiem węgla. Prawidłowym i legalnym rozwiązaniem w takich budynkach jest montaż okapu w trybie pochłaniacza z filtrem węglowym pracującym w obiegu zamkniętym. Podczas corocznych przeglądów kominiarskich nielegalne podłączenie może skutkować negatywnym protokołem, nakazem demontażu oraz ryzykiem kar finansowych ze strony nadzoru budowlanego. W przypadku awarii lub zatrucia ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Jedni płacą za dużo, inni za mało. Nieogrzewanie mieszkania przez sąsiada generuje straty finansowe i prowadzi do powstawania groźnego dla zdrowia grzyba. Zjawisko to narusza prawa pozostałych mieszkańców, jednak istnieją prawne procedury pozwalające skutecznie przeciwdziałać tzw. pasożytnictwu cieplnemu, a takie sytuacje zdarzają się także w Koninie. Pierwszym etapem powinno być polubowne zgłoszenie problemu sąsiadowi lub właścicielowi wynajmowanego lokalu. Gdy rozmowa nie przynosi efektów, sprawę należy przekazać do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca może wysłać formalne upomnienie, powołując się na regulamin porządku domowego. Równolegle warto gromadzić dokumentację fotograficzną wykwitów oraz prowadzić pomiary temperatury. Normy techniczne określają jej minimalny poziom na 20 stopni w pokojach i 24 w łazience. Brak reakcji uzasadnia wysłanie przedsądowego wezwania na podstawie artykułu kodeksu cywilnego. Ostatecznym krokiem pozostaje pozew sądowy. Zgodnie z przepisami prawa właściciel lokalu nie może działać na szkodę sąsiadów. W sądzie można domagać się nakazu ogrzewania mieszkania oraz wypłaty odszkodowania za szkody wywołane wilgocią. W konińskich blokach nie brakuje pustych mieszkań wystawionych na sprzedaż lub lokali, które ktoś zakupił z myślą o ulokowaniu środków, a które stoją niezamieszkałe. I to często takie pomieszczenia są nieogrzewane. Jednocześnie spółdzielnie mieszkaniowe w Koninie apelują do mieszkańców, by w sezonie grzewczym nie otwierać okien w piwnicach i na klatkach schodowych. Powoduje to niepotrzebny wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców całego bloku. Mieszkania treningowe Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka Podejdalej przy Placu Wolności w Koninie przeszły gruntowną modernizację. Z lokali funkcjonujących od 2014 roku skorzystało dotychczas niemal 400 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Pierwotny plan zakładał jedynie modernizację łazienek, jednak dzięki pozyskanym funduszom europejskim przeprowadzono kompleksowy remont całego obiektu. W ciągu miesiąca wymieniono podłogi, odmalowano ściany, wstawiono nowe meble i wyposażenie, a także wyremontowano klatkę schodową oraz windę. Prace miały na celu stworzenie przestrzeni funkcjonalnej, jasnej i w pełni przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W 5 pokojach, 2 kuchniach i łazienkach podopieczni pod opieką specjalistów uczą się samodzielnego funkcjonowania, gotowania oraz planowania budżetu. Działania te mają na celu przygotowanie ich do niezależnego życia i podjęcia pracy. Do Konińskiej Fundacji od lat trafiają osoby w różnym wieku z całej Polski. Zdecydowana większość z nich z dnia na dzień musiała zmienić swoje życie i na skutek wypadku zacząć poruszać na wózku. Podejdalej pokazuje im, że nawet w takiej sytuacji mogą niemal wszystko. Trwa autostradowa kampania Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. W codziennym życiu brak koncentracji może skończyć się zabawną pomyłką. Za kierownicą konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Odpowiadająca za odcinek Konin-Świecko spółka Autostrada Wielkopolska apeluje do kierowców, by podczas jazdy skupić się na tym, co najważniejsze, na drodze. Telefon, ekran samochodu, jedzenie czy inne czynności wykonywane podczas jazdy odciągają uwagę od tego, co dzieje się przed nami. Na autostradzie sytuacja może zmienić się bardzo szybko. Przy prędkości 140 km na godzinę w ciągu jednej sekundy pokonuje się blisko 40 metrów. Wystarczy więc krótkie oderwanie wzroku od drogi, aby przejechać znaczną odległość bez pełnej kontroli nad sytuacją. Zbliża się Festiwal Sztuki Tańca Wieczór Choreografów w Koninie. Najważniejszym punktem programu będą prezentacje naszych gości z Meksyku. Koniński Teatr Tańca zaprasza wszystkich do Oscardu 10 października o godzinie 18. W czasie wydarzenia będzie można zobaczyć także kolejną nowość naszych konińskich tancerzy, spektakl grupy projektowej KTT Uwertura. Wieczór Choreografów jest współfinansowany ze środków budżetu miasta Konina. Trwa projektowanie nowej ścieżki rowerowej w gminie Żgów. Powiat koniński otrzymał na nią dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla zrównoważonej mobilności w Wielkopolsce. Chodzi dokładnie o wartą 3 167 000 zł budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Żgów-Dąbrowica, który ma być spójny z siecią dróg rowerowych w tej części powiatu. W ramach projektu powstanie 1,5 km ścieżki wzdłuż drogi dla samochodów. Inwestycja skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców przemieszczających się pieszo lub korzystających z roweru jako codziennego środka transportu. Nowa trasa oddzieli ruch pieszy i rowerowy od samochodowego, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły w Żgowie. Jednocześnie połączy istniejącą i planowaną infrastrukturę rowerową aglomeracji konińskiej, tworząc spójny i bezpieczny korytarz komunikacyjny. W ramach zadania powstanie również Bike and Ride, miejsce postoju rowerów, samoobsługowa stacja naprawy oraz miejsce odpoczynku, a bezpieczeństwo po zmroku poprawi nowe oświetlenie LED.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Od jutra na prośbę mieszkańców miasta i gminy Rychwał PKS Konin wydłuży kursy, którymi młodzież dojeżdża do szkoły w Rzychlinie w gminie Stare Miasto. Zmianie ulegnie trasa przejazdu autobusów rozpoczynających kurs o godzinie 7.10 oraz 14.50. Zabiegali o to mieszkańcy Rozalina, Bronik oraz Franek. Rzecznik Praw Obywatelskich chce przeanalizowania zasad pierwszeństwa na przejazdach dla rowerów. Wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. Problem dotyczy szczególnie miejsc, gdzie przejazd przecina drogę podporządkowaną. Do RPO trafiają zgłoszenia o kierowcach wjeżdżających przed rowerzystę, zmuszając go do nagłego hamowania. Problem z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów ma na co dzień wielu kierowców samochodów oraz rowerzystów poruszających się także po Koninie. Komenda Główna Policji ocenia, że przepisy pozwalają ustalić pierwszeństwo. Kluczowe są jednak prawidłowe oznakowanie i organizacja ruchu. Policja nie planuje więc dodatkowych wytycznych. Tymczasem RPO zwraca uwagę, że ochrona rowerzysty wjeżdżającego na przejazd nie jest tak jednoznaczna jak ochrona pieszego na przejściu. Od czerwca 2021 roku kierowca zbliżający się do przejścia musi zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na nie. Pieszy także musi zachować szczególną ostrożność. RPO nie proponuje jednak przeniesienia tych zasad na przejazdy rowerowe, ale zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zmiany powinny określić obowiązki rowerzystów, w tym ostrożność i prędkość. Ponadto zarówno rowerzyści, jak i kierowcy samochodów powinni w bardziej intuicyjny sposób wiedzieć, kto i kiedy ma pierwszeństwo przejazdu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienia zasady przyznawania dopłat do nawozów oraz paliwa. W nowej wersji projektu wycofano kryterium decydujące o pierwszeństwie wypłat na podstawie kolejności zgłoszeń. Otrzymanie wsparcia nie będzie już zależało od pośpiechu ani sprawności systemów teleinformatycznych, co zapewni równy dostęp wszystkim uprawnionym gospodarzom. W sytuacji, gdy suma wnioskowanych kwot przewyższy zarezerwowany budżet, zastosowany zostanie specjalny współczynnik korygujący, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Będzie on wyliczany jako stosunek dostępnych funduszy do całkowitego zapotrzebowania, a wynik ustalany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W efekcie należne świadczenia zostaną proporcjonalnie pomniejszone, co zapobiegnie całkowitemu wykluczeniu części rolników. Modyfikacja przepisów to efekt postulatów zgłaszanych m.in. przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Samorząd rolniczy od początku krytykował uzależnienie pomocy od czasu wysłania dokumentów, krótkie terminy oraz limity na paliwo. Według reprezentantów branży wsparcie ma przede wszystkim rekompensować realne koszty i trafiać do gospodarzy na sprawiedliwych, jednakowych zasadach. Jednocześnie farmerzy z powiatu konińskiego wyliczają, że obecny poziom pomocy przy aktualnych cenach paliwa i tak nie gwarantuje rolnikom opłacalności ich niełatwej działalności. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie zachęca mieszkańców do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wielu z nas po znalezieniu takiej papierowej ulotki w skrzynce odłożyło ją na półkę albo wyrzuciło do śmieci. Tymczasem poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. reagowania w sytuacjach kryzysowych, ewakuacji i sygnałów alarmowych, przerw w dostawie prądu i innych awarii, powodzi, pożarów i innych zagrożeń, cyberzagrożeń i dezinformacji, przygotowania rodzinnego planu awaryjnego oraz podstaw pierwszej pomocy. Warto zapoznać się z poradnikiem, zanim wystąpi sytuacja wymagająca szybkiego i właściwego działania. Oprócz tego w internecie można znaleźć nową instrukcję reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Link do tego schematu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie przesłał niedawno użytkownikom aplikacji M-Mieszkaniec. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w takich momentach nie powinniśmy korzystać z windy. Należy też unikać chowania się w pojazdach, w pomieszczeniach z balkonami, oknami czy piecami i butlami gazowymi. Najprostszym sposobem będzie ukrycie się we własnej piwnicy, ale by i tam było bezpiecznie, należy urządzić ją w taki sposób, by na naszą głowę nie spadły żadne niebezpieczne przedmioty czy szklane słoiki. Te i wiele innych zasad mają charakter prewencyjny. Nie będzie remontu drogi do Szczepidła. Niedawno radni gminy odrzucili zwiększenie środków na remont ulicy Leśnej w Krzymowie. Tym razem głosowanie dotyczyło zabezpieczenia pieniędzy na przebudowę drogi do Szczepidła. Gmina w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a latem tego roku otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego umowę przyznającą 6 627 000 zł, czyli połowę kosztów inwestycji. W budżecie gminy Krzymów zabezpieczono wcześniej 3 290 000 wkładów własnego. lutego. Ostatecznie po przesunięciach między zadaniami tegoroczny budżet gwarantował 4 miliony 450 tysięcy złotych wkładu własnego, co wraz z dotacją dawało ponad 11 milionów. Brakujące 2 miliony 794 tysiące wpisano do wieloletniej prognozy finansowej na przyszły rok. Podczas nadzwyczajnej sesji mieszkańcy Szczepidła apelowali do radnych o przyjęcie uchwały, wskazując na fatalny stan drogi, brak bezpieczeństwa dla pieszych, zwłaszcza dzieci idących poboczami do i ze szkoły oraz wieloletni brak poważnych inwestycji w ich miejscowości, która ciągle się rozrasta. Przypomnieli, że podczas remontu ulicy Krzymowskiej w Brzeźnie objazd prowadził przez Szczepidło, co dodatkowo pogarszało stan nawierzchni przeznaczonej do remontu drogi. W głosowaniu nad projektem uchwały 6 radnych było przeciw, a 4 za. Uchwała została więc odrzucona, czytamy na stronach gminnego serwisu krzymów.pl. Szpital w Turku w tym roku ma 1 647 000 zł straty. Dyrekcja ograniczyła tempo wzrostu kosztów i zobowiązań, ale bez wsparcia samorządu lub zmian systemowych zadłużenia nie da się całkowicie rozwiązać. Druga połowa roku ma być trudna. Wynagrodzenia to około 69% kosztów. Szpital ma wobec 17 pielęgniarek około 1 200 000 zł zaległości rozłożonych na 24 raty. Kolejne 33 pielęgniarki zrezygnowały z roszczeń szacowanych na 690-700 tysięcy złotych w zamian za zmianę zaszeregowania. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia rosną wolniej. W ostatnim okresie o około 1 277 tysięcy, podczas gdy wcześniej wzrosty wyniosły 5, 6, 10 i 14 milionów. Finansowanie na mieszkańca powiatu jest o około 30% niższe od średniej w Wielkopolsce. Powiat przekazał w pożyczkach 10 milionów, 6 poprzedniemu i 4 miliony obecnemu zarządowi. Nie rozwiązuje to jednak strukturalnego zadłużenia. Na chirurgii wyższe koszty mają zwiększać świadczenia i wpływy z NFZ-u. Jej ograniczenie przez półtora miesiąca oznaczało 1,5 miliona złotych mniejsze przychody. W tej chwili dobrze funkcjonuje ortopedia, przyjmująca także pacjentów spoza powiatu tureckiego. Te wszystkie działania prowadzą do wyhamowania wzrostu zadłużenia, ale na tę chwilę nie są w stanie całkowicie uzdrowić sytuacji. Zespół elektrowni Pątnów Atomów Konin zakończył drugi kwartał tego roku stratą netto na poziomie ponad 46 milionów złotych. Rok wcześniej strata wynosiła prawie 66 milionów. Jak wyjaśnia branżowy portal strefainwestorów.pl, w drugim kwartale przychody spółki sięgnęły przeszło 227 milionów złotych, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku było to 335 milionów. Strata operacyjna grupy ZEPAK wyniosła 62 miliony wobec 46 strat rok wcześniej. Wyniki były również poniżej oczekiwań analityków. Zakładali oni przychody na poziomie od 223 do 264 milionów złotych, stratę operacyjną od 23 do 32 milionów oraz stratę netto od 16 do 38. W całym pierwszym półroczu tego roku spółka wypracowała 570 milionów przychodów. Strata operacyjna wyniosła prawie 68, a strata netto przypadająca jednostce dominującej sięgnęła prawie 54. Od początku roku 344 miliony złotych stanowiły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji. Kolejne 70 milionów pochodziło ze sprzedaży energii z obrotu, a 69 z rynku mocy. Przypomnijmy, że spółka posiada i buduje duże farmy OZE. W Turku powstaje elektrownia gazowa, a w Koninie w najbliższych latach powstanie trzeci blok na biomasę. Trwa wywóz toksycznych substancji z nielegalnego składowiska w Szołajdach. W pierwszym transporcie z terenu gminy Chodów wyjechało 18,5 tony niebezpiecznych materiałów, a przypomnijmy, że łącznie odkryto tam aż 200 metrów sześciennych substancji, wśród których znajdują się groźne związki rakotwórcze oraz porażające. Proceder wykryto w 2018 roku, gdy okazało się, że jeden z mieszkańców zakupuje chemikalia na prywatnej działce. Pomiary pokazują na szczęście, że skażenie nie przedostało się do powietrza ani wody. Całość niebezpiecznych odpadów miała zostać przetransportowana do zakładu utylizacji w Gdańsku i całkowicie usunięta do końca października. Koszt całej operacji wynosi ponad 1 700 000 zł. Gmina Chodów zapowiada, że wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie żądać zwrotu wydanych pieniędzy od właściciela działki. Sezon na zbieranie grzybów w pełni. Niedoświadczone osoby mogą albo łatwo zabłądzić w lesie, albo nazbierać się okazów, które kompletnie nie nadają się do spożycia. Można w takich sytuacjach posiłkować się nawigacją, a zawartość koszyka zanieść do klasyfikatora pracującego w każdym sanepidzie, ale można też wybrać się na grzyby większą grupą w gronie doświadczonych osób. Tak będzie już niebawem w gminie Grodziec. Koło gospodyń wiejskich w Królikowie IV K4 zaprasza wszystkich miłośników lasu, grzybów i wspólnego spędzania czasu na jesienne grzybobranie. Wędrówka po łonie natury zacznie się 3 października o godzinie 13. Zbiórka na Placu Sułeckim w Królikowie IV. Trzeba zabrać ze sobą koszyk i dobry humor. Wydarzenie zostanie dofinansowane w ramach programu Działaj Lokalnie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Najlepszym prezentem, jaki z okazji swojego święta mogą sobie sprawdzić seniorzy, jest skupienie się na własnym zdrowiu. Osoby od 50 roku życia mogą raz na 3 lata bezpłatnie skorzystać z bilansu w ramach programu Moje Zdrowie. Udział rozpoczyna się od ankiety, którą można wypełnić przez internetowe konto pacjenta w aplikacji Moje IKP albo w przychodni. Pytania dotyczą m.in. masy ciała, chorób w rodzinie, diety, aktywności fizycznej, palenia, alkoholu oraz samopoczucia psychicznego. Na tej podstawie przychodnia ustala zakres badań i powinna skontaktować się z pacjentem w ciągu 30 dni. Podstawowy pakiet obejmuje morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, TSH i badanie moczu. W zależności od wieku, płci i czynników ryzyka zakres może zostać rozszerzony m.in. o próby wątrobowe, badanie anty-HCV, a u mężczyzn po 50 roku życia także PSA. Po 60 roku życia przy wskazaniach wynikających z ankiety można wykonać test oceniający funkcje poznawcze. Po badaniach pacjent otrzymuje indywidualny plan zdrowotny. Program nie zastępuje innych badań profilaktycznych, z których także warto regularnie korzystać. Wielkopolanki powinny na przykład wykonywać mamografię, a jak pokazują statystyki, wiele z nich wciąż tego nie robi. Przypomnijmy, że w ramach dzisiejszego święta osób starszych 4 placówki przygotowują weekend seniora z kulturą. Wydarzenia odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Konińskim Centrum Kultury, w Muzeum Okręgowym oraz w Centrum Kultury i Sztuki. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Koninie potrzebuje 12 tysięcy złotych na utworzenie nowych sal lekcyjnych. Placówka zmaga się z brakiem miejsca dla 47 oddziałów klasowych. Z tego powodu na jednych zajęciach muszą łączyć się dzieci z różnych grup. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oznacza to hałas oraz duże trudności z koncentracją. Władze szkoły postanowiły rozwiązać ten problem poprzez podział 2 dużych pomieszczeń na 4 mniejsze klasy. Pieniądze zebrane podczas zbiórki zostaną przeznaczone na prace adaptacyjne, remont ścian, prace wykończeniowe oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Akcja prowadzona jest w internetowym serwisie Zrzutka. Organizatorzy proszą mieszkańców o wsparcie finansowe i wpłaty na rzecz placówki. Podkreślają przy tym, że liczy się każda kwota, a przeprowadzone zmiany znacząco poprawią codzienne warunki nauki wychowanków ośrodka. Wszystkie informacje o zbiórce są dostępne bezpośrednio w Konińskiej Szkole przy ulicy Kaliskiej. Grypa to poważna, zakaźna choroba układu oddechowego, a niezwykłe przeziębienie, przypomina Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku. Wirus przenosi się drogą kropelkową oraz przez kontakt ze skażonymi powierzchniami. Do najczęstszych objawów należą wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni i głowy, znaczne osłabienie, a także kaszel, ból gardła czy katar. Zignorowanie infekcji grozi groźnymi powikłaniami, takimi jak zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy zaostrzenie schorzeń przewlekłych. Najskuteczniejszą metodą ochrony przed zakażeniem są szczepienia. Do grup o najwyższym ryzyku ciężkiego przebiegu należą dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi. Szczepić się można w przychodniach oraz w aptekach mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. I właśnie teraz jest na to najlepszy moment. Turkowski sanepid przypomina także o podstawowych zasadach higieny. Należą do nich regularne mycie rąk, zasłanianie ust podczas kichania i kasztu oraz izolacja w domu w przypadku pojawienia się objawów. Jubileusz 130-lecia rektyfikacji w Koninie oraz 50-lecia Zakładu Badawczo-Rozwojowego Polmos upamiętniono niedawno nową Izbą Pamięci oraz pamiątkowym banerem na ogrodzeniu Zespołu Szkół Technicznych w Starym Koninie. Inicjatywa jest dziełem Stowarzyszenia Tradycji Polmos przy wsparciu dyrekcji szkoły, a na niedawną inaugurację Izby Pamięci nieistniejącego już zakładu przybyła grupa byłych pracowników i przedstawicieli młodszych pokoleń. W Izbie Pamięci zgromadzono cenne eksponaty ocalałe przed zniszczeniem, w tym historyczne historyczne urządzenia laboratoryjne, replikę sztandaru, zakładowe kroniki oraz archiwalne butelki. Znalazł się tam również unikalny telefon przeciwwybuchowy, pozyskany z rozebranego budynku. Obiekt ma służyć celom edukacyjnym dla uczniów oraz pozostać otwarty dla dawnych członków załogi. Przedsiębiorstwo było kluczowym ośrodkiem branżowym w Polsce. Konińskie Laboratorium odpowiadało za kontrolę spirytusu, prowadzenie prac naukowych i przyznawanie znaków jakości produktom z całego kraju. Członkowie stowarzyszenia zapowiadają już kolejne inicjatywy, w tym przygotowanie pamiątkowej tablicy. Już w sobotę o godzinie 16 w Kole odbędą się Mistrzostwa Koła w toczeniu koła. Wyjątkowa rywalizacja zostanie zorganizowana w ramach corocznego festynu rodzinnego pod hasłem Koło Kółko Kółeczko. Wydarzenie odbędzie się na terenach zielonych przed Miejskim Domem Kultury w Kole. Organizatorzy przygotowali zmagania w trzech głównych kategoriach wiekowych. Dla dzieci do 10 lat, dla młodzieży w wieku od 11 do 16 roku życia oraz w otwartej kategorii open dla kobiet i mężczyzn. Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu w dniu zawodów już od godziny 15. Należy pamiętać o obowiązującym limicie, który wynosi maksymalnie 130 uczestników. Na każdego zawodnika biorącego udział w rywalizacji czeka pamiątkowy upominek. Z kolei zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają wyjątkową nagrodę. Specjalnie zaprojektowaną statuetkę Mistrza Koła w toczeniu koła. Za organizację imprezy odpowiada Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Koło. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy. W Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera od tego tygodnia można oglądać nową wystawę czasową pod tytułem Światło ukryte w czasie od płomienia do żarówki. Ekspozycja będzie dostępna do 8 listopada. Zaprezentowane na niej obiekty pochodzą ze zbiorów użyczonych przez Muzeum Okręgowe w Koninie. Wystawa ukazuje ewolucję oświetlenia oraz historię ludzkiej pomysłowości w walce z ciemnością na przestrzeni wieków. Odwiedzający mogą zobaczyć wyjątkowe eksponaty, w tym zabytkowe świeczniki, rozświetlające dawne salony i wiejskie izby, a także kunsztownie wykonane lampy naftowe z XIX wieku. Dopełnieniem kolekcji są dawne lampy elektryczne przedstawiające historię narodzin klasycznej żarówki. Ekspozycja pozwala poznać dawne rzemiosło i zobaczyć, jak zmieniała się codzienność przed erą powszechnego dostępu do prądu. Turkowskie Muzeum zaprasza mieszkańców oraz turystów do odkrywania tajemnic dawnego blasku. Niewłaściwe zachowania rowerzystów i użytkowników hulajnóg znalazły się pod szczególną lupą funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego w Turku. Działania kontrolno-prewencyjne przeprowadzono kilka dni temu na terenie całego powiatu tureckiego w ramach akcji wojewódzkiej w Wielkopolsce. Głównym celem operacji była poprawa bezpieczeństwa oraz przypomnienie kierującym jednośladami o konieczności przestrzegania przepisów. Akcja stanowiła również odpowiedź na liczny odzew i zgłoszenia ze strony lokalnych mieszkańców. Podczas jednodniowych kontroli policjanci z Turku sprawdzili zachowanie kierujących 37 rowerami oraz 12 hulajnogami. Efektem działań było ujawnienie 14 przypadków nieprawidłowego korzystania z drogi. Dodatkowo funkcjonariusze odnotowali dwa przewinienia polegające na niewłaściwym zachowaniu wobec pieszych. Mundurowi po raz kolejny apelują o wzajemny szacunek oraz rozwagę. Przypominają też, że droga jest przestrzenią wspólną dla wszystkich uczestników ruchu, a odpowiedzialna jazda pozwala uniknąć groźnych wypadków. W Kaliszu liczba codziennych odjazdów pociągów dalekobieżnych wzrośnie z 28 do 76. To efekt realizacji projektu budowy linii kolei wielkich prędkości przez Ministerstwo Infrastruktury oraz spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Najszybsze pociągi pasażerskie na trasie osiągną prędkość dochodzącą do 350 km na godzinę. Rozpoczęcie prac budowlanych na kluczowym dla miasta odcinku zaplanowano na 2028 rok. Inwestycja znacząco skróci czas podróży z Kalisza do największych polskich miast. Przejazd do Poznania i Łodzi zajmie jedynie 33 minuty, a dojazd do Warszawy potrwa godzinę i 22 minuty. Projekt obejmuje budowę nowej trasy oraz powstanie obwodnicy kolejowej, która wyprowadzi część ruchu poza centrum. Planowana jest również modernizacja istniejącej infrastruktury w obrębie miasta. Dotychczasowe skrzyżowania zostaną zastąpione bezkolizyjnymi przejazdami dwupoziomowymi. To wszystko jest obecnie na etapie prac projektowych i środowiskowych. Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Mądrego w Torku. Tym razem wykładowcą będzie Maksymilian Urbaniak, który wygłosi prelekcję zatytułowaną Oczami studenta Uniwersytetu Artystycznego. Wstęp jest jak zawsze wolny. NOT zaprasza 6 października na godzinę 16 do Domu Kultury Oskard w Koninie. Akademia Mądrego w Torku to spotkania edukacyjne i wykłady organizowane z myślą głównie o seniorach oraz słuchaczach Politechniki III wieku, ale są one otwarte także dla wszystkich pozostałych mieszkańców. Sama o sobie mówi, że lubi żartować, a pisać zaczęła z miłości do książek. Monika Tarwit, bo o niej mowa, 7 października spotka się z czytelnikami w ramach cyklu Konin lubi książki. Autorka prywatnie jest mamą 2 dorosłych synów, uwielbia górskie wędrówki i spływy kajakowe, kocha życzliwość, uśmiech, naturę i kwiaty. W 2024 roku wydała książkę Krzywa korona blondynki, opowiadającą o górskich przygodach 2 nieporadnych blondynek. Tematem spotkania będzie jednak pełna humoru i ciepła powieść Puknij się w aureole. To historia o Mai Jagiełło Król oraz jej 2 aniołach stróżach, którzy mimo najlepszych intencji potrafią wywołać prawdziwy chaos. Powieść balansuje pomiędzy komedią obyczajową a absurdem. Powstała z jasnym celem, aby wywołać uśmiech i dawać czytelnikom chwilę dobrej energii, co już ma miejsce, a potwierdzają to opinie czytelników. Zapraszamy do biblioteki publicznej w Koninie w środę 7 o godzinie 18. Spotkanie poprowadzi Anna Pilar. Wstęp jest wolny. Szkoła podstawowa nr 4 w Turku włącza się w akcję pod hasłem Moje miasto bez elektrośmieci. W placówce organizowana jest ekologiczna zbiórka z użytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz baterii. Akcja ruszy w poniedziałek i potrwa do 8 października. Chodzi w niej głównie o promowanie postaw proekologicznych i dbanie o środowisko naturalne. Zbiórka została podzielona na 2 części, zależnie od gabarytów przekazywanych odpadów. Drobne elektrośmieci oraz baterie będzie można zostawiać w specjalnym pojemniku na korytarzu szkolnym w pobliżu sali gimnastycznej. Z kolei duże urządzenia elektryczne i AGD należy składować na zewnątrz przy boisku. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Turku. Tymczasem Teatr Kościuszki 13 zaprasza na komedię pod tytułem Amant w szafie. Przedstawienie odbędzie się 18 października o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury w Turku przy ulicy Kościuszki 13. Bilety na to spektaklowe wydarzenie kosztują 30 zł i są do nabycia bezpośrednio w kasie turkowskiego MDK. Sztukę według scenariusza Jarosława Klonowskiego wyreżyserowała Sylwia Przybylska. W obsadzie zobaczymy Anetę Lubas, Jolantę Ziółkowską, Joannę Misiak-Kędziorę, Aleksandrę Purcel-Kowalską, Pawła Grabarę, Pawła Gruszczyńskiego oraz Tomasza Stolarskiego. Spektakl gwarantuje widzom dużą dawkę humoru oraz doskonałą rozrywkę dla wszystkich miłośników sztuki teatralnej. Dodajmy, że to przedstawienie w wykonaniu aktorów, amatorów z utworzonej niedawno w Turku grupy teatralnej. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie zaprasza na 18. edycję gminnego przeglądu piosenki dziecięcej i młodzieżowej pod hasłem Na wesołą nutę. Muzyczne wydarzenie odbędzie się 9 października. Utalentowani młodzi wykonawcy zaprezentują swoje umiejętności w siedzibie instytucji przy ulicy Kaliskiej, a pierwsze występy zaplanowano na godzinę 16. Przegląd to doskonała okazja do promowania lokalnych talentów muzycznych oraz rozwijania pasji wokalnych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy. Na widowni mogą zasiąść wszyscy chętni mieszkańcy, ponieważ wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny. To w przyszłym tygodniu, tymczasem w najbliższą niedzielę, 4 października, w Zakrzewku odbędzie się święto pieczonego ziemniaka. Na plenerową imprezę zapraszają wójt gminy Wierzbinek, sołtysarz, Rada Sołecka Zakrzewka, a także lokalne koło gospodyń wiejskich Nykiel. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do 18. Głównym bohaterem kulinarnego święta będzie ziemniak, serwowany w wielu odsłonach. Uczestnicy spróbują m.in. tradycyjnych pyr z gzikiem, placków oraz frytek. Organizatorzy przygotowali również ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek. W programie imprezy przewidziano loterię fantową, zabawy taneczne oraz zabawne konkursy na największego i najśmieszniejszego ziemniaka. Konińska Rada Kobiet we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje bezpłatne powszechne warsztaty ochrony ludności. Szkolenie odbędzie się 17 października o godzinie 10 w inkubatorze aktywności kulturalnej Dom Zemełki. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Program warsztatów obejmuje naukę podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej, zasady gromadzenia zapasów domowych oraz rozpoznawanie współczesnych zagrożeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na sygnały alarmowe i ostrzeżenia, a także poznają przebieg ewakuacji i zawartość plecaka ewakuacyjnego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy pod numerem 605-855-854. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim tworzy nowy zespół śpiewaczy przeznaczony dla seniorów. Oferta skierowana jest zarówno do osób lubiących śpiewać, jak i do seniorów grających na instrumentach muzycznych. Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane. Liczą się przede wszystkim chęci, dobry humor oraz radość ze wspólnego muzykowania i poznawania nowych ludzi. Zajęcia poprowadzi instruktor Barbara Smułka. Nowa grupa będzie spotykać się regularnie, by śpiewać, ćwiczyć warsztat oraz wspólnie rozwijać pasje artystyczne. Osoby zainteresowane dołączeniem do nowego zespołu mogą zgłaszać się bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. To już pewne. 1 stycznia 12 miejscowości w Polsce uzyska status miasta. Decyzję zatwierdziła Rada Ministrów w opublikowanym rozporządzeniu. Najwięcej nowych ośrodków miejskich zyska województwo podkarpackie, gdzie prawa miejskie otrzymają 4 miejscowości, oraz podlaskie z 3 nowymi miastami. 2 miejscowości dołączą do grona miast w Wielkopolsce, a po jednej w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Do grona miast dołączą Choceń, Milejów, Rzekuń, Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie, Żołenia, Bakałażewo, Filipów, Mielnik, Kobyla Góra oraz u nas w powiecie konińskim Kazimierz Biskupi. Uzyskanie statusu miasta wiąże się ze wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej, łatwiejszym dostępem do funduszy przeznaczonych dla obszarów miejskich oraz usprawnieniem zarządzania lokalną infrastrukturą. Młodzieżowa drużyna przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibiannie prowadzi nabór nowych członków. Rekrutacja jest skierowana do dzieci i młodzieży urodzonych w latach od 2011 do 2017. Zgłoszenia są przyjmowane do końca października. Dołączenie do drużyny to okazja do zdobycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, poprawy sprawności fizycznej oraz kształtowania odpowiedzialności. Młodzi strażacy biorą udział w zawodach halowych, zawodach według regulaminu CTIF oraz w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. W programie działań znajdują się także rajdy oraz wyjazdy umożliwiające poznawanie nowych miejsc i nawiązywanie przyjaźni. Szczegóły dotyczące spotkań są udzielane bezpośrednio u strażaków. Podobne nabory prowadzą także inne jednostki OSP w regionie. W Wielkopolsce coraz trudniej o nowe miejsca pracy. Ich liczba w wojewódzkim urzędzie spadła w ciągu roku o 44%. Ekonomiści wskazują, że firmy ostrożniej tworzą nowe stanowiska, między innymi z powodu rosnących kosztów pracy oraz niepewności związanej z sytuacją na rynku i surowców energetycznych. Pracodawcy częściej inwestują natomiast w rozwój i przekwalifikowują już zatrudnione osoby. Problem dotyczy różnych branż. Jak podała TVP3 Poznań, najmniej ofert pojawia się w centrach telefonicznych, m.in. ze względu na przenoszenie części firm do innych krajów. Trudniej znaleźć zatrudnienie również w sektorze biurowym i administracji. Na rynku pracy nie brakuje za to propozycji dla osób związanych z budownictwem. Poszukiwani są także kierowcy samochodów ciężarowych, ślusarze, lekarze oraz pielęgniarki. Jednocześnie firmy nie prowadzą masowych zwolnień, a wielkopolski rynek pracy pozostaje stosunkowo stabilny. Stopa bezrobocia w całym regionie wzrosła do 3,8%. Bez pracy pozostaje około 60 tysięcy osób. Mimo wzrostu Wielkopolska nadal ma najniższe bezrobocie w kraju. Dla porównania, w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia przekracza 8%. Z kolei patrząc dokładniej na samą Wielkopolskę, najgorzej jest w powiecie konińskim, gdzie bezrobocie sięga 10%.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz tydzień budowania relacji w przedszkolach. Inicjatywy są adresowane do całych społeczności przedszkolnych i szkolnych, dzieci i uczniów, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz rodziców i opiekunów. Ich celem jest wzmocnienie relacji opartych na szacunku, zaufaniu i empatii, rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci oraz zapobieganie przemocy, wykluczeniu i dyskryminacji. Sprawdźmy, jak udział w tych ogólnopolskich akcjach przebiega w subregionie konińskim, na przykład w Szkole Podstawowej imienia Orła Białego w Powierciu pod Kołem. Każdy dzień poświęcono osobnemu zagadnieniu. Poniedziałek upłynął pod znakiem wspólnego otworzenia szkolnych pusz i wtorek poświęcono przekazywaniu miłych słów rówieśnikom, a wczoraj uczniowie zostawili mowę nienawiści w specjalnym pudełku. Dzisiaj w tej placówce mamy dzień reagowania, w ramach którego klasy od 4 do 8 biorą udział w grze terenowej z kodami QR, a młodsi uczniowie oglądają bajki o przeciwdziałaniu agresji. Finał akcji odbędzie się jutro, kiedy to w niemal wszystkich wielkopolskich szkołach zorganizowany zostanie apel oraz żywy łańcuch wsparcia. W całej Polsce akcja odbywa się pod hasłem Widzę, reaguję, pomagam i ma na celu budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego. Organizatorzy przypominają także o możliwości uzyskania wsparcia u psychologów, pedagogów oraz poprzez bezpłatne numery telefonów zaufania 116 111 oraz 812 12 12. Mieszkańcy Tuliszkowa już niebawem zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w ramach Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. Głosowanie odbędzie się w dniach od 5 do 7 października. Swój udział w wyborze zadań będzie można zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków w godzinach od 8 do 17 lub drogą elektroniczną na stronie internetowej samorządu. Każdy uprawniony mieszkaniec Tuliszkowa może oddać tylko jeden głos. Aby zagłosować stacjonarnie, należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub legitymację szkolną, oficjalne wyniki głosowania poznamy 8 października. Samorządowcy zachęcają wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału, przypominając, że każdy głos ma realny wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Dziś rozpoczynamy miesiąc kojarzony w Kościele katolickim z jedną z najpopularniejszych w Polsce form modlitwy.
3: W dniach od 2 do 4 października w Licheniu odbędzie się Kongres Różańcowy Diecezji Włocławskiej, połączony z diecezjalną pielgrzymką Żółwego Różańca. Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy i świętowania 200-lecia Żywego Różańca. W programie zaplanowano konferencję, adorację Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie członków kół różańcowych. Szczególnie zaproszeni są zelatorzy Żywego Różańca z parafii diecezji włocławskiej oraz wszyscy wierni. Diecezjalna pielgrzymka odbędzie się 3 października. Organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy u Matki Bożej Licheńskiej.
0: Mówiła Wiktoria Desecka z Biura Prasowego Sanktuarium w Licheniu. Ten przepis jednych cieszy, dla drugich stanowi problem. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają dodatkową ochronę przed zwolnieniem z pracy. Pracodawca podczas rekrutacji nie może pytać kandydata, czy należy dowód albo czy planuje wstąpić do tej formacji. Kandydat nie ma też obowiązku ujawniania tego faktu przed zatrudnieniem. Po podpisaniu umowy powinien jednak poinformować o swojej służbie. Zasady wynikają z ustawy o obronie ojczyzny. Pracodawca co do zasady nie może rozwiązać umowy z żołnierzem WOT bez jego zgody. Wyjątki dotyczą m.in. umowy na okres próbny, umowy terminowej zawartej na maksymalnie 12 miesięcy, rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz likwidacji lub upadłości firmy. Przepisy mogą być problemem dla przedsiębiorców, zwłaszcza gdy pracownik jest nieobecny z powodu obowiązków związanych ze służbą. Jednocześnie odmowa zatrudnienia kandydata ze względu na przynależność do WOT może prowadzić do zarzutu dyskryminacji i sprawy sądowej. Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że obecnie nie trwają prace nad zmianą tych przepisów. Pracodawcy zatrudniający żołnierzy WOT mogą natomiast korzystać z ulg podatkowych. Ich wysokość wynosi od 12 tysięcy złotych przy roku służby do 24 tysięcy przy służbie dłuższej niż 5 lat. 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej imienia generała Stanisława Taczaka z Poznania posiada już bataliony lekkiej piechoty w Dolaszewie, Śremie oraz Lesznie. Kolejny jest w trakcie formowania w Turku z jedną kompanią w Kleczewie. Szczegółowych informacji na temat tego rodzaju służby udziela Wojskowe Centrum Rekrutacji na Chorzniu w Koninie, na Żwólce R.

Przyznaję, że rzeczywiście kierowca samochodu osobowego doprowadził tam do uszkodzenia masztu kamerowego wraz ze sprzętem. Do naprawy konieczne jest jednak oficjalne wybranie wykonawcy. Spółka jest w trakcie tej procedury i chce ją zrealizować najszybciej, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecna sytuacja, zdaniem PKP PLK, nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników. Omawiany przejazd przy stacji kolejowej w Patrzykowie to przejazd kategorii B, a więc urządzenia, takie jak sygnalizacja i rogatki, są uruchamiane automatycznie przez zbliżające się do skrzyżowania pociągi, które uruchamiają zamontowane na torach czujniki. Jednocześnie PKP przypomina o konieczności bezwzględnego stosowania przepisów przez kierowców na przejazdach. Szczegółowe zagadnienia w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej kampanii społecznej pod adresem www.bezpieczny-przejazd.pl. Jeśli chcemy to zrobić, lepiej teraz. Mowa o przygarnięciu psa lub kota z konińskiego schroniska. Adopcja zwierzęcia jesienią jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż w okresie przedświątecznym. Choć chęć podarowania psu lub kotu domu wynika z dobroci serca, grudniowy pośpiech i chaos tworzą najgorsze możliwe warunki na przyjęcie nowego domownika. Z kolei jesienne miesiące sprzyjają spokojnej aklimatyzacji i stabilizacji, tłumaczą konińscy weterynarze. Dlatego jeśli chcemy przyjąć nowego czworonożnego domownika pod swój dach, najlepiej zrobić to w październiku, najpóźniej w listopadzie. Ponadto w grudniu wiele schronisk zawiesi możliwość adopcji, ponieważ co roku zdarzają się przypadki, że ktoś bierze zwierzę, a po świętach je zwraca. Jednocześnie w regionie prowadzone są zbiórki pełnowartościowej karmy, która pozwoli bezpańskim stworzeniom przetrwać zimę w usytuowanych na zewnątrz szkolcach. Przypomnijmy, że w Koninie trwa rozbudowa schroniska przy ulicy Gajowej. Psy i koty będą miały tam lepsze warunki. Niestety cały czas tych czekających na nowego właściciela jest zbyt wiele. Schronisko można wesprzeć także poprzez wirtualną adopcję, czyli regularne wpłaty pozwalające wspomóc utrzymanie konkretnego psa czy kota. Wspólne chwile w Tarnowej. Zakup wyposażenia na potrzeby integracji mieszkańców. Taki projekt będzie realizowany w gminie Brudzew w powiecie tureckim. Podobnie w powiecie słupeckim w gminie Lądek, gdzie realizowany będzie projekt pod nazwą Od nowa wsi Wacławów. A to tylko dwa przykłady ze 141 zadań, na które samorząd województwa w całej Wielkopolsce przekaże w sumie 1 197 000 zł. Skorzystają na tym także m.in. wsie Celinowo koło Skulska w powiecie konińskim, Kopy Dłówek w gminie Wilczyn, Ostrowo niedaleko Powidza, Racięcin pod Wierzbinkiem, Rybno w gminie Przedecz w powiecie kolskim, Zbójno koło Kłodawy, Smaszew obok Tuliszkowa, Trąbczyn w gminie Zagórów, Augustynów w gminie Dąbie, Zamięcin koło Wierzbinka, Żgów w powiecie konińskim, Lubstówek w gminie Sąpolno, Siąszyce niedaleko Rychwała, Przykona w powiecie tureckim i wiele innych miejscowości. A to wszystko w ramach konkursu Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw realizowanego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Na efekty musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy. To obok warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej, pilskiej czy leszczyńskiej jedna z najstarszych takich placówek w Polsce. Dziś 30-lecie działalności świętuje Koniński Bank Żywności. Od samego początku organizacja wspiera potrzebujących mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Od niedawna nasz Bank Żywności dysponuje już nowoczesnym, jednym z największych w województwie magazynów o powierzchni 820 m2. W planach jest dalsze doposażanie bazy oraz prowadzenie warsztatów kulinarnych i edukacyjnych poświęconych niemarnowaniu jedzenia. W minionym roku ze wsparcia Konińskiego Banku Żywności skorzystało około 12 tysięcy osób. Do potrzebujących trafiło grubo ponad 1 000 000 kg produktów o wartości niemal 10 milionów złotych. W akcjach ratowania jedzenia oraz zbiórkach pomagało ponad 1,5 tysiąca wolontariuszy, głównie młodzieży szkolnej i harcerzy. Najbliższa masowa zbiórka już niebawem. Jak zawsze przed świętami w marketach będzie można podarować żywność dla samotnych, schorowanych, starszych i potrzebujących mieszkańców. Na co dzień działalność banku polega na sprowadzaniu dobrych produktów od sieci handlowych i wytwórców, których termin ważności powoli się kończy. Zadaniem Banku Żywności jest ich szybka dystrybucja do potrzebujących. Gmina i miasto Rychwał dzięki środkom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiła quada. Pojazd pomoże szybko dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, gdy będzie potrzebna pomoc. Quad posłuży także do udrażniania szlaków komunikacyjnych. Zakupiono również przyczepę do transportu agregatów prądotwórczych. To sprzęt, który zwiększa możliwości działania w sytuacjach zagrożenia.
Pomóżmy wolno żyjącym kotom przetrwać zimę, apeluje społeczność szkoły podstawowej nr 1 w Kole. Ruszyła tam druga edycja szkolnej zbiórki, w którą zaangażowano już uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników placówki. Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt żyjących na wolności. Niskie temperatury, ograniczony dostęp do pożywienia oraz brak bezpiecznego schronienia sprawiają, że potrzebują one naszej pomocy, aby przetrwać ten wymagający czas.

0: Tokolskiej Szkoły nr 1. Można więc przynosić dobrej jakości karmę, która doda kociakom cennych kalorii, ale przydadzą się także waciki, sól fizjologiczna i kocyki, które pomogą ogrzać koty w chłodne dni. Zebrane dary, podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną przekazane społecznym opiekunom zwierząt, którzy z ogromnym zaangażowaniem i troską zajmują się wolno żyjącymi kotami, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan. Każdy gest ma znaczenie, nawet najmniejsze wsparcie może realnie pomóc zwierzętom, które nie mają własnego domu i każdego dnia zmagają się z trudnymi warunkami życia. Akcja w Kolskiej Podstawówce nr 1 potrwa do końca listopada. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje na projekty edukacyjne i prozdrowotne dotyczące profilaktyki nadwagi oraz otyłości. Celem inicjatywy jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego żywienia, świadomych wyborów konsumenckich oraz regularnej aktywności fizycznej. Dofinansowanie można przeznaczyć na warsztaty, programy informacyjne, doradztwo żywieniowe czy zajęcia sportowe. Działania będą skierowane do uczniów klas od 6 do 8 szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi 500 000 zł. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 8 października. Lokalna grupa działania Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia zaprasza na Dzień Sportu, który odbędzie się 23 października o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek. Głównym punktem programu będzie sportowa rywalizacja reprezentacji placówek oświatowych z Wielkopolski Wschodniej. Uczestnicy zmierzą się w licznych i zabawnych konkurencjach, walcząc o tytuł najbardziej wysportowionej szkoły na terenie działania stowarzyszenia. Całość imprezy finansowana jest przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Nie ma żadnych opóźnień w budowie nowego cmentarza komunalnego na Konińskim Marantowie, zapewniają władze miasta.
1: Zostały już zrealizowane wszystkie sieci branżowe, także odwodnienie zostało zamontowane na cmentarzu. Teraz trwają prace na różnych etapach związane z budową ogrodzenia, altany śmietnikowej, domu pogrzebowego, bo jest to też duże zadanie na tym cmentarzu. Budowane są kolumbaria i są to zarówno kolumbaria budowane w ogrodzenie, które będą zaraz przy wejściu do cmentarzu wzdłuż ogrodzenia na lewo, a także kolumbaria wolno stojące, gdzie też jest wygospodarowana taka przestrzeń na cmentarzu, gdzie te kolumbaria będą rozbudowywane w miarę potrzeb. My wybudujemy na początku taki jeden blok kolumbariów, ale tam będzie przygotowane miejsce też na ścieżki i na przyszłe kolumbaria. Myślę, że w miarę potrzeb będziemy to rozbudowywać. Nie chcieliśmy teraz ponosić takich środków, bo myślę, że większość ludzi może być zainteresowanych nawet chowaniem marłych, nawet tych, którzy są chowani w urnach, także normalnie w grobach. Także te kolumbaria dzisiaj się cieszą trochę mniejszą popularnością. Dzisiaj większość pochówków odbywa się w grobach, więc nie było potrzeby aż tak dużo tych kolumbariów teraz budować. Przygotowywany jest także parking przed cmentarzem. Trwają w tym zakresie prace. No i za chwilę też będziemy pewnie ogłaszać przetarg na budowę drogi od ulicy Przemysłowej. Mamy już wszystko wywłaszczone, mamy przygotowany projekt techniczny. To będzie oddzielna inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Miejskich. Przypomnę, że termin oddania cmentarza jest bardzo odległy, bo jest to początek 2028 roku. Zostało to tak zaplanowane, ponieważ brakowało nam pieniędzy z własnych źródeł w 2027 roku, żeby zapłacić wykonawcy całość, bo cmentarz jest finansowany w całości z naszych własnych środków. Natomiast na pewno ten cmentarz będzie gotowy fizycznie w 2027 roku i będziemy pewnie zastanawiać się, czy szukać finansowania, żeby tą inwestycję odebrać szybciej. I w zależności od tego, czy uda nam się w tym 2027 roku znaleźć jakieś dodatkowe pieniądze, żeby wykonawcę zapłacić, no to odpowiednio szybciej to może być zrealizowane. Także myślę, że nawet w połowie przyszłego roku cmentarz mógłby być gotowy, gdybyśmy takie odpowiednie finansowanie też mieli. Natomiast wykonawca, wiedząc, że my tego finansowania nie mamy, ma te prace tak rozplanowane, żeby ostatecznie cmentarz był gotowy na początek 2028.
0: Tłumaczył wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Uroczysta inauguracja Roku Kulturalnego dla miasta i gminy Golina 17 października o godzinie 18 w sali Domu Kultury. Wstęp na wydarzenie organizowane pod honorowym patronatem burmistrza Goliny jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. W bogatym programie zaplanowano m.in. podsumowanie dotychczasowej działalności lokalnych, samorządowych instytucji kultury oraz uroczyste wręczenie statuetek Przyjaciel Kultury. Główną atrakcją wieczoru będzie występ gości specjalnych. Na scenie pojawią się znani z programu telewizyjnego Śpiewające Fortepiany, Czesław Majewski oraz Janusz Tylman. I to wszystko 17 w Golinie. Przypominamy, że rozpoczyna się właśnie Weekend Seniora z Kulturą. Specjalne wydarzenia przygotowały 4 instytucje w Koninie. Muzeum Okręgowe na osiedlu Gosławice, Centrum Kultury i Sztuki, czyli Oskard, Wieża Ciśnień oraz placówka na 5. osiedlu przy ulicy Okulnej, do tego Konińskie Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. W akcję włącza się także Klub Turystyczny PTTK. Ze szczegółowym programem wydarzeń warto zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych instytucji kultury. Od Wczoraj na wybranych przystankach Konińskiej Komunikacji Miejskiej można oglądać wielkoformatowe wydruki prac Kazimierza Białkowskiego. 81-letni technik górnictwa, akwarelista, malarz i portrecista od lat uwiecznia Konin. Jego prace prezentowano na wystawach, w publikacjach o mieście, na pocztówkach i w kalendarzach. Białkowski urodził się 21 stycznia 1945 roku w obozie pracy w Niemczech. Matka Weronika została tam wywieziona na roboty przymusowe. Ojciec Władysław trafił do niewoli po kampanii wrześniowej. Rodzice spotkali się w Rzeszy, a w 1947 roku wrócili do Polski i zamieszkali w Koninie. Rysował od dzieciństwa. Malować zaczął w latach 60. podczas nauki w Szkole Zawodowej i Technikum Górniczym. Od 1968 roku pracował w kopalni, m.in. przy dokumentacji technicznej. Po emeryturze oddał się malarstwu. Jest samoukiem, korzystał ze wskazówek Ryszarda Skupina. W swoich pracach pokazuje Konin ulice, kamienice, zaułki, podwórka i detale architektoniczne, także miejsca zburzone lub zmienione. Tworzy z pamięci szkiców i podczas plenerów. Wydruki jego dzieł można podziwiać na przystankach autobusowych do końca października. Film Róża. Ten tytuł zobaczymy już 9 października w ramach Kina Konesera. Jak zawsze przed seansem w Oskardzie wyświetlony zostanie wideokomentarz krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji będzie dyskusja o naszych odczuciach.
2: Jest to film, który wręcz wymaga i potrzebuje rozmowy po seansie. Myślę, że bardzo dobrze Państwo zrozumieją te słowa właśnie po seansie tego filmu. W roli głównej mogą Państwo zobaczyć, myślę, że już całkiem dobrze Państwu znaną, Sandrę Hüller, która ostatnio pojawiła się w głównej roli w filmie Pawła Pawlikowskiego w Ojczyźnie, a wcześniej mogli ją Państwo oglądać w Anatomii Upadku czy Strefie Interesów. Teraz powraca w zgoła innej roli, w roli mężczyzny, który musi ukrywać się właśnie pod inną płcią, żeby odzyskać to, co do niej należy. Jest to film, który przenosi nas do XVII wieku, do czasów, kiedy kobietom bardzo trudno było decydować o sobie, a nasza bohaterka chce po prostu odzyskać to, co kiedyś było w jej posiadaniu. Więcej nie chcę mówić o fabule, bo myślę, że film sam za siebie powie, ale myślę też, że po seansie poczują Państwo, jak ta rozmowa jest bardzo potrzebna. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów na Oscar do tego, aby 9 października przyjść i porozmawiać.
0: Mówiła przedstawicielka Gutek Film Magdalena Marczyk. 12 milionów złotych, tyle wynosi wartość sprzętu, który trafi do placówek ochrony zdrowia oraz muzeów w Wielkopolsce. Umowę z programu ochrony ludności obrony cywilnej podpisali marszałek Marek Woźniak i wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Dotacja pokrywa 90% kosztów, a 10% pochodzi z budżetu województwa. Sprzęt ma pomóc w sytuacjach kryzysowych, podczas masowych wypadków, katastrof i zdarzeń chemiczno-biologicznych. Do placówek trafią agregaty, UPS-y, urządzenia zapewniające dostęp do wody, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, respiratory EKG, nosze i krzesła ewakuacyjne, łóżka elektryczne, podnośnik, wyposażenie ratownicze oraz komora izolacyjna. Szpital w Koninie otrzyma agregaty, pompy, nosze ewakuacyjne i aparat do znieczulania. W Kaliszu będą dwa ambulanse typu C, a w Lesznie magazyny paliwa. Wsparcie trafi też do placówek w Kościanie, Gnieźnie, Poznaniu, Osiecznej i Śremie. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie otrzyma komorę izolacyjną do transportu pacjentów zakażonych lub skażonych oraz kamizelki, szpikulco i noże odporne. Ponadto 600 tysięcy złotych przeznaczono na skrzynie, kontenery, wózki i inne materiały do ewakuacji dóbr kultury z muzeów. Przygotowywany jest także kolejny pakiet wsparcia lecznic w zakresie logistyki i ciągłości dostaw.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Zatrudnienie w grupie Rzepak od początku roku skurczyło się o ponad 500 kolejnych osób. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego Konińskiej Spółki, na koniec czerwca w przedsiębiorstwie pracowało niespełna 1500 pracowników. To znaczący spadek, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 2,5 roku zatrudnienie zmniejszyło się tam łącznie o 1000 osób. Główną przyczyną trwającej redukcji etatów jest stopniowe wygaszanie działalności wydobywczej na odkrywce Tomisławice oraz całkowite zaprzestanie ciągłej produkcji energii. Elektrownia Pątnów działa obecnie wyłącznie w trybie doraźnym i jest uruchamiana tylko wtedy, gdy inne źródła energii w kraju nie są w stanie zapewnić wystarczającej mocy. Najwięcej etatów, bo aż 457, ubyło w spółkach związanych z kopalnią węgla brunatnego Konin. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 307 osób, natomiast kolejne 210 przebywa na urlopach górniczych bądź energetycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zaprasza osoby potrzebujące wsparcia na indywidualne warsztaty z prawnikiem realizowane w ramach punktu usług społecznych MOPS-u. W tym miesiącu taka możliwość będzie jeszcze 15 października w godzinach od 9 do 12. Trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na urzędowej stronie miastoturek.pl oraz bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podstawówka numer 3 w Kole ma już do dyspozycji nowy parking oraz w pełni zagospodarowany plac szkolny. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 482 tysiące złotych, a prace budowlane przeprowadziła lokalna firma. W ramach inwestycji powstał parking o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych, oferujący 12 miejsc postojowych. Wybudowano również drogi dojazdowe, jezdnię manewrową, ciągi pieszo-jezdne oraz niezbędną sieć kanalizacji deszczowej, a okoliczny teren zyskał trawniki. Nowo otwarty plac ze skwerem i ławkami służy już dzieciom do odpoczynku w trakcie przerw pod opieką nauczycieli. Nowa przestrzeń ułatwi również organizację apeli oraz wydarzeń szkolnych. To przedsięwzięcie wpisało się w miejski program poprawy bezpieczeństwa i estetyki oświatowej w Kole. Urząd Miejski w Koninie przypomina, że od wczoraj jest już możliwość składania wniosków o handel w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. Wnioski do poprania dostępne są na stronie konin.pl oraz w biurze obsługi interesanta przy Placu Wolności 1. Można je składać do 20 października. Dla sprzedawców kwiatów i zniczy to co roku szansa na poważniejszy zarobek. Dziesiątki handlujących osób można spotkać w okolicy Dnia Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy na Morzesławiu i Przykolskiej. Dariusz Dopierała po 33 latach wraca do rodzinnego Konina, by zaprezentować swoją debiutancką powieść zatytułowaną Aura. Spotkanie autorskie odbędzie się 5 października o godzinie 17 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Pisarz urodził się w Koninie, mieszkając tu ukończył szkołę podstawową nr 1 oraz zespół szkół imienia Mikołaja Kopernika. Z literaturą związany jest od czasów szkolnych. To właśnie w Koninie pisał pierwsze wiersze, publikował m.in. na łamach Przeglądu Konińskiego. Zawodowo jest pedagogiem specjalnym oraz specjalistą psychoterapii uzależnień pracującym w Lidzbarku Warmińskim. Jego debiut literacki to poruszająca historia dorosłego mężczyzny mierzącego się z trudną przeszłością, lękiem oraz przemocą z dzieciństwa. Wydarzeniu w bibliotece towarzyszyć będzie także oprawa muzyczna. Uczestnicy usłyszą wybrane utwory projektu Somatic Echo, do których autor napisał teksty zainspirowane emocjami z książki. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny dla wszystkich chętnych. Zapraszamy do Konińskiej Biblioteki w poniedziałek o 17. To równo za tydzień. Bezpłatne warsztaty w ramach Powiatowej Akademii Nordic Walking, które odbędą się w piątek 9 października o godzinie 17.30 na Orliku przy ulicy Klonowej w Starym Mieście. Wydarzenie organizowane przez grupę pasjonatów NW4 Koniny skierowane jest do wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej. Uczestnicy poznają tak zwaną złotą technikę marszu, która angażuje większość mięśni ciała i odciąża kręgosłup oraz stawy. Szkolenie poprowadzą certyfikowani instruktorzy wyróżnieni Nagrodą Powiatu Konińskiego. W czasie spotkania najważniejsza będzie nauka poprawnego operowania kijkami oraz bezpieczny ruch na świeżym powietrzu bez względu na tempo czy dystans. Osoby biorące udział w zajęciach nie muszą przynosić ze sobą specjalistycznego sprzętu, ponieważ profesjonalne kije do Nordic Walking będą bezpłatnie udostępnione na miejscu. Wystarczy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy oraz odpowiednie obuwie. Zadanie publiczne pod nazwą Powiatowa Akademia Zdrowia Nordic Walking, cykl warsztatów prozdrowotnych dla mieszkańców 5 gmin powiatu, jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Koninie. 19 października o godzinie 19 w sali Kino Cafe Domu Kultury Oskard w Koninie odbędzie się widowisko pod tytułem Yohatsu. Na scenie zaprezentuje się niezależny teatr Porywacze Ciał, działający od 1992 roku i założony przez absolwentów Wrocławskiej Uczelni Teatralnej Katarzynę Pawłowską oraz Macieja Adamczyka. Artyści znani są z niezwykle barwnych i zróżnicowanych form scenicznych łączących tradycyjny teatr ze sztuką performansu, kabaretem czy dziełami plenerowymi. W autorskich sztukach przyglądają się współczesnemu społeczeństwu garśćmi, czerpiąc z parodii, pastiszu oraz zderzenia wysokiej literatury z popkulturą. Spektakl stanowi kolejną prowokacyjną opowieść o chwiejnej tożsamości dzisiejszego człowieka. Teatr Porywacze Ciał w przedstawieniu Yohatsu po raz pierwszy używa lalek. Nie jest to jednak przedstawienie dla dzieci, ale pełna ironii i gorzkiego humoru opowieść o mierzeniu się ze współczesnością i swoją naturą. Yohatsu to japońskie zjawisko polegające na celowym zniknięciu z dotychczasowego życia bez śladu i kontaktu z rodziną. Wstęp na to wydarzenie kulturalne jest całkowicie darmowy, jednak wymagane są bezpłatne wejściówki. Gminarz Głów zdobyła główny tytuł w 6. ogólnopolskim konkursie na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd, organizowanym przez Instytut Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza. Podczas uroczystości na Politechnice Rzeszowskiej nagrodę odebrał wójt gminy Grzegorz Matuszak. Wyróżnienie przyznano za długofalowe i konsekwentne działania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wzmacnianie lokalnego bezpieczeństwa. Władze Żgowa stawiają na wielopłaszczyznowy rozwój. W tej gminie, w powiecie konińskim, powstają instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, prowadzona jest modernizacja obiektów oświatowych, powołano spółdzielnię energetyczną, a także realizowane są projekty edukacyjne. Kluczowym przedsięwzięciem była też współpraca z gminą Wilczyn. W ramach wspólnego projektu zainstalowano 225 zestawów fotowoltaicznych, 120 pomp ciepła oraz 100 magazynów energii. Taki sukces osiągnięto dzięki pracy całego zespołu, wsparciu partnerów oraz dużej aktywności samych mieszkańców. Gmina Stare Miasto do końca czerwca 2028 roku realizować będzie projekt Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług, który ma kosztować 385 tysięcy złotych. Zadanie jest prowadzone w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Najważniejszym elementem będzie wdrożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nowoczesnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zostanie on połączony z systemem działającym w Urzędzie Gminy oraz gminną platformą e-usług. Dzięki temu dokumenty i dane będą mogły być przekazywane między jednostkami automatycznie i bezpiecznie. Rozbudowana zostanie również usługa e-wniosek. Powstaną elektroniczne formularze dotyczące m.in. świadczeń, zasiłków i dodatków. Sprawy będzie można załatwić w całości online, od złożenia wniosku po wydanie decyzji i kontakt z mieszkańcem. 10 października Nadleśnictwo Turek organizuje leśny dog trekking w Leśnictwie Zdrojki. Wydarzenie rozpocznie się o 10 i potrwa około 3 godzin. Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z dwóch tras, krótszą liczącą około 5 km lub dłuższą o długości około 8 km. To propozycja dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas w lesie razem ze swoim psem. W programie znalazły się także krótkie prelekcje dotyczące wścieklizny i chorób odzwierzęcych oraz pokaz psa policyjnego. Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę weterynaryjną, poczęstunek i leśne gadżety. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko do poniedziałku, 5 października. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko psy posiadające aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Przez cały czas trwania dog trekkingu zwierzęta muszą być prowadzone na smyczy. Od dzisiaj utrudnienia dla kierowców na drodze powiatowej Głębokie Olszówka. Ruch odbywa się poprzez połówkowe zamknięcie jezdni i sygnalizację świetlną. Kierujący proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie znaków, a najlepiej wybrać inną trasę. W tej części powiatu kolskiego trwa właśnie przebudowa drogi. Trwa zbiórka pieniędzy na mural upamiętniający historię Sparty Konin. Organizatorzy akcji chcą zebrać środki na zakup materiałów i pokrycie kosztów wykonania. Mural ma powstać na mniejszej części budynku należącego obecnie do Mosiru. Projekt jest efektem działań kibiców i mieszkańców Konina. Najpierw zebrano pomysły dotyczące elementów, które powinny znaleźć się na muralu, a następnie ogłoszono konkurs. Jury wybrało 6 finałowych koncepcji, spośród których ostateczny projekt wskazali kibice, mieszkańcy i sympatycy klubu. Na muralu mają znaleźć się m.in. barwy i symbole Sparty, piłka nożna, zawodnicy, historia klubu, rok 1936, charakterystyczne miejsca Konina oraz motywy związane z kibicami i kolejnymi pokoleniami osób związanych ze Spartą. Brakuje jeszcze tylko pieniędzy na wykonanie malowidła. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem zbiórki prowadzonej w serwisie zrzutka.pl.
3: Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Wczoraj obchodziliśmy 30-lecie Konińskiego Banku Żywności, czyli organizacji, która na co dzień ratuje ogromne ilości dobrego jeszcze jedzenia przed zmarnowaniem. Tymczasem z najnowszych danych wynika, że przeciętny Polak wyrzuca w ciągu roku jedzenie o wartości ponad 1700 zł. Najwięcej tracimy na marnowaniu mięsa. To niemal 260 zł rocznie na osobę. Kolejne miejsce na liście strat zajmują owoce, warzywa oraz nabiał. Statystycznie każdy z nas wyrzuca tygodniowo ponad kilogram jedzenia. Głównym Potencjalnymi przyczynami strat są zepsucie produktów, ich zły wygląd oraz przygotowywanie zbyt dużych porcji posiłków. Marnowanie żywności to nie tylko duży, obciążający koszt dla domowych budżetów, ale również problem ekologiczny. Produkcja wyrzuconego jedzenia pochłania ogromne zasoby wody i energii. Tylko w Wielkopolsce co roku do śmieci wyrzucamy w sumie 500 000 ton jedzenia. Dlatego Urząd Marszałkowski zachęca, by produkty i potrawy, które nie są zepsute, przynosić do jadłodzielni, czyli szaf z lodówkami, które stoją już w wielu miastach w okolicy. Spotkamy je m.in. w Turku, Słupce, Kleczewie czy na targowisku miejskim na 5. osiedlu w Koninie. Jednocześnie wojewódzkie władze przekonują, by bez skrępowania pobierać z tych punktów żywność, którą ktoś inny w nich zostawił. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przyjął stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ordynacji podatkowej. Choć samorządowcy popierają sam cel projektu, jakim jest jednolitość interpretacji przepisów dotyczących podatków lokalnych, to domagają się lepszej ochrony dochodów i realnego udziału w procedurach. Głównym postulatem jest wydłużenie czasu na przedstawienie opinii przez samorząd z 14 do 30 dni. Lokalni liderzy kategorycznie sprzeciwiają się też zasadzie, według której brak odpowiedzi w terminie oznacza automatyczną zgodę na projekt interpretacji. Chcą również jasnych reguł zaskarżania decyzji wpływających na budżety samorządowe oraz gwarancji, że urzędnicy uwzględnią lokalne uchwały. Przedstawiciele wielkopolskiej organizacji podkreślają, że samo przeniesienie uprawnień na poziom centralny nie rozwiąże problemu niejasnego prawa. Ich zdaniem konieczne jest przede wszystkim stworzenie bardziej precyzyjnych przepisów dotyczących podatków i opłat. Stanowisko powstało na podstawie uwag przekazanych bezpośrednio przez wielkopolskie gminy. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt. Na drogach w subregionie konińskim doszło już do kilku kolizji. Najgorzej jednak było ponad tydzień temu w innym rejonie Wielkopolski, na obwodnicy Gostynia, gdzie kierowca osobówki zderzył się z sarną, która wpadła do środka auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, na skutek czego w szpitalu zmarł 20-latek. To wszystko stało się o świcie. Funkcjonariusze przypominają, że w okolicach lasów i w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi należy przede wszystkim zwolnić oraz uważnie obserwować pobocze. Szczególną czujność trzeba zachować rano, a także po zmroku. W przypadku zauważenia zwierzęcia na jezdni nie powinno się wykonywać gwałtownych manewrów, bo nagły skręt może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Warto też pamiętać, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli dojdzie do kolizji, w pierwszej kolejności włączmy światła awaryjne, wystawmy trójkąt i zadzwońmy pod 112. Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia, może zareagować agresywnie. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku oferuje bezpłatną pomoc w rozpoznawaniu zebranych grzybów. Klasyfikatorzy czekają na grzybiarzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 w siedzibie stacji przy ulicy Uniejowskiej. Z takich konsultacji warto skorzystać zawsze wtedy, gdy pojawią się wątpliwości co do przynależności gatunkowej zbiorów. Pracownicy turkowskiego sanepidu przypominają również o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania. Podczas wyjścia do lasu kluczowy jest odpowiedni ubiór chroniący przed wilgocią i owadami oraz używanie koszyka wiklinowego zamiast plastikowej torby, w której grzyby szybko się psują. Do zbierania przydaje się nożyk do delikatnego wykręcenia owocników. Eksperci zaznaczają, że atlasy czy aplikacje mobilne są pomocne, jednak nie zastąpią one wiedzy profesjonalisty. Klasyfikatorzy oceniają grzyby świeże, natomiast grzyboznawcy posiadają uprawnienia do badania także okazów suszonych. Lasy w okolicach Turku jak zawsze obfitują w wiele grzybów, trzeba tylko wiedzieć gdzie i kiedy ich szukać. Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Marantowskiej w Koninie opóźni się. Planowane na ten rok sprzątanie terenu nie dojdzie do skutku ze względu na konieczność przesunięcia harmonogramu finansowania oraz przygotowanie procedury przetargowej. Na usunięcie śmieci miasto zaciąga w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości około 14 milionów złotych. Ponieważ w tym roku zaplanowane 2,5 miliona nie zostaną wydane, radni zdecydowali o rozłożeniu tej kwoty na lata 2027-2030. Zmiana harmonogramu pozwoli miastu na szybkie ogłoszenie przetargu, a pierwsze prace mają objąć odpady leżące bezpośrednio na gazociągu. To ważna magistrala, zasiadająca duże zakłady, takie jak Huta Aluminium. Przypomnijmy, że mowa o nielegalnym składowisku, które płonęło kilka lat temu. Wówczas z dymem poszły tysiące opon, a nad miastem unosiła się chmura czarnego dymu. Składowisko powstało w 2018 roku na prywatnym terenie w wyniku nielegalnych działań. Choć nieruchomość nie należy do samorządu, przepisy nakładają na miasto obowiązek całkowitej likwidacji odpadów ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Sprawca tego procederu jest niewypłacalny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrezygnowało z planowanych modyfikacji w ekoschematach obszarowych na 2027 rok. Decyzja resortu to bezpośrednia odpowiedź na negatywną opinię i apele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która sprzeciwiała się korektom przepisów na sam koniec obecnej perspektywy wspólnej polityki rolnej. Izba podkreśla, że gospodarze ponieśli duże nakłady finansowe i dostosowali technologię produkcji oraz sprzęt do obowiązujących zasad. Samorząd rolniczy naszego województwa krytykował m.in. pomysły rezygnacji ze wsparcia dla systemu integrowanej produkcji, proponując w zamian jego promocję wśród konsumentów. Wskazywano też na nierówne traktowanie producentów trzody i bydła przy przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt. W ocenie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby wszelkie poważne reformy powinny być wprowadzane dopiero na kolejny okres rozliczeniowy, a nie w trakcie trwających już cykli produkcyjnych. Dzięki skutecznej interwencji wiru dotychczasowe zasady zostaną zachowane.
5: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O nowym projekcie KCK opowiada Lucyna Lenart-Woźniak, dyrektor Konińskiego Centrum Kultury.
6: Scena Konin ma być przestrzenią, w której będziemy mogli obejrzeć wartościowe, mądre spektakle. To nie znaczy, że takich spektakli w ogóle w Koninie nie ma, żeby nie została źle zrozumiana. Ale uważam, że obok właśnie komedii, farsy, która dosyć często w różnych okolicznościach pojawia się w naszych tutaj lokalnych domach kultury, brakuje jednak przestrzeni, brakuje takiej wartościowej sztuki, wartościowego teatru, który skłania widza do refleksji, do myślenia, który generalnie, żeby ten spektakl odczytać, samo to, żeby go zrozumieć, to już trzeba się po prostu wysilić, trzeba pomyśleć, trzeba odczytać te symbole, które są przecież, tym bardziej, że mówimy o sztuce na podstawie adaptacji Marka Chłaski, opowiadania Pętla. To jest wielowarstwowa rzecz i powiedziałabym wymagająca od widza skupienia, refleksji, mądrości i pewnie nawet czasami wiedzy. Zatem liczymy, że scena Konin, która będzie działać w Konińskim Centrum Kultury, da mieszkańcom taką właśnie przestrzeń. Przestrzeń, którą, jak sądzę, wszyscy potrzebujemy, bo obok tej rozrywki, której mamy chyba dosyć dużo wszędzie, potrzebna jest, myślę, taka właśnie, nie bójmy się tego słowa, filozoficzna refleksja nad życiem, nad tym, kim jesteśmy, co tutaj robimy, po co żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te wszystkie to są pytania, które od wieków, że tak powiem, ludzkość nękały. Pewnie do dzisiaj nie znamy na nie wszystkie odpowiedzi, ale myślę, że ważne jest, żeby właśnie nie sprowadzać kultury tylko do rozrywki. I bardzo ważne jest, żeby pokazywać wartościowe rzeczy, a taką bez wątpienia jest produkcja, którą przygotowujemy razem z Teatrem Rockowym. Bardzo mi zależało, żebyśmy w Koninie mieli wartościowe, mądre spektakle teatralne. I mam nadzieję i wierzę w to gorąco, że scena Konin będzie takim właśnie miejscem. Sztuka, generalnie kultura jest dla każdego. Tylko często jest tak, powiedzmy sobie szczerze, że po prostu trzeba nabyć pewnych kompetencji, czyli trzeba chodzić do teatru, trzeba się z tym teatrem stykać, rozmawiać, czytać, bywać w teatrze, żeby ten teatr zacząć rozumieć, żeby go po prostu poznać. Wtedy, kiedy go poznajemy, a poznajemy go przez uczestnictwo, przez to, że przychodzimy do teatru, oglądamy te spektakle, nabywamy tych kompetencji i potem już, no to tak jak z malarstwem, z muzyką, nikt raczej od małego dziecka nie słucha jazzu. Do takiej muzyki improwizowanej po prostu się dorasta. To pewna, po prostu pewien etap, pewien proces musi w człowieku zajść, pewną dojrzałość musimy osiągnąć, żeby móc tę sztukę wysokiej klasy po prostu dobrze zinterpretować, zrozumieć, poczuć nawet. I dlatego uważam, że my taką przestrzeń, ja jako animator kultury jestem jakby winna, żeby mieszkańcom dać właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy, ci młodsi, ci starsi, kto będzie tylko chciał i oczywiście również ci z całego powiatu, żeby przybywali, żeby właśnie dotykali te teatru, czuli go, poznawali i w ten sposób właśnie uczyli się go jakby w pewnym sensie. I wierzę, że scena koni, tak jak już powiedziałam, będzie taką przestrzenią, poprzez którą my będziemy do tych mieszkańców i Konina, i okolic docierać, bo będzie po prostu do nas łatwiej przybyć niż jechać, nie wiem, do Warszawy, czy do Łodzi, czy do Poznania, czy nawet do Bydgoszczy. Ten teatr przyjedzie tutaj, wystąpią wspaniali artyści na naszej scenie i to o to chodzi. My po prostu dajemy możliwość. Oczywiście przyjdą ludzie, którzy chcą. Nikogo na siłę nie jesteśmy w stanie zaprosić i zmusić do przybywania, ale wierzymy, że kiedy stworzymy takie możliwości i damy to, że tak powiem, naszym mieszkańcom, to oni z tego skorzystają, bo wierzę w to, że jest taka potrzeba i jest taka wola i po prostu trzeba dać ludziom tylko taką możliwość.
5: O szczegółach mówi Przemysław Redkowski, reżyser spektaklu Pętla.
7: Zostałem tutaj zaproszony do tego projektu, który jest dość nietypowy i specyficzny, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, na scenie Konin pojawią się różne formy teatralne, żeby widzowie mogli zajrzeć w różne zakamarki duszy, wrażliwości i poznać też różne formy teatralne, klasyczne bądź takie, która tutaj będzie miała miejsce, czyli taka dość specyficzna, bo będzie to forma spektaklu i koncertu. Będzie muzyka na żywo, zespół rockowy Normalsi w wersji akustycznej, przeplatana scenami z opowiadania Marka Chłasko Pętla. O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą. Mamy tutaj warunki jak w profesjonalnym teatrze, bo warto powiedzieć, że jest wyremontowana scena, wyremontowana widownia, piękne, nowe, wygodne fotele, w których już niebawem widzowie zasiądą. Nie, pracujemy jak naprawdę w prawdziwym teatrze i myślę, że trzymajcie wszyscy kciuki za efekt, na który zapraszamy, którego 17 października w Konińskim Centrum Kultury o godzinie 19 będzie premiera.
5: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski, opowiedziana językiem teatru i muzyki, wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko.
0: I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam już jutro w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmin, dobrej nocy, do usłyszenia.